Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego.

0: Twojego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: islamem.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, jednakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.
2: A wielki tłum chętnie go słuchał. Krótki fragment dzisiejszej Ewangelii i to krótkie zdanie, które je kończy. Święty Marek mówi nam, że słowo Jezusa było słuchane przez wielu ludzi. Przychodzili, by słuchać Jego przypowieści. Przychodzili prosić o uzdrowienie z różnych chorób i dolegliwości. Tak, możemy powiedzieć, chętnie słuchano Jezusowego słowa. A my? Jak słuchamy Jezusa, naszego Pana? Czy jesteśmy chętni, by Go słuchać? Może ktoś powiedzieć, przecież nie mamy tej możliwości, którą miał Szymon Piotr, Andrzej, pozostali z grona apostołów, inne osoby, które mogły Jezusa oglądać i Go słuchać. Spotykali Go w czasie lat Jego ziemskiej działalności, kiedy wędrował po ziemi palestyńskiej, głosząc dobrą nowinę. Ale możemy też słuchać Jezusa, kiedy On do nas mówi. Mówi podczas liturgii, mówi, kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte i czytamy to słowo skierowane do każdego z nas. On do nas mówi, kiedy słuchamy tego, co mówi w naszym sercu, kiedy oddajemy się modlitwie. Tylko jedna rzecz jest tu istotna. Trzeba chcieć Go słuchać. Słuchać Boga, to znaczy też być Mu posłusznym, czyli wyrazić gotowość, by postępować tak, jak te słowa Jego do nas kierowane nam mówią. Wielki tłum chętnie Go słuchał, mówi nam dziś święty Marek. A my, czy chętnie słuchamy? Słuchajmy. Starajmy się żyć według słowa usłyszanego. Kiedy Bóg mówi, nie garćmy Jego słowem.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła. Spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
2: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Mamy piątek, 5 czerwca. Rozpoczynamy nowy dzień z porankiem 7-9 i ten poranek, szanowni państwo, mógłby być bardziej słoneczny i milej nas przywitać, szczególnie dla tych, którzy odpoczywają i korzystają z długiego weekendu. Wczoraj świętowaliśmy Boże Ciało, więc jeśli ktoś zaplanował sobie odpowiednio urlop, to ma 4 dni odpoczynku. Jedni korzystają, inni pracują i pewnie trochę zazdroszczą, ale żeby ten czas chociaż trochę umilić, jest poranek, jesteśmy my, przesyłamy uśmiech i dobry humor. Za kilka chwil zajrzymy do prasy. Katarzyna Polewko, witajcie. Zaczynamy. Niech to będzie dobry dzień.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: To zaglądamy do prasy i sprawdzamy w pierwszej kolejności, o czym pisze Gazeta Polska codziennie. Wielkie oszustwo w sprawie funduszy dla rolników. Rząd Donalda Tuska ogłosił, że na polską wieś w ramach funduszy unijnych trafi rekordowe ponad 48 miliardów euro. Zdaniem polityków opozycji to, co opowiada premier, to nieprawda, a rząd stosuje jedynie księgowe sztuczki. Dodatkowo nadal nie ma wewnętrznego porozumienia i nie wiadomo, czy nawet taka kwota trafi na obszary wiejskie. Wyrwać pacjentów z onkologicznej dziury to kolejny temat w Gazecie Polskiej codziennie. Pracujemy nad rozwiązaniem. To odpowiedź NFZ na apel rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej Jakuba Kosikowskiego, by leczonych onkologicznie wyłączyć z limitów badań obrazowych. Pacjentów znajdujących się w takiej onkologicznej dziurze przybywa i trafiają do coraz dłuższych kolejek, mówi Kosikowski. I przechodzimy do Rzeczpospolitej. Chiny podbijają polski rynek aut, europejskie marki w odwrocie. To temat dzisiaj na pierwszej stronie piątkowego wydania gazety. Chińskie marki samochodowe błyskawicznie zwiększają udział w polskim rynku. W pierwszych 5 miesiącach tego roku odpowiadały za ponad 12% sprzedaży nowych aut osobowych, a w 2027 roku może to być już nawet 20%. Samochody z Chin coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w Polsce. Jak podaje Instytut Samar, ich udział w sprzedaży nowych aut osobowych wynosił w 2024 roku tylko niemal 2%. W przyszłym roku może wynieść nawet 20%. Więc jeśli ktoś decyduje się, zastanawia nad kupnem auta, to może właśnie dzisiaj przeczytać o tym w Rzeczpospolitej. I przechodzimy do kolejnego tematu. Milionerzy w zarządach spółek. Tym tematem z kolei dzisiaj na pierwszej stronie zajmuje się Adam Roguski. Prawie pół setki członków władz giełdowych firm deweloperskich zainkasowało co najmniej 1 000 000 złotych wynagrodzenia za ubiegły rok. Tak wynika z analizy Rzeczpospolitej. W ubiegłym roku garze powyżej 1 000 000 złotych otrzymało 49 członków i członkiń zarządów spółek deweloperskich, mieszkaniowych i komercyjnych. W sumie wynagrodzenia sięgnęły blisko 115 milionów złotych. Tak wynika z analizy sprawozdań finansowych firm. Największa część to uzależnione od podstawionych przez rady nadzorcze celów czy wyników finansowych. Udział kobiet w zestawieniu utrzymuje się na poziomie kilkunastu procent. I jeszcze jeden temat. Rewolucje podatkowe szkodzą biznesowi. Firmy oczekują raczej stabilności przepisów niż ich radykalnego reformowania. Czytamy na pierwszej stronie. Elektronizacji rozliczeń z fiskusem powinna towarzyszyć redukcja formalności. W podatkach cenniejsza jest przewidywalność niż rewolucje robione pod populistycznym hasłem radykalnego uproszczania. Tak uważają członkowie Rady Legislacyjnej Rzeczpospolitej. W ich ocenie podejmowane dziś przez rząd próby reform systemu podatkowego wprawdzie nie są taką rewolucją, ale też nie do końca spełniają postulat, aby rozliczenia były prostsze. I na tym dzisiaj kończymy przegląd prasy. To jest poranek rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, i już 24 minuty po godzinie 7:00.
0: Prasowy poranek.

A to oczywiście Beata Kozidrak w poranku 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. 35 minut po godzinie 7. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą się przydać w ten długi weekend. Prognozowane są burze i ulewne deszcze. Więcej o tym powiemy w poranku już za nieco ponad 6 minut.

0: Dziś drugi dzień długiego weekendu. Pogodowo możemy spodziewać się zawirowań, szanowni państwo. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe, tak jak zapowiadałam, mogą się przydać w ten weekend. Prognozowane są burze i ulewne deszcze. Klimatolog Bogdan Chojnicki zwraca uwagę na to, że w wielu częściach Polski minione dni były parne i duszne. I na przykład w województwie podlaskim można to odczuć. Dzisiaj już od samego ranka.
1: Parne powietrze to jest taki doskonały w zasadzie materiał do tego, żeby powstały gwałtowne opady. W przypadku, gdy mamy do czynienia chociażby z terenami górskimi, no to wiemy, że to może spowodować bardzo gwałtowne załamanie pogody i duże ilości deszczu. Tu jest znowu pamięć o tym, że powietrze parne, które nas często rozleniwia, no z natury jest o wiele bardziej dzikie. Tego tak nie czujemy, natomiast gdy przychodzi burza, to już to widzimy.
0: Dziś w województwie podlaskim w wielu miejscach może zagrzmieć. Ekspert apeluje, aby nie lekceważyć ostrzeżeń przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanów wód, choćby przy planowaniu podróży czy wypoczynku. Te informacje mogą okazać się kluczowe dla bezpieczeństwa i niech ten długi weekend również na drogach będzie bezpieczny.

0: 6 minut dzieli nas od 8, a to oznacza, że pierwsza godzina poranka rozgłośni katolickich, 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, dobiega końca, ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Proszę zostać z nami. Po godzinie 8 moim gościem będzie ksiądz biskup Janusz Stepnowski, pasterz Kościoła Łomżyńskiego, a będziemy rozmawiać o rozpoczynającym się w poniedziałek zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Te zebranie właśnie organizowane jest w Łomży. Także to są nasze główne tematy na kolejną godzinę. Proszę z nami zostać. Katarzyna Polewko, do usłyszenia niebawem.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
4: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18:40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20:30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
5: Kochać, zakochać się można.
2: Po reklamie.

0: kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Około godziny 8:30 zapraszam na pierwszą rozmowę. Moim gościem będzie ksiądz biskup Janusz Stepnowski, a przypomnijmy, szanowni państwo, że od poniedziałku Łomża będzie gospodarzem zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jakie tematy poruszą biskupi w Łomży? Które z tych tematów najbardziej dzielą duchownych? Które decyzje na przestrzeni ostatnich lat były kluczowe dla Kościoła w Polsce? O tym wszystkim będziemy rozmawiać z księdzem biskupem. Na tę rozmowę serdecznie już teraz państwa zapraszam. Katarzyna Polewko, dzień dobry, raz jeszcze witajcie.
1: 7:09. Twój początek dnia.

Phil Collins budzi nas swoim muzycznym brzmieniem w poranku 7:09, 22 minuty po godzinie 8:00, punktualnie o 8:30. Pierwsza rozmowa w poranku 7:09. Moim gościem będzie ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej. I tak jak wspominałam, będziemy rozmawiać o zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które rozpoczyna się w Łomży w poniedziałek. Serdecznie Państwa już teraz na tę rozmowę zapraszam i słyszymy się o godzinie 8:30.

0: 9. Gość poranka.
1: Ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, jest naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Szczęść Boże, księże
2: biskupie. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
1: Księże biskupie, od poniedziałku Łomża będzie gospodarzem trzydniowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jakie najważniejsze tematy zostaną w Łomży poruszone?
2: Na pewno tym tematem takim wiodącym to będzie katecheza. I na pewno będzie też takim tematem, do którego się też już bardziej konferencja się przygotowuje merytorycznie, to będzie katecheza parafialna. Bo trzeba też na to wszystko spojrzeć, że jeśli ktoś wybrał jakąś taką opcję ideologiczną, to nie wiemy, czy ta katecheza przetrwa w szkole i trzeba będzie to czynić w naszych parafiach.
1: Wiemy, że ten temat katechezy i parafii w wymiarze katechetycznym wraca na tych zebraniach i spotkaniach biskupów już kolejny raz. Czy dzisiaj są już jakieś konkretne wytyczne episkopatu i takie owoce obrad, w jakim kierunku ta katecheza w Polsce ma się rozwijać?
2: No, na pewno tym takim owocem jest to, że idziemy w tym kierunku takim katechezy też parafialnej. To jest bardzo słuszne, żeby też młodzi ludzie mieli ten wymiar parafialny sakramentów. Niedawno u mnie był ksiądz z diecezji Madryt. Na jego terenie, jego parafii jest kilka kolegiów, które prowadzą nie tylko edukacyjną działalność, ale w pewnym sensie sakramentalną. I ta młodzież otrzymuje sakramenty jak bierzmowanie czy komunię świętą, pierwszą komunię świętą w kolegium, to znaczy w szkole. I to ich związanie z parafią jest takie szczątkowe. Dla nich parafia prawie nie istnieje. I później, kiedy kończy się ich edukacja w szkole średniej, idą na studia, to nawet nie wiedzą, gdzie jest ich parafia. Także
1: no u nas jeszcze tak źle w Polsce.
2: U nas tak źle nie ma. Mamy inny system, to był zawsze system państwowy, jeśli chodzi o edukację. Tam większość szkół, to były wszystkie szkoły, prawie wszystkie należały do zakonów żeńskich, czy dość często zakonów męskich.
1: Tak, Kościół walczy o to, żeby tej katechezy było jak najwięcej.
2: Oczywiście mamy taką potrzebę, czy etyka, żeby to wypływa, jak jestem na spotkaniach w Unii Europejskiej, nieraz nawet z ust osób, które, o których by nikt nie przypuszczał, że podejmą taką tematykę. Mówi się wychowanie do wartości. Co się rozumie przez te wartości, to w sumie nieraz nie wiemy, ale w dzisiejszych czasach potrzebne jest takie wychowanie do wartości, szczególnie młodego pokolenia.
1: Jakiś czas temu padł pomysł, żeby ta katecheza wróciła do salek parafialnych. To jest dzisiaj, księże biskupie, u nas w Polsce wykonalne. To może się jeszcze przyjąć?
2: To będzie trudne do wykonania, bo te salki nieraz mają inną już przeznaczenie. Także to będzie trudniejsze, ale jak do każdego tematu trzeba się stopniowo też przygotować.
1: A księża biskupi wymieniają się na tych spotkaniach właśnie swoimi spostrzeżeniami, albo nie zawsze się w każdym temacie zgadzają?
2: Niekoniecznie, bo mamy też różne wizje. Tak jak nasze diecezje są różne. Diecezje śląskie mają inny charakter jak diecezje, takie jak Drohiczyn, Łomża, czy nawet Białystok tutaj w naszym regionie.
1: Więc tutaj mogą się te różnice zdań pojawić.
2: Oczywiście diecezje miejskie mają nieraz te większe przestrzenie parafialne, sale spotkań. Natomiast w parafii, która ma 300 czy 400 osób, trudno wymagać, żeby oni budowali kolejne budynki, bo trudno by było, tym bardziej, że w tych parafiach dość często bardzo małych nawet szkoły nie ma.
1: A jakie problemy są poruszane właśnie na tych spotkaniach?
2: No, na pewno problemem takim jest to demografia, która szczególnie się tutaj zaznacza w tych diecezjach, które mają więcej wiosek. Demografia też w pewnym sensie dotyka nieraz i wielkie miasta, bo domów jest dużo, mieszkań jest dużo, natomiast jest wiele mieszkań pustych. Tak samo widzimy to nie tylko w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to już było wcześniej, ale przenoszenie się ludzi z miast na przedmieścia. Tak to widzimy po naszym mieście Łomża, jak przedmieścia rosną. I to jest taka tendencja w całej Europie. W Stanach Zjednoczonych to było znacznie wcześniej, mi się wydaje, ale u nas to już tak się zaczęło wraz z pandemią, czy nawet po pandemii.
1: A szeroko pojęty kościół ma wpływ na demografię?
2: Oczywiście nie mamy wpływu na demografię. Kościół ma za zadanie, tak samo i państwo, dbać o to, żeby rodziły się nowe pokolenia. I z tym to jest tylko problem dla kościoła, że wymieramy, że w ogóle w Europie ludzie wymierają, Europejczycy wymierają. I to jest taki problem dla nas wszystkich, bo w pewnym momencie już widzimy, że brakuje nam rąk do pracy w naszym kraju i widzimy, ile jest emigrantów, szczególnie z krajów jak Białoruś czy Ukraina. I bez tych emigrantów trudno by było nam prowadzić niektóre dziedziny gospodarki.
1: Biskupi będą zajmować się także w Łomży tematem powołania niezależnej komisji dotyczącej zjawisk wykorzystywania seksualnego nieletnich w kościele. Czy dziś Kościół i biskupi zmienili swoje podejście do tego trudnego tematu?
2: No, trudny temat, ale to trzeba podjąć. Nie będzie to temat wiodący, to będzie tylko do tego trzeba się przygotować. Nie można pochopnie, co, jak to mówimy, co nagle, to po diable, bo udostępnić archiwum, kto będzie później skorzystał z tego archiwum z tego archiwum później mogą wyjść rzeczy, które nie mają nic wspólnego z tym tematem, ale jakieś osobiste i później mieć sprawy w sądzie, bo ktoś czuł się dotknięty tym, że coś zostało z tego archiwum wyniesione. Także to jest taki trudny element.
1: Ale dzisiaj Kościół zmienił podejście do tego tematu właśnie. Dzisiaj więcej się o tym mówi, bo wielu uważa, żeby ten Kościół oczyścić i odbudować zaufanie Kościoła, potrzeba jest taka, żeby mówić o tym głośno.
2: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, jeśli się zdarzy w naszej diecezji, czy w innej diecezji jakiś przypadek, od razu już zgłasza się na prokuraturę, nieraz tego samego dnia, od razu. I prokuratura ma wszystkie mechanizmy do tego, żeby to wyjaśnić. Ja nie mogę przejrzeć telefonu osoby. Nie mogę. Nie mam takiego prawa. Kto mi dał to prawo? A prokuratura ma wszystkie mechanizmy, żeby to uczynić i zbadać tą sprawę. Ja niestety mam za zadanie, czy mój współpracownik ma za zadanie to zgłosić natychmiast.
1: Ale nie jest to tak zwane zamiatanie pod dywan.
2: Nie, to jest zamiatanie, to nie jest zamiatanie pod dywan, to jest wyjaśnienie całej sprawy. Tym bardziej się powierza osobom, które są niezależne od nas, jak prokuratura i która może ma do tego wszystkie narzędzia.
1: Księże biskupie, społeczeństwo i media szczególnie skupiają się właśnie na tych sytuacjach wykorzystywania nieletnich w kościele, ale zastanawiam się, czy Kościół posiada jakieś takie dane obrazujące sytuację wykorzystywania seksualnego nieletnich w innych grupach zawodowych, w innych grupach społecznych.
2: Wystarczy zobaczyć nasze więzienia, gdzie siedzą osoby osadzone właśnie za te czyny, kto tam jest. Są osoby z różnych grup zawodowych. Ostatnio widzimy aferę, która gdzieś tam się dzieje, też jest związana z tym tematem. Wiem, że przed laty jedna z partii w Niemczech promowała się jako taka, szukała właśnie tych przypadków pedofilii, a się okazało, że w jej szeregach było bardzo wielu osób, które też chciały w Bundestagu prawo zrobić, które by jeszcze obniżało wiek tych czynów.
1: Księże biskupie, pełni ksiądz biskup posługę pasterza w naszej diecezji od 15 lat, jak dobrze policzyłam, jak dobrze pamiętam. Jakie są takie największe owoce wspólnej pracy biskupów na przestrzeni tych lat? Jak to wszystko się zmieniało?
2: Na pewno zmienia się demografia dzisiejszego społeczeństwa. Całe społeczeństwo i nawet nasza praca w konferencji, jak ja patrzę na twarze, ja już należę do starszych.
1: Dlatego też pytam z perspektywy tych lat.
2: Dostałem jeszcze 7 lat i przejdę na emeryturę. Widzę już nowe pokolenie biskupów, którzy będą zajmować, ktoś z nich zajmie też moje miejsce, czy inne miejsca, zapewne za dwa lata, czy za trzy lata, sześciu czy siedmiu biskupów odejdzie na emeryturę i przyjdą nowe twarze.
1: A te nowe pokolenie biskupów jest inne? Mają właśnie, już widzicie, że te podejście do niektórych spraw Kościoła trochę się różni?
2: Może jest inne, ale zarazem jest takie same. Kościół ma pewną historię, pewną tradycję. Także i te rzeczywistości, które nas dotykają, się zmieniają. Ciągle się zmieniają. Tak jak przyszedłem tutaj, nie było problemu z katechezą w szkole. Teraz widzimy, że narodził się ten problem. I trzeba to w jakiś sposób rozwiązać i ludziom zaproponować, a szczególnie młodzieży i dzieciom, jakąś formy edukacji religijnej.
1: Ostatnie takie zebranie Konferencji Episkopatu Polski w Łomży miało miejsce w 2009 roku, więc już upłynęło sporo lat. To jest ważne wydarzenie w życiu Kościoła łomżyńskiego?
2: Ja myślę, że jest ważne. Tak jak 50 lat od momentu, kiedy powstała diecezja, też było zebranie Konferencji Episkopatu w Łomży, tak później za biskupa Stanisława też było kolejne zebranie i teraz minęło 100 lat. Jest to taka okazja, żeby też cały episkopat też w pewnym sensie świętował z nami tą uroczystość stulecia powołania do życia naszej diecezji.
1: Oczywiście trzeba nadmienić to, że biskupi, goście będą obradowali za zamkniętymi drzwiami w Łomży, ale będzie też okazja, żeby z biskupami się spotkać, a raczej, no właśnie, łączyć się w modlitwie.
2: Oczywiście, jak zwykle spotkania odbywają się za zamkniętymi drzwiami, bo trudno, żeby dziennikarze byli obecni w każdym momencie naszych spotkań. Ale na pewno będą konferencje Stampa i seminarium nasze ma to do siebie, że wszystko odbywa się pod jednym dachem i to jest w pewnym sensie jest taki plus dla nas wszystkich. Tak naprawdę tak w cudzysłowie można w tej konferencji uczestniczyć w przysłowiowych kapciach.
1: Tak, i będą także sprawowane dwie liturgie, w których
2: będą sprawowane, oczywiście zapraszamy i zapraszam wszystkich, a szczególnie was, drodzy mieszkańcy naszego grodu. W poniedziałek o 18:00 będzie msza święta pod przewodnictwem przewodniczącego konferencji episkopatu arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Będą też poświęcone drzwi. Ci, którzy są z innych parafii, będą mieli okazję zobaczyć nasze piękne drzwi do naszej katedry, które zdobią tą katedrę i ukazują jakby źródła tej katedry. Z jednej strony Jan Chrzciciel, Michał Archanioł i postacie, które były związane z naszą diecezją. Też jest zaznaczona ikona naszej Matki Pięknej Miłości. Są to drzwi z brązu, zaprojektowane przez braci Salezjanów Kruczyków i cieszymy się tym takim elementem, który będzie nam przypominał nasze świętowanie, ale też nasze źródła.
1: I to ważne wydarzenie, ważne spotkanie w Łomży już od poniedziałku będzie trwało 3 dni. Jeśli ktoś nie może osobiście uczestniczyć w tej liturgii właśnie w poniedziałek o godzinie 18:00, to proszę włączyć Radio Nadzieja. Będzie transmisja, będzie także wideo, będzie można widzieć,
2: uczestniczyć. Zapraszamy nie tylko mieszkańców Łomży, ale zapraszamy innych też mieszkańców, bo mszy świętej zapraszamy też na wspólny posiłek, który będzie obok katedry pod namiotem. Także nie chcemy, żeby nikt odszedł głodny, nie tylko od stołu eucharystycznego, ale później od tej agapy wspólnej.
1: I my
2: też zapraszamy. Na drugi dzień o 7:00 rano będzie msza w kościele Krzyża Świętego w Łomży. Jest to kościół w pewnym sensie wotum za tysiąclecie też chrześcijaństwa w Polsce, mimo że już kilkadziesiąt lat po tej uroczystości, ale jest takim wotum, które nam przypomina, że krzyż jest takim ważnym elementem w życiu nie tylko tego miasta, ale każdego chrześcijanina.
1: I my do tych zaproszeń się dołączamy. Także bardzo dziękuję.
2: Zapraszamy księże wszystkich.
1: Księże biskupie, dziękuję za rozmowę.
2: No, szczęść Boże wam wszystkim, drodzy słuchacze.
1: Szczęść Boże, bardzo szczęść dziękuję.
0: Siódma, dziewiąta. Gość poranka.

0: 6 minut pozostało do 9, a to oznacza, że kończymy dzisiejszy poranek z rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Bardzo dziękuję, że mogliśmy wspólnie rozpocząć ten dzień. Katarzyna Polewko, dobrego weekendu, do usłyszenia.
1: 7:09. To był twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A ja cały czas z Państwem jestem i nigdzie się nie wybieram i oczywiście możemy wypić razem kawkę i umilić sobie ten piątek, dla jednych pracujący, dla innych wolny. Niezależnie co robicie, warto zostać z Radiem Nadzieja. O godzinie 9.30 jak codziennie rozmowa z gościem dnia. Dziś tematy dla rolników. Moim gościem będzie Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ale wcześniej zrobimy konkurs do wygrania książka i już teraz zdradzę, związana z Matką Bożą z Pompejów. Jesteśmy razem do godziny 15. Katarzyna Polewko, dzień dobry raz jeszcze. To na dobry początek. Warius Manx.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła. Spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.

A to Ania Karwan na antenie Radia Nadzieja. Już prawie 15 minut po godzinie 9. Obiecałam, że będzie konkurs, gdzie do wygrania książka, więc właśnie teraz, szanowni państwo, telefony w dłoń. Do wygrania książka Marysia i cuda Matki Bożej z Pompejów. I niech to nikogo nie zmyli, bo to nie jest książka tylko dla najmłodszych. 10-letnia Marysia na lekcji katechezy dowiaduje się o nowennie pompejańskiej i o sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Od tej pory w sercu dziewczynki pojawia się marzenie, by odwiedzić to miejsce. Plan nie jest łatwy do zrealizowania, gdyż tata Marysi niedawno stracił pracę i cały ciężar utrzymania rodziny spadł na mamę. W takiej sytuacji, gdy liczy się każdy grosz, trudno spodziewać się, że podróż do Włoch dojdzie do skutku. Marysia jednak nie traci nadziei, bo wie, że Matka Boża z Pompejów

dokonuje cudów. Przedstawiamy niezwykłą opowieść o zaufaniu pokładanym w Maryi i o wielkiej mocy nowenny pompejańskiej. Wraz z Marysią udajemy się do Pompejów, by poznać historię tamtejszego sanktuarium, dowiedzieć się, kim był święty Bartolo Longo i nauczyć się odmawiać tę niezwykłą modlitwę. Czy ktoś z Państwa jest zainteresowany? Jeśli tak, proszę do nas dzwonić. 512 123 502 i drugi numer 512 123 503.

0: I mamy, szanowni, już pierwszy telefon, ale tych telefonów było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Marcin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Marcinie, z kim będzie czytana ta książka, proszę powiedzieć?
1: No z żoną, na tą chwilę z żoną.
0: Z żoną, więc proszę powiedzieć, jakie macie plany na ten długi weekend? Dzisiaj piątek pracujący czy nie pracujący?
1: No akurat nie pracujący, wolne.
0: A, macie wolne, no właśnie. Są jakieś plany? Pogoda mogłaby być trochę lepsza.
1: To znaczy, no jeżeli by ten pogoda byłaby lepsza, to myślę, że grilla byśmy sobie zorganizowali.
0: Ach, no właśnie, no już chyba wszyscy czujemy ten zapach, więc życzymy dobrego odpoczynku, dobrego świętowania i pozdrawiamy serdecznie i proszę się do nas zgłosić na ulicę Sadową 3 Podbiór. Nagrody właśnie. Dziękujemy bardzo, panie Marcinie. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Kłaniamy się, a jeśli ktoś z Państwa chce zdobyć jeszcze taką książkę, to dzisiaj zrobimy jeszcze jeden konkurs po godzinie 13:00. Proszę nas słuchać.

0: Nasz gość dnia.
1: Raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Panie prezesie, w agencji zajmuje się pan obszarami związanymi między innymi z informatyką i bezpieczeństwem i o tym dziś będziemy rozmawiać. Cyfryzacja to jest coś, z czym rolnicy zaprzyjaźnili się już na dobre?
2: Myślę, że tak. No, ciągle stoją przed nami nowe wyzwania, jednakże trzeba pamiętać, że rolnicy już od kilku lat składają wnioski w formie cyfrowej i myślę, że ta cyfryzacja też pomaga w dużym stopniu realizować te bieżące sprawy związane z obsługą administracyjną właśnie procesów, które są w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Rolnicy od dawna zabiegają o to, żeby tych formalności było jak najmniej, żeby było im jak najłatwiej. Co agencja robi w tym kierunku, żeby im to ułatwić?
2: Znaczy, to są działania wielotorowe. Z jednej strony, podlega mi też Departament Analiz i Sprawozdawczości, to dokonujemy uproszczeń dokumentów, żeby dokumenty, które rolnicy składały, były jak najbardziej dla nich zrozumiałe i otrzymywane odpowiedzi też były krótsze, bardziej też przejrzyste. Z drugiej strony komunikacja SMS-owa, którą chcemy dostarczać rolnikom, potwierdzenia. Myślę, że rolnicy to już zauważyli, te zmiany, ale do tego właśnie też budujemy całe zaplecze związane właśnie z portalem rolnika, żeby rolnik miał w jednym miejscu skupione wszystkie informacje. Do tego przebudowujemy naszą stronę, żeby ona była też bardziej przejrzysta, czyli stronę agencyjną. Czyli tych działań jest wiele.
1: Tak, wspomniał pan prezes o tym portalu rolnika, który powstaje. Ja zastanawiam się, czy wy bierzecie pod uwagę głosy rolników właśnie, żeby im to wszystko ułatwić. Czy są prowadzone właśnie może jakaś wymiana informacji, no żeby im było jak najłatwiej, żeby to im to uprościć, bo zdarzają się takie sytuacje, że coś jest wdrażane w życie, a później są jakieś wpadki.
2: Jak najbardziej, zanim zaczęliśmy tą część, można powiedzieć, techniczną projektu, to wykonaliśmy szereg analiz, badania wśród doradców rolnych, wśród rolników, wśród różnych grup społecznych, ale też chcieliśmy przeanalizować, jak wyglądają tego typu rozwiązania w innych krajach, więc przeanalizowaliśmy te rozwiązania z innych krajów. Łącznie to było chyba ponad 5500 ankiet przeprowadzonych, więc dosyć dużą pracę wykonaliśmy w tym kontekście, żeby starać się odpowiedzieć na potrzeby. Oczywiście należy też o tym pamiętać, że będzie pewna modyfikacja zawsze, tak, bo według założeń coś było ułożone w taki sposób, w takim kontekście, na tym froncie, ale może ulegać też zmianom. My jesteśmy do tego przygotowani, że będziemy na bieżąco starali się na te potrzeby jeszcze odpowiadać.
1: Panie prezesie, większość wniosków przyjmowana jest, tak jak pan mówił, elektronicznie, to się przyjęło? I to faktycznie ułatwia, nie ma już stania w kolejkach do późnych godzin, jak to było jeszcze kilkanaście lat temu.
2: Nie ma, dlatego żeby rolnik poświęcił swój czas pracy, rodzinie, a w mniejszym stopniu korzystał chociażby z biur czy z oddziałów. Oczywiście te wizyty zawsze też będą i biura będą ciągle funkcjonować, czy oddziały regionalne. Natomiast rolnik będzie mógł w każdym momencie wejść, zalogować się i chociażby w tym roku pierwszy raz wnioski w formie elektronicznej kół gospodyń wiejskich, pierwszy raz wniosek o dopłaty do materiału siewnego. Chcemy w ogóle jako agencja, myślę, że jak nie do końca tego roku, ale najprawdopodobniej do końca tego roku, to do końca przyszłego, żeby już wszystko było tylko w postaci elektronicznej.
1: I to się uda w tym momencie. To się przyjęło dobrze przez rolników.
2: Tak, my mamy odbiory pozytywne. Zarówno rolnicy, jak i doradcy, którzy wspierają rolników w tej bieżącej obsłudze dokumentacji, no wiedzą, że mogą bez wychodzenia z domu załatwić wszelkie sprawy właśnie związane nie tylko z wypełnianiem wniosków, ale ze zgłaszaniem zwierząt, czyli tak zwany IRZ, tak, tutaj na bieżąco mogą to robić, bo często w ciągu dnia nie mają czasu, mogą sobie wieczorem to zrobić, czy w dniu wolnym, bo systemy działają 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. No chyba, że mamy jakieś aktualizacje, to wtedy musimy na chwilę wyłączyć. Ale robimy to w takich momentach, żeby jak najmniej to odczuli rolnicy, czyli w weekendy, w niedzielę, w nocy.
1: Przyznam szczerze, że bardzo lubię poruszać tematy związane ze sztuczną inteligencją. I ja wiem, że wy też tę sztuczną inteligencję w tym portalu rolnika wykorzystujecie i wdrażacie.
2: Tak, sztuczna inteligencja już jest dzisiaj dzisiaj chociażby w tak zwanym systemie AMS, czyli weryfikacji tego, co rolnik zgłasza we wnioskach, czyli my na bieżąco śledzimy uprawy, śledzimy zabiegi i rolnik ma możliwość do września dokonania korekty, nie ponosząc żadnych sankcji finansowych. Czyli już to narzędzie działa. Kolejnym narzędziem chcemy do wstępnej oceny map, tak zwanych LPIS-ów, sztuczną inteligencję zaprząść w tak zwanym offline'owym wydaniu. Kolejnym rozwiązaniem, gdzie chcemy sztuczną inteligencję, to też jako offline'owe, bo tutaj pracujemy na wrażliwych danych, do wstępnej oceny wniosków. I wracając do sedna, w portalu rolnika, tuż ogólnie dostępne narzędzie, które będzie z rolnikiem rozmawiać lub rolnik będzie pisał i będzie odpowiadać na bieżące działania agencyjne, na interwencje, na wnioski, jakie dokumenty, do kiedy trzeba złożyć. Później też będzie podpowiadać też w zakresie właśnie aktualizacji danych, więc będzie to też takie narzędzie bardzo przyjazne, które rolnikowi na bieżąco będzie mówić o tym, co się dzieje aktualnie w zakresie różnych środków pomocowych.
1: Te niektóre nazwy mogą brzmieć bardzo zawile, ale proszę się tym nie przejmować i nie przerażać, bo to wszystko ma ułatwić właśnie, żeby to było jeszcze szybsze, jeszcze bardziej efektywne.
2: Taka jest nasza nadzieja w tym wszystkim i taki cel sobie stawiamy, żeby jak najlepiej obsłużyć rolnika. Agencja jako agencja wykonawcza stara się właśnie docierać różnego rodzaju interwencjami, działaniami do różnych grup, bo mówimy o rolnikach, ale mówimy też o obszarach wiejskich, o ludziach mieszkających na wsi, organizacjach, które działają na terenach wiejskich. Tutaj też chcemy szereg różnych nowych działań otworzyć właśnie, żeby uaktywnić społeczność wiejską.
1: Wiejską. I to się udaje, faktycznie, chociażby patrząc na koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj te koła gospodyń wiejskich to nie są starsze panie, które gdzieś tam sobie w domowym zaciszu coś przygotowują, tylko to są koła, które chcą pozyskiwać pieniądze, które potrzebują tych pieniędzy i które te pieniądze potrafią dobrze wykorzystywać
2: tak,
1: później.
2: I są to nie tylko panie.
1: Tak,
2: trzeba przyznać,
1: i nie tylko
2: że coraz więcej panów
1: tak.
2: jest w kołach gospodyń wiejskich, co nas bardzo cieszy. Mamy w Polsce, w Kujawsko-Pomorskim koło gospodyń, gdzie są sami panowie.
1: Także o, taki właśnie, przykład. Więc taki przykład. Nawet nie mówimy o rodzynku. To tak. zmienia obraz rolnictwa? Takie działania właśnie?
2: Myślę, że to aktywizuje też, bo trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy zapracowani, nie mamy zbyt wiele czasu na inne działania i chodzi o to, żeby nie spędzać tego czasu w domu, tylko aktywizować się. Dlatego też chcemy wyjść mocniej do ochotniczych straży pożarnych, do orkiestr dętych działających właśnie na terenach wiejskich i innych jeszcze. Może tutaj za dużo jeszcze nie będę mówił, ale takie działania mamy. Do tego też chcemy bardzo fajne działanie uruchomić już jesienią, dotyczące infrastruktury na obszarach wiejskich. Mówimy o tak zwanym Smart Village. Więc będzie też to fajne działanie, które prawdopodobnie od września uruchomimy, żeby też to życie na wsi było bardziej przyjazne, ciekawsze i żeby dbać o naszych rolników, którzy zapewniają nam to bezpieczeństwo żywnościowe.
1: I życie nowoczesne na wsi, bo to też jest ten punkt właśnie. Panie prezesie, przejdźmy do kolejnego tematu, do kolejnego wątku naszej rozmowy. Agencja jest narażona na cyberataki.
2: Oczywiście, tych cyberataków mamy bardzo dużo. Ja jako osoba nadzorująca Departament Bezpieczeństwa otrzymuję raporty. Trzeba pamiętać o tym, że dane są bezpieczne. Nigdy w agencji nie miało miejsca wyłudzenie danych czy też zablokowanie danych. Także tutaj staramy się o to dbać najlepiej. Aktualnie jesteśmy właśnie po kolejnym audycie, kolejny certyfikat międzynarodowy ISO, agencja w zakresie bezpieczeństwa. Tutaj jeśli chodzi o cyber, to też od strony technicznej zabezpiecza nam CESIT, tutaj spółka Agroaplikacje, która też posiada dwa międzynarodowe certyfikaty i mogę powiedzieć, że dane są bezpieczne i tutaj w tym zakresie nie mieliśmy do tej pory, miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, żadnych właśnie wyłudzeń danych.
1: A dużo jest takich ataków?
2: No rocznie to jest ponad 100.
1: No to jeszcze nie tak dużo. Myślałam,
2: ale ja
1: że
2: mówię o tych takich już niebezpiecznych atakach, bo drobne wyłudzenia to nawet ich staramy się może w innej kategorii, tak? Ale jest to dosyć sporo. Z tym, że inne instytucje mają ich więcej, powiem tak.
1: Czyli te ataki, najprościej mówiąc, są przez was wyłapywane i zatrzymywane.
2: Tak, tutaj mamy specjalne narzędzia do tego. Trzeba pamiętać o tak zwanych atakach zewnętrznych, ale są też wewnętrzne. I tutaj też musimy mówić o różnych zdarzeniach. I trzeba pamiętać, że tak jak w każdym tych systemie bezpieczeństwa, jednym z najsłabszych elementów jest człowiek.
1: Szukacie źródła tych ataków?
2: Tak, mamy tutaj...
1: Możemy o tym mówić? Skąd te źródła są?
2: Z różnych stron, może aż tak do końca nie, bo mamy i krajowe, ale i zagraniczne. Tutaj, jeżeli chodzi o zagraniczne, no to przede wszystkim Azja Wschód, tak, z tych stron mamy. Natomiast no, są te elementy, które na bieżąco są analizowane, wyłapywane i tak dalej. I w tym zakresie no, staramy się robić to jak najlepiej. Może dodam tylko, że robimy to na tyle dobrze, że ministerstwo właśnie chciałoby, żeby nasza spółka też zabezpieczała pod względem cyber Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi. Więc jest tutaj jakby dowód na to, że robimy to najlepiej.
1: I oby takich sytuacji, takich ataków było jak najmniej. Musimy powiedzieć dwa słowa o obecnie realizowanych programach. To między innymi premie dla młodych rolników. W tym roku młody rolnik może otrzymać 200 bądź 300 tysięcy złotych. I zastanawiam się, czy z perspektywy pana prezesa to jest dużo, czy nie dużo w tych naszych współczesnych realiach.
2: Jest to duża kwota, no, 300 tysięcy. Trzeba pamiętać, że w naszym regionie dużo gospodarstw ma produkcję zwierzęcą, więc wtedy może liczyć na wyższe wsparcie w wysokości 300 tysięcy złotych. W przypadku, gdy nie prowadzi produkcji zwierzęcej, 200 tysięcy. I są to dobre środki na start, bo rodzice przekazują gospodarstwo swoim dzieciom. No i ważne, żeby ten młody rolnik po pierwsze złożył ten wniosek w wymaganym terminie, a nabór ruszył od 1 czerwca do 30 lipca tego roku. No i żeby też pamiętał o tym, że ważnym elementem jest to wykształcenie rolnicze, tak? Czy uprawnienia, kwalifikacji rolnicze. I tutaj myślę, że ta osoba, która właśnie skończy studia wyższe, skończy kierunek rolnictwo, jest bardziej odporna na wszelkiego rodzaju zmiany, czy też no, różne powikłania ekonomiczne, czy też no, sytuacje, które mają miejsce, tak? Bo trzeba pamiętać, że w rolnictwie tej stabilności brakuje i cały czas mamy różne powikłania, tak? Czy to atmosferyczne, czy to sytuacje na rynku międzynarodowym, czy krajowym. Jest tych szereg różnych czynników niekorzystnie wpływających właśnie chociażby na bieżącą produkcję, ale myślę, że właśnie dzięki wyższemu wykształceniu w zakresie rolnictwa te osoby są bardziej odporne na tego typu sytuacje.
1: Dzisiaj te kształcenie wyższe, ale nie tylko wyższe, bo też średnie, jest na wysokim poziomie. Ono pnie się i można mówić o tym, że te kształcenie właśnie w Polsce, nie mamy się czego wstydzić na przykładzie Europy?
2: Jak najbardziej tak. Ja pamiętam jeszcze, gdy w latach 90. jeździłem do krajów starej Unii i żeśmy robili takie wow, zachwycali się właśnie tym, co się dzieje w kontekście rolnictwa. Dzisiaj to, proszę pamiętać, że osoby z Francji, z Belgii, z innych krajów starej Europy przyjeżdżają do nas i mówią, ale zrobiliście postęp.
1: I to oni robią wow.
2: Tak, szczególnie tutaj mówię o naszym też regionie, ale nie tylko, bo trzeba pamiętać, że Polska jest zróżnicowana pod względem produkcji też różnych systemów, które są wprowadzane. W naszym regionie ta intensywna produkcja mleka pokazuje, że jesteśmy najnowocześniejsi i najlepsi. No i mamy efekty tego. I to wykształcenie jest bardzo dobre, na wysokim poziomie. Chociażby ostatni projekt Ministerstwa Rolnictwa dotyczący wsparcia szkół rolniczych w projekcie 4.0, Rolnictwa 4.0, gdzie nowoczesne maszyny, urządzenia szkoły mogły zakupić. Będą nowe działania w kontekście Rolnictwa 4.0 dla gospodarstw rolnych. Więc tutaj staramy się o to też dbać. A baza kształcenia rolniczego myślę, że jest na bardzo wysokim poziomie i współpraca, działanie szereg, chociażby na przykładzie Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, współpraca w zakresie realizacji szeregu różnych projektów, dużych projektów, jak chociażby Horyzont 2020, pokazuje, że nasze uczelnie, chociaż regionalne, ale są partnerem dla tych największych uczelni rolniczych, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Podam jako przykład, już w poniedziałek przyjechała do nas kolejna grupa studentów z Teksasu, studentów kierunków rolniczych, którzy odbywają praktyki w Polsce. W tym roku mamy 7 osób. Na początku lipca wyjeżdża grupa studentów z Polski. Także tutaj też prowadzimy taką szeroką współpracę. Przepraszam, bo z agencji zszedłem na uczelnię, tak, ale ciągle jestem pracownikiem naukowym uczelni.
1: Dlatego też chciałam o to zapytać, że kiedy pracujecie z tym młodym pokoleniem rolników, to później po zdobyciu tego wykształcenia to jest rolnik młody, ale bardzo świadomy?
2: Myślę, że jest bardziej świadomy, ma możliwości też wyszukania źródeł, wie jak podejść do różnych sytuacji, zna, czy ma posiada wiedzę na temat produkcji, na temat wykorzystywanych narzędzi. I myślę, że też ten rachunek ekonomiczny, który jest istotny, czyli obniżanie kosztów produkcji, korzystanie właśnie ze środków pomocowych, mu to w dużym stopniu ułatwia. Ja dodam, że projekt, który prowadzę od kilku lat, wygrał kolejną nagrodę, czyli tutaj mówię o takim projekcie nirby.ai, gdzie już projekt ten wygrał ponad $1 milion w Stanach Zjednoczonych, wygrał kilka konkursów w Polsce, a 2 tygodnie temu wygrał główny konkurs Huawei'a dotyczący startupów. I proszę zobaczyć, startup rolniczy zajął 1. miejsce. I to jest bardzo ciekawe.
1: Tak, więc można, da się. Taki młody rolnik nie prowadzi już swojego gospodarstwa, jak robił to tata czy dziadek, tylko ma na to swoje pomysły. Chce tej odwagi dzisiaj im nie brakuje, żeby wdrażać te nowinki?
2: Jak najbardziej tak. Widzimy chociażby po poziomie wykorzystania środków, gdy uruchamiamy działania chociażby na zakup maszyn czy innych rozwiązań, że ci młodzi rolnicy nie boją się i korzystają. Oczywiście zawsze będzie ta grupa, która mniej aktywnie podchodzi do tego, czy ma większe obawy, ale jednak trzeba pamiętać, że większość naszych tutaj rolników w naszym regionie podchodzi do tego bardzo świadomie, rozwija gospodarstwa, z czego ja bardzo się cieszę, z czego jestem dumny, że gdy jadę w Polskę, bo jeżdżę po różnych regionach kraju, czy w różnych regionach Europy, gdzie znają, wiedzą, co to jest Podlaskie, wiedzą, gdzie jest produkcja mleka, wszyscy wiedzą, gdzie jest mleczarnia Piątnica. To jest też ciekawe, że nasze produkty są znane, ale też Mlekowita, Mlekpol, tutaj nasi liderzy produkcji mlecznej są bardzo znani. Ale do tego też trzeba przyznać, że inne branże, tak jak województwo podlaskie jest dużym producentem maszyn rolniczych. Firmy Pronar, Intertech, Samasz, one są znane, Metalfach. I to jest też bardzo fajne, czy Metaltechnik. Firmy, które w Europie są znane, o które pytają. Więc trzeba pamiętać, z jednej strony mamy produkcję intensywną mleka, ale w regionie mamy dużą produkcję ziół, mamy dużo gospodarstw ekologicznych, mamy szereg różnych innych produktów też, którymi możemy się naprawdę chwalić i do tego też produkcja maszyn, więc to nasze województwo jest bardzo interesujące pod tym względem, a trzeba pamiętać, że do tego mamy też jedne z największych obszarów chronionych, tak? Czyli musimy tutaj też działać w zgodzie z naturą.
1: Więc podsumowując i ten wątek, i naszą rozmowę, panie prezesie, premia dla młodych rolników, żeby otrzymać te pieniądze, tak jak już wspominaliśmy, 200 bądź 300 tysięcy, wykształcenie, jakie jeszcze warunki konieczne?
2: Tam, no oczywiście przekazanie gospodarstwa, tak, czyli dokumentacja. Ja może, żeby nie przedłużać tutaj, to trzeba pamiętać o tym, że szczegółowe informacje są na naszej stronie, ale musi mieć kwalifikacje bądź wykształcenie rolnicze, które już przedstawi bądź uzupełni. Dodatkowo przekazanie gospodarstwa, tak, bo to jest warunek konieczny, czyli ktoś musi przekazać młodej osobie gospodarstwo, tak? Żeby, nie całe, przynajmniej część.
1: Tak, żeby później mogło się rozwijać. Więc odsyłamy na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
2: Już niedługo na portalu Rolnika.
1: I niedługo na portalu Rolnika. Kiedy dokładnie?
2: Startujemy 1 lipca tego roku w odsłonie już takiej pełnej, 20 usług na początek, ale trzeba pamiętać, że tam już docelowo znajdzie się też i główny lekarz weterynarii, i doradztwo, czyli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, inne instytucje podległe nadzorowane przez ministerstwo, więc trzeba pamiętać o tym, że będzie to nie tylko portal agencyjny, ale portal szeregu różnych instytucji podległych, jak PIORiN, jak IHARS, więc rolnik przez jedno logowanie będzie miał dostęp do szeregu różnych usług, będzie miał dostęp do aktualności, do kalendarza, do finansów, do otrzymywanych środków. Też jeżeli będą jakieś uwagi przy składanej dokumentacji, to wszystko mu się pojawi właśnie tam. Więc poprzez jedno logowanie będzie miał dostęp do szeregu różnych usług, więc myślę, że to jest właśnie to, na co czekają rolnicy.
1: Więc niech od 1 lipca będzie łatwiej nam wszystkim, rolnikom i wam, pracownikom. Bardzo dziękuję. Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był naszym gościem.
2: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
0: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9.30.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
3: Po reklamie.

0: Na zegarach Radia Nadzieja minęła 10:00. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Bartek Święciński.
1: Kierowcy mogą już przejeżdżać przez most nad Łomżyczką. Wierni z całej Polski przybyli wczoraj do Myszyńca, aby wziąć udział w wyjątkowej procesji. Świadomość obywateli Ukrainy na temat rzezi wołyńskiej jest bardzo niska, ocenia dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Grzegorz Motyka. Wrócił ruch na most nad rzeką Łomżyczką w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Łomży. Prace związane z rozbudową obiektu dobiegły końca, jednak kierowcy muszą przygotować się na tymczasowe ograniczenia. O tych mówi Sylwia Marciniak z Urzędu Miejskiego.
2: Do czasu dopełnienia wszystkich procedur administracyjnych związanych z wdrożeniem stałej organizacji ruchu na tym odcinku będą obowiązywały szczególne środki ostrożności. Prędkość pojazdów została ograniczona do 30 km na godzinę, a o zmianach informować będzie znak "Uwaga, roboty drogowe". Według szacunków tymczasowe obostrzenia potrwają przez około tydzień.
1: Głównym celem zrealizowanego zadania była poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji północna strona mostu została poszerzona, co pozwoliło na bezpieczne poprowadzenie nowej ścieżki rowerowej oraz chodników. Oprócz tego wykonawcy przebudowali dojazdy na kilkudziesięciometrowych odcinkach bezpośrednio przed i za mostem, a także stworzyli nowy zjazd i sieć kanalizacji deszczowej. Zmodernizowano także oświetlenie uliczne. Pomimo deszczowej pogody do Myszyńca zjechali wczoraj wierni i goście z różnych części Polski, by uczestniczyć w jednej z najbardziej wyjątkowych procesji Bożego Ciała w kraju. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w bazylice pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Następnie ulicami miasta przeszła barwna procesja. Proboszcz parafii ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski zwracał uwagę, że uroczystość jest przede wszystkim świadectwem żywej wiary lokalnej społeczności przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
3: My wszyscy po mszy świętej, po procesji jest naprawdę żywa wiara. Zatrzymał nawet nas deszcz, a wiemy doskonale i wierzymy, że Eucharystia, tak jak mówił kiedyś Jan Paweł II, jest największym dobrem. I dlatego tutaj można być od zawsze, przynajmniej od tych trzech wieków. Te uroczystości są bardzo uroczyste. One mają z jednej strony charakter duchowy, a z drugiej strony też charakter obrzędowy, ludowy. Kurpie się demonstrują, też pokazują właśnie strój kurpiowski. Zresztą strój kurpiowski zawsze był zakładany w niedzielę w różne uroczystości. On miał odróżniać właśnie od tego dnia powszedniego. Dlatego ta uroczystość zawsze mobilizuje, żeby jak najwięcej osób zakładało stroje.
1: Beata Pisarek z Kurpi Zielonych podkreśla, że procesja Bożego Ciała to nie tylko tradycja, ale również świadectwo wiary i przywiązania do lokalnej kultury.
4: Pogoda nie dopisała, ale parafianie dopisali i to najważniejsze, że wszyscy przeżyliśmy tak samo, tak? Będąc właśnie tu w jedności parafialnej, w jedności wspólnotowej, cieszymy się, że mogliśmy razem z księżmi, razem z pozostałymi wiernymi przeżyć w sercach radość i na pewno wiele miłości przy tym było.
1: Część artystyczną wypełnił pokaz fragmentu Wesela Kurpiowskiego według księdza Władysława Skierkowskiego. W tym roku przypada 140. rocznica urodzin duchownego, który odegrał ogromną rolę w dokumentowaniu i popularyzacji kultury kurpiowskiej. Tegoroczna procesja była transmitowana przez Telewizję Polską. Świadomość obywateli Ukrainy na temat rzezi wołyńskiej jest bardzo niska, ocenił dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Grzegorz Motyka. W ten sposób historyk odniósł się do niedawnej decyzji prezydenta Zełenskiego, który nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Zdaniem profesora Motyki Ukraina umniejsza zbrodnie, których dokonali żołnierze UPA.
5: Taką wstydliwą stronę tej pielęgnacji tradycji AONI UPA od 2015-16 roku jest to, że ona zakłada, nie w taki sposób widowiskowy napisany czarno na białym, ale milcząco, że należy sprawy zbrodni wołyńskiej pomniejszać, odsuwać na drugi plan, symetryzować polskie i ukraińskie winy.
1: W związku z tą sprawą Karol Nawrocki zapowiedział, że podejmie kroki, aby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Wniosek o odebranie największego polskiego odznaczenia rozważy kapituła podczas posiedzenia 8 czerwca.
6: To są wiadomości Radia Nadzieja.
1: Historia Maji Chwalińskiej jest opowieścią o kopciuszku, który wszedł na salony. Tak ocenia to ekspert do spraw wizerunku Mirosław Oczkoś. Polska tenisistka jest pierwszą kwalifikantką, która dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Mirosław Oczkoś powiedział, że autentyczność Mai to strzał w dziesiątkę.
7: To jest historia doskonała, bo historie doskonałe piszą się same. Wszystko, co jest wymyślone, jest wtórne. Myślę, że tak jak są różne filmy na temat chociażby tenisistek, ale oczywiście też innych sportowców, to jest gotowy materiał na scenariusz. Potrafi powiedzieć z rozbrajającą szczerością, że ona nie ma żadnego sponsora do mody i dlatego ubiera się za każdym razem inaczej. No to jest strzał po prostu w dziesiątkę. To jest historia Kopciuszka, który wszedł na salony, a przecież to jest tenisistka, która już rzeczy w życiu osiągała.
1: Maja Chwalińska pokonała Dianę Schneider i awansowała do finału Rolanda Garrosa. Zmierzy się w nim z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Początek finału w sobotę po południu.
0: No to były wiadomości Radia Nadzieja. Na kolejne zapraszamy o godzinie 11.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Pogodowo dziś nie do końca przyjemnie i bezpiecznie. RCB ostrzega, w naszym regionie możliwe są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Na termometrach maksymalnie 22 stopnie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Zapraszamy na reklamy.
6: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
8: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
9: Kochać, zakochać się można tylko raz.
0: Po reklamie.

0: Slogan, że wiara jest sprawą prywatną i można ją praktykować jedynie w zaciszu domu i w kościele, to nonsens, tak mówił arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski przewodniczył centralnej procesji Bożego Ciała ulicami stolicy. W kazaniu przy czwartym ołtarzu na placu Piłsudskiego arcybiskup podkreślił, że ważny jest symboliczny i publiczny wymiar wiary.
1: Nigdy po wyjściu z kościoła nie zakładajmy jakiejś czapki niewidki, a przeciwnie, dajmy się rozpoznać jako uczniowie misjonarze, jako prawdziwi bracia i prawdziwe siostry Chrystusa. Nie ograniczajmy procesji eucharystycznej tylko do jednego dnia w roku, ale niech Chrystus codziennie, a szczególnie w każdą niedzielę, wychodzi z naszych świątyń w milionach procesji. Niech zamiast w złocistej monstrancji będzie widoczny w naszym życiu.
0: Arcybiskup Galbas podkreślał też, że trzeba dzisiejszemu współczesnemu

0: światu pokazywać to, w czym błądzi. Wspominał o obronie małżeństwa i nauczania religii w szkole.
1: Taki sprzeciw musi dziś dotyczyć na przykład prób faktycznego lub prawnego przedefiniowania małżeństwa, co jest sprzeczne nie tylko z prawem naturalnym i Bożym, ale i z konstytucją. Sprzeciw musi dotyczyć także tych wszystkich sytuacji, w których wierzący rodzice nie mają żadnej możliwości wpływania na to, w jaki sposób szkoła, na utrzymanie której łożą swoimi podatkami, wychowuje ich dzieci.
0: Centralna procesja Bożego Ciała z udziałem biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i setek wiernych przeszła z Bazyliki Archikatedralnej na Plac Piłsudskiego, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Najświętszy sakrament był niesiony w zabytkowej monstrancji. A to jest Radio Nadzieja w piątek, 5 czerwca, już 16 minut po godzinie 10.

0: To ogromne zaskoczenie w świecie sportu, a dokładnie w świecie tenisa, ale także wielka, wielka radość i duma. Maja Chwalińska zwyciężyła w półfinale French Open. W turnieju Rolanda Garrosa pokonała Rosjankę Dianę Schneider w dwóch setach 7-6 i 6-4. Przed nią jeszcze finałowe starcie, do którego dojdzie już jutro po południu. W nim Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrejewą. Maja Chwalińska pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Tam też utworzono wczoraj strefę kibica.
1: Super! Brawo Maja! Brawo! Witaj mi, brawo!
2: To teraz po finał!
1: Tak!
2: Mamy to!
3: Jezu, brawo! Po
4: brawo,
3: prostu!
4: Brawo! Finał też jest, Maja!
2: Da radę sobie w finale!
4: Musi dać radę!
3: Musi!
4: I tak jesteśmy z jej dumni!
0: Oczywiście, brawo Maja, Maja po finał, strefa kibica wróci w Dąbrowie Górniczej w sobotę po południu na czas finału French Open. Wszyscy bardzo mocno otrzymamy kciuki za naszą rodaczkę. To jest Radio Nadzieja, 48 minut po godzinie 10. Już teraz muzycznie Krzysztof Zalewski.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru, Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę.

A to Lizo na antenie Radia Nadzieja. Za moment zagramy po polsku, będzie serce, a później zapraszamy wszystkich Państwa na najnowsze wydanie wiadomości. Będzie także prognoza pogody. IMGW ostrzega, w regionie możliwe są silne opady deszczu z porywistym wiatrem, a do tego mogą pojawić się burze. Bądźcie z nami.

0: zaczynamy wiadomości. A te najnowsze, najważniejsze przedstawi Bartek Święciński.
1: Będą rozmowy na temat zniesienia kontroli na granicy z Niemcami. Niebezpiecznie w górach. Na Rysach po upadku z wysokości zginął turysta. W Ostrołęce odbył się kolejny koncert uwielbienia oraz festiwal piosenki chrześcijańskiej. Wkrótce rozmowy Polski z Niemcami w sprawie zniesienia kontroli granicznych, zapowiedział wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. To konsekwencja raportu Komisji Europejskiej, w którym Niemcy zostały skrytykowane za utrzymywanie kontroli na granicach. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania w Luksemburgu ministrów spraw wewnętrznych 27.
2: Ministrowie m.in. z Luksemburga, Holandii czy Polski, uzbrojeni w argumenty z raportu Komisji Europejskiej, zwrócili Niemcom uwagę, że kontrole powinny być zniesione. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówił, że nie ma już powodów dla ich przedłużania.
3: My zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby uszczelnić granicę z Białorusią, a więc ten kanał migracyjny przez Białoruś praktycznie u nas jest zamknięty.
2: Ale wiceminister przyznał też.
3: Dużo łatwiej się wprowadza kontrole graniczne, niż z nich rezygnuje.
2: A szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt przed spotkaniem tak komentował. Zawsze jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się, ale na razie chcemy utrzymywać kontrole graniczne. Natomiast później, już na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami, po wysłuchaniu ostrej krytyki, niemiecki minister milczał.
1: Relacjonowała Beata Płomecka.
4: To są wiadomości Radia Nadzieja.
1: Na Rysach po upadku z wysokości zginął turysta. Z kolei turystka również po upadku w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Zastępca naczelnika Tatrzyńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Mieczysław Ziach powiedział, że w wielogodzinnej akcji wzięło udział 30 ratowników TOPR.
5: W godzinach popołudniowych dostaliśmy informację od schodzących turystów z Rysów, że najpierw natknęli się na jedną osobę ciężko poszkodowaną, a po jakimś czasie na mężczyznę, który niestety nie dawał oznak życia. Te osoby znajdowały się w rejonie wysokości Buli pod Rysami.
1: Wysoko w Tatrach, w zaciśnionych żlebach wciąż zalega spora warstwa śniegu. Do bezpiecznego poruszania się w takich warunkach potrzebne jest spore doświadczenie i zimowy sprzęt, raki, czekan i kask. Od wczoraj tatrzańskie szlaki przemierzają tłumy turystów, ratownicy TOPR apelują o rozwagę. Od dziś do niedzieli w Tatrach mogą występować burze.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Muzyka, wspólna modlitwa i radosna atmosfera wypełniły parking przy parafii pod wezwaniem Świętego Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Po raz czwarty odbył się koncert uwielbienia oraz festiwal piosenki chrześcijańskiej. Wydarzenie, które było muzycznym zwieńczeniem uroczystości Bożego Ciała. Takie inicjatywy pomagają budować wspólnotę i umacniać wiarę, mówi ksiądz kanonik Jarosław Kotowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Zbawiciela w Ostrołęce.
6: Mamy taką nadzieję, żywą nadzieję, przygotowując ten koncert, że będzie to wydarzenie nie tylko dla naszych parafian, ale również dla miasta Ostrołęka. Rano idziemy w procesji, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii, a świętowanie nasze przedłużamy w tę uroczystość po południu, że możemy razem na takim uwielbieniu też się spotkać.
1: O znaczeniu takich inicjatyw mówił również Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce.
7: Widać, że wspólnota ostrołęcka wspaniale się integruje, bawi, kontynuuje święto Bożego Ciała. Celebracja święta trwa pomimo godzin popołudniowych. Bardzo się cieszymy, że tego typu właśnie wydarzenia budują i wzmacniają wspólnotę. Wsparcie innych osób jest niezmiernie ważne. Ważne jest, żebyśmy byli razem, żebyśmy nie pozostawali sami w domach, żebyśmy budowali więzi.
1: Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się uczestnicy Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej. Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert zespołu TGD. Organizatorami wydarzenia byli parafia pod wezwaniem Świętego Zbawiciela Świata oraz wspólnota Zjednoczenie dla Miłości. W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób, a ponad 1/3 tych wypadków wydarzyła się podczas wakacji. Aby poprawić bezpieczeństwo nad wodą, samorząd województwa wspólnie z policją wyznacza tak zwane czarne punkty wodne, czyli miejsca szczególnie niebezpieczne dla wypoczywających, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
8: Ta nasza akcja czarnych punktów nad wodą, oznaczamy te miejsca, w których no, miały miejsce takie tragiczne wydarzenia i staramy się co roku po prostu odnawiać te oznaczenia, a tam, gdzie nastąpiło jakieś tragiczne wydarzenie, stawiać nowe. W tej chwili na Mazowszu mamy 114 tych punktów, sami w Warszawie jest 26, więc no, to jest apel taki o rozsądek, o jakąś wyobraźnię, o to, żeby niepotrzebnie tak powiem, nie tracić życia. Ja też zawsze apeluję o to, żeby nie skakać w znanych miejscach na głowę do wody.
1: Oprócz wyznaczania czarnych punktów, samorząd Mazowsza wspiera również jednostki zajmujące się ratownictwem wodnym. W tym roku jest to blisko 1,5 miliona złotych, które trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza. Beneficjentem jest m.in. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Prognozy pogody się sprawdzają. Nie wiem jak u Państwa, ale w Łomży już pada. Oprócz tego IMGW ostrzega. W naszym regionie możliwe są dzisiaj burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Dlatego duszno, parno. Temperatura maksymalna to dziś 22 stopnie.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
9: Zapraszamy na reklamy.
4: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
9: Po reklamie.
0: Na godzinę 11 muzycznie rozpoczynamy z Kasią Kowalską. Już 7 minut po 11.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Trwa długi weekend i niestety są już ofiary śmiertelne wypadków na polskich drogach. 3 osoby zginęły na skutek wczorajszych wypadków. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przekazuje, że w Boże Ciało funkcjonariusze zatrzymali 327 kierujących po spożyciu alkoholu.
1: Tylko wczoraj na drogach doszło do 46 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 48 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 327 kierujących, którzy zdecydowali się prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu.
0: Antoni Rzeczkowski dodaje, że wzmożone działania policji związane z długim weekendem potrwają do 8 czerwca.
1: Policjanci dbają o płynność ruchu, reagują na niebezpieczne zachowania oraz udzielają pomocy uczestnikom ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwracają na wykroczenia, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń, przede wszystkim przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niestosowanie pasów bezpieczeństwa oraz niewłaściwe zachowania wobec pieszych, rowerzystów, motocyklistów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego.
0: W trakcie długiego weekendu nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. Są oni obecni przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych i w miejscach, gdzie występuje zwiększone natężenie ruchu. Więc apelujemy raz jeszcze o bezpieczeństwo, o rozwagę. Niech ten długi weekend będzie bezpieczny.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Najlepszy przyjaciel Twojego dnia i oczywiście codziennie w dobrym nastroju. Jak mówić poprawnie? Oddziałuje czy oddziaływuje? To rozwikła już za 3,5 minuty profesor Jerzy Bralczyk w swojej audycji Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Dzień dobry Państwu. Pani Irena pyta, jak jest poprawnie, czy gwiazdy oddziaływują na siebie, czy gwiazdy oddziałują na ciebie. No w ogóle niedobrze jest, kiedy gwiazdy na nas oddziałują, ale jeżeli już, to oddziałują właśnie, a nie oddziaływują. Jest jeszcze inna forma, oddziaływają. I ta forma jest także poprawna. Oddziałuje albo oddziaływa. Dzisiaj słowa formy oddziaływa już prawie nie słyszymy. Słyszymy tylko oddziałuje. I trochę jeszcze lepiej powiedzieć działa. Tylko, że tu nie chodzi o takie proste działanie, że gwiazdy działają na ciebie, tylko gwiazdy oddziałują, czyli wywierają pewien wpływ. Mamy czasownik oddziaływać. Mamy czasownik dokonywać i mamy też takie dawne czasowniki dokonywa, oddziaływa, ja oddziaływam na ciebie, dokonywam czegoś, już dzisiaj rzadko stosowane. Kiedyś mówiło się wykonywam nawet, ale już tego nikt nie mówi. Mówimy oddziałują, wykonują, dokonują czegoś. To Iwa jest owszem w takich czasownikach jak czytywać, czytuję, czytywam, odczytywać oczywiście, ja czytywam czasem, no też raczej czytuję przecież, czytywam jest bez okoliczniku, ale w formach osobowych czytuję, już tam czytywam nigdy nie spotkamy. A oddziaływam jeszcze czasem tak, oddziaływa na mnie i wtedy oddziaływają, będziemy mieli. Ale lepiej oddziałują.
0: Słowo o słowie.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

A to była muzyczna nowość na antenie Radia Nadzieja. Trochę spokojniejsza piosenka pod tytułem Stara Dusza, jeśli komuś wpadło w ucho. Dokładnie 10 minut dzieli nas od godziny 12:00 w południe modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? Solidarność to znaczy sposób bytowania wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, przy uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wielości, mniejszej lub większej, całej ludzkości, poszczególnego narodu, bytowania w jedności godnej człowieka. Powiedziałem, solidarność musi iść przed walką. Dopowiem, solidarność również wyzwala walkę, ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp. Walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się bardziej ludzkie, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością.

0: ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
1: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.

Wczoraj świętowaliśmy Boże Ciało, więc wróćmy pamięcią jeszcze do tego wyjątkowego dnia. Mimo deszczowej pogody do Myszyńca przyjechali wierni, a także goście z różnych części Polski, aby uczestniczyć w jednej z najbardziej wyjątkowych procesji Bożego Ciała w kraju. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Trójcy Przenajświętszej. Następnie ulicami miasta przeszła barwna procesja, która została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski zwracał wczoraj uwagę, że uroczystość jest przede wszystkim świadectwem żywej wiary lokalnej społeczności. Przekazał

0: przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
1: My wszyscy po mszy świętej, po procesji jest naprawdę żywa wiara. Nie zatrzymały nawet nas deszcz, a wiemy doskonale i wierzymy, że Eucharystia, tak jak mówił kiedyś Jan Paweł II, jest największym dobrem. I dlatego tutaj można być od zawsze, przynajmniej od tych trzech wieków. Te uroczystości są bardzo uroczyste. One mają z jednej strony charakter duchowy, a z drugiej strony też charakter obrzędowy, ludowy. Kurpie się demonstrują, też pokazują właśnie strój kurpiowski. Zresztą strój kurpiowski zawsze był zakładany w niedzielę w różne uroczystości. On miał odróżniać właśnie od tego dnia powszedniego. Dlatego ta uroczystość zawsze mobilizuje, żeby jak najwięcej osób zakładało stroje.
0: Tegoroczne obchody były transmitowane przez Telewizję Polską, dzięki czemu wyjątkowa tradycja kurpiowskiego Bożego Ciała mogła dotrzeć do widzów w całym kraju, mówi Tomasz Mierzejek, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca.
2: Jesteśmy niesamowicie zadowoleni, ale przede wszystkim wzruszeni. Byliście tego Państwo świadkami. Tworzyliśmy od ponad pół roku. Odkąd dowiedzieliśmy się, że TVP przyjęło naszą aprobatę za słuszną, okazało się, że TVP przyjedzie i będzie transmitować Boże Ciało w Myszyńcu, to my podjęliśmy poprzez komitet właśnie obchodów specjalne działania, które właśnie Państwo widzieli. Cztery ołtarze oczywiście w stylu kurpiowskim. Wielu ludzi w strojach kurpiowskich, co jest naszym nieodzownym charakterystycznym elementem.
0: Beata Pisarek z Kurpi Zielonych podkreślała, że procesja Bożego Ciała to nie tylko tradycja, ale również świadectwo wiary i przywiązania do lokalnej kultury.
3: Pogoda nie dopisała, ale parafianie dopisali i to najważniejsze, że wszyscy przeżyliśmy tak samo, tak? Będąc właśnie tu w jedności parafialnej, w jedności wspólnotowej, cieszymy się, że mogliśmy razem z księżmi, razem z pozostałymi wiernymi przeżyć w sercach radość i na pewno wiele miłości przy tym było.
0: Pierwsza procesja Bożego Ciała odbyła się w Myszyńcu w 1774 roku, a pierwszy jej opis powstał rok później. Jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć, jak wyglądały te wczorajsze wyjątkowe obchody, to proszę wejść na naszą stronę radionadzieja.pl bądź na naszego Facebooka. Tam znajduje się i jest już dostępna obszerna relacja.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

12.34 na zegarach Radia Nadzieja, już za nieco ponad 6 minut w imieniu Ani Czytowskiej zapraszam Państwa na audycję Ministerstwa Książek.

0: Ministerstwo Książek.
1: Królowa Wiktoria, królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii przez 63 lata. Rekord jej panowania pobiła dopiero Elżbieta II. Wiktoria to symbol potęgi i rozkwitu Imperium Brytyjskiego. Od jej imienia nazwano całą epokę. Poprzez małżeństwa swoich 9 dzieci doczekała się 43 wnuczków, które weszły w skoligacone rody niemal wszystkich dworów w Europie. Po przedwczesnej śmierci męża, księcia Alberta w 1861 roku, Wiktoria ubierała się na czarno już do końca życia przez 40 lat, stając się ikoną powściągliwości i wiktoriańskiej moralności. Tyle wstępu, bo to przecież audycja o książkach, a nie o historii, ale chcę Państwu polecić powieść z historią w tle i z bohaterką historyczną w roli głównej. Nie inaczej, z przyszłą królową Wiktorią w roli głównej, mówiąc dokładnie. Dziedziczka, tak zatytułowana jest książka Darcy Wildey, wydana przez Skarpę Warszawską. Dotyczy kensingtońskich czasów Wiktorii, które są trochę białą plamą, niewiele o nich wiemy, dlatego są też tak wdzięcznym tematem do napisania o nich powieści. Wiktoria ma 16 lat i mieszka w pałacu Kensington. Dziś rezydują tam książę William i księżna Catherine, ale nie ma w swoim życiu nic do powiedzenia. Nawet po schodach schodzi z eskortą. Nie decyduje o tym, kiedy wyjdzie na spacer, kiedy kogoś odwiedzi, czy jak spędzi wieczór. Nadzór sprawuje nad nią apodyktyczna matka i Sir John Conroy, który służył ojcu Wiktorii i kiedy ojciec dziewczyny umierał, obiecał mu opiekować się żoną i córką. Ojciec Wiktorii zmarł po tym, jak się przeziębił, niedługo po narodzinach księżniczki. Tak się stało, że to Wiktoria jest następczynią tronu, bo król i królowa nie mają już żyjących dzieci. To naprawdę duże obciążenie, bo 16-letnia księżniczka staje się narzędziem w ręku matki i Sir Conroya. Matka jest Niemką. W Anglii mimo upływu lat czuje się obco. Najchętniej mówiłaby po niemiecku, córkę gdyby mogła przywiązałaby do siebie, ufa bezgranicznie Sir Conroyowi. A ten wykorzystuje pozycję, którą ma i która bazuje na relacji ze zmarłym księciem. Chce jak najwięcej ugrać dla własnej rodziny i nie cofnie się przed niczym, nawet przed zrobieniem z księżniczki w oczach dworu i poddanych osoby chorej, słabej, neurotycznej, niezdolnej do samodzielności. W razie śmierci króla to matka, a wraz z nią Sir Conroy zostałaby regentką i sprawowałaby władzę w imieniu Wiktorii. Życie młodej księżniczki upływa na buncie wobec matki i Conroya. Na razie nie ma szans na wygraną z nimi, a nieposłuszeństwem może ściągnąć na siebie jeszcze większe nieszczęście i kłopoty. Czas w pałacu Kensington mierzony jest od kłótni do kłótni. Dodatkowo nadzór nad Wiktorią ma sprawować córka Conroya, przestraszona i potakująca Jane. Pewne popołudnie zmienia wszystko. Wiktoria podczas przejażdżki konnej trafia w ogrodzie na ciało człowieka. Martwe ciało człowieka. Postanawia dowiedzieć się, kto to był i dlaczego nie żyje, bo okazuje się, że pałac chce zatuszować tę sprawę. Wmawiają Wiktorii, że coś jej się przywidziało, że głowa odmawia jej posłuszeństwa. Potem wersje wydarzeń zmieniają się. Jane odnajdzie w sobie odwagę do działania, a Wiktoria zawalczy o wolność, bo w tle jest decyzja króla o uwolnieniu Wiktorii, o stworzeniu dla niej jej własnego dworu z dala od pałacu Kensington. Ale to oznacza ukrócenie wpływów Sir Conroya. Jak się Państwo domyślają, nie jest to człowiek stworzony do przełknięcia takiej porażki. Jak się skończy ta sprawa? Dziedziczka, taki jest tytuł powieści, napisanej przez Darcy Wildey, a wydana przez Skarpę Warszawską.
0: Ministerstwo Książek.
1: A teraz zaproszę Państwa do ruszenia w Polskę i do poszukiwania nieoczywistych miejsc, których w naszym kraju naprawdę nie brakuje. Zamiast smoka wawelskiego możemy przyglądać się latarniom umarłych, a zamiast tradycyjnego spaceru po lesie poszukajmy głazów, które informują o tym, kto co w tym lesie upolował, a mógł to być cesarz lub car. Nie musimy jechać do Biskupina, żeby przekonać się, że dawniej mieszkali na tych ziemiach Słowianie składający ofiary bóstwom. Wyprawa do sklepu mięsnego może być niezwykłym spotkaniem ze sztuką i to wcale nie sztuką kulinarną. Aleksandra i Grzegorz Koprowie, twórcy profilu Byli Widzieli, zapraszają do podróży po nieoczywistej, ale niesamowicie ciekawej, fascynującej i zaskakującej Polsce. Nakładem wydawnictwa Znak ukazała się ich książka Cuda Niewidy. Alternatywne wędrówki po Polsce. Mam ochotę odwiedzić wszystkie polecane przez nich miejsca. Nie znajdziemy tu polecajek hotelowych czy gastronomicznych, nie znajdziemy oczywistych historii i oczywistych miejsc. Znajdziemy za to sporo opowieści o dawnych czasach, o pograniczu i styku kultur, dawnych wierzeniach i dawnym życiu, o budowaniu, niszczeniu, odrestaurowywaniu, o szacunku wobec śmierci, o szacunku do świata nadprzyrodzonego, o życiu i umieraniu, które też mówi nam wiele o życiu ludzi dawniej. Takie latarnie umarłych na przykład. Natkniemy się na Poznani w Krakowie. Są to smukłe, wysokie wieżyczki z otworem przelotowym w górnej części. Obecnie to kapliczki. Dawniej ostrzegały przed zbliżaniem się do miejsc, gdzie czaiła się śmierć, cmentarzy, szpitali, domów chorych na trąd i przytułków dla starców. Na niektórych kościołach i klasztorach do dziś znajdziemy też niewielkie dzwonki. To dzwonki zakonających. Kiedy męczarnie umierającego się przedłużały, wzywano nimi świętego Dyzmę, patrona umierających. Egipt fascynuje cały świat od setek lat. Nie inaczej było z Polakami. W Końskich jest oranżeria zbudowana na polecenie przedstawicieli rodu Małachowskich z hieroglifami, a raczej wariacją na temat hieroglifów. Do tego przy narożnikach w niszach umieszczono posągi faraonów i dziś możemy je oglądać. W lasach naszej ojczyzny natkniemy się na głazy, o których już Państwu wspomniałam, które informują, kto w tym lesie co ustrzelił. Puszczę Romnicką szczególnie upodobał sobie cesarz Wilhelm II. Były to wówczas najdziksze tereny Prus. Pozostałością są głazy informujące, że Kaiser upolował swojego 200 jelenia szlachetnego albo 20, czyli jelenia z porożem składającym się z 20 odnóg. Obelisk w Białowieży upamiętnia polowanie króla Augusta III Sasa. Mój ulubiony rozdział dotyczy sklepów mięsnych w Szczecinie czy Drezdenku. Obecnie sklepy mięsne raczej nie wywołują w nas estetycznych wrażeń, ale 100 lat temu podłogi, ściany i lady wykładano ceramicznymi kaflami, łatwiej było je myć. A że była to Belle Époque, mamy małe arcydzieła. W dawnym sklepie przy Krzywoustego w Szczecinie mamy kafelki z wzorami kwiatów, maków, motyli czy ryb. Lada wydaje się obrośnięta wypukłymi kwiatami w kolorze różu. Podobnie wygląda dawny sklep mięsny w Drezdenku. Kafle pochodzą ze słynnego w całym świecie Imperium Ceramiki. Niemal o każdym rozdziale mogłabym Państwu długo opowiadać, ale po prostu zaproszę Was do przeczytania tego niezwykłego przewodnika. Jak napisali we wstępie autorzy, książkę kierujemy do tych podróżników i miłośników historii, którzy szukają miejsc i zabytków poza utartymi szlakami, osobliwych, tajemniczych, zapomnianych, magicznych, zaskakujących i nieodkrytych. Zdarza się bowiem tak, że leżący przy drodze kamień skrywa mroczny sekret, a w niepozornym drewnianym kościółku czeka na Was prawdziwy skarb sprzed wieków. To jest dobra podpowiedź przed wakacjami. Cuda niewidy. Alternatywne wędrówki po Polsce Aleksandry i Grzegorza Koper. Książka wydana przez wydawnictwo Znak.
0: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: powiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jest 13, to czas w Radiu Nadzieja na wiadomości. A te najnowsze w piątek przedstawi Bartek Święciński.
2: Kolejne morskie drony pływają w pobliżu portu w Rumunii. Na początku tygodnia rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Łomżyński Mosir zaprasza na kolejne bezpłatne zajęcia na bulwarach nad Narwią. Kolejne drony morskie zauważono w okolicach portu w rumuńskiej Konstancy. Rano jeden z nich eksplodował. Na razie nie ma informacji o ofiarach.
3: W okręgu Konstanca poinformował w mediach społecznościowych, że przy rumuńskim wybrzeżu Morza Czarnego zaobserwowano kolejne 4 drony morskie. Władze w Bukareszcie stwierdziły jednak, że ich liczba nadal jest sprawdzana. Cały teren portu, gdzie znajduje się m.in. wielki zbiornik paliwa, został objęty ochroną i ewakuowany. Jak dotąd nie zarządzono ewakuacji bloków mieszkalnych położonych w odległości około 2 km od portu. Wysłano 2 śmigłowce Black Hawk, których zadaniem jest monitorowanie terenu portu i sprawdzanie, czy na morzu nie ma innych podejrzanych obiektów. To właśnie w czasie takiego przelotu zaobserwowano nowe drony. Rano w porcie eksplodował samoczynnie ukraiński dron Magura V-5. Bezzałogowiec był monitorowany przez marynarkę wojenną, ale rumuńskie wojsko nie zdążyło go bezpiecznie zneutralizować.
2: Relacjonował Piotr Piętka. W najbliższy poniedziałek rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Może tam spoczywać około 800 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Jak informuje rzecznik IPN Rafał Kościański, już 8 czerwca na miejscu rozpoczną się poszukiwania przygotowania do poszukiwań, zaś archeolodzy przystąpią do prac we wtorek.
4: Udajemy się w teren po to, aby wyznaczyć to miejsce, przeprowadzić wstępne badania terenowe, nazwijmy to odkrywkowe, i wtedy, kiedy znajdziemy potwierdzenie, że jest to miejsce, w którym spoczywają szczątki Polaków pomordowanych, dopiero kolejnym etapem może być złożenie wniosku o przeprowadzenie prac ekshumacyjnych.
2: Przed wojną nieistniejąca już wieś Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim liczyła 170 zagród. 28.1944 roku ukraińscy ochotnicy dywizji SS Galicjen przy współudziale oddziałów ukraińskiej powstańczej armii dokonali tam krwawej pacyfikacji. Spośród około 800 zamordowanych Polaków historykom udało się ustalić personalia ponad 600 osób. Szacuje się, że podczas dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów rzezi wołyńskiej zamordowało około 100 tysięcy Polaków.
5: Najnowsze informacje z regionu.
2: Na polskich drogach od początku długiego czerwcowego weekendu zginęły 3 osoby. Policja apeluje o rozwagę i ostrożność podczas podróży. Funkcjonariusze w całym kraju prowadzą wzmożone kontrole i czuwają nad bezpieczeństwem kierowców, pasażerów oraz pieszych. Jak przypomina młodsza aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, przed wyjazdem warto dokładnie sprawdzić stan techniczny pojazdu.
6: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przewożonych bagaży oraz już wcześniej zaplanować trasę podróży. Pamiętajmy też o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dzieci w fotelikach oraz zachowaniu trzeźwości za kierownicą. Przypominamy uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.
2: Wzmożone działania policji związane z długim weekendem potrwają do poniedziałku 8 czerwca.
5: To są wiadomości Radia Nadzieja.
2: Przystań Dobrostan to nowe bezpłatne zajęcia organizowane przez Mosir na łomżyńskich bulwarach. Startują one w najbliższą niedzielę i odbywać się będą w każdy ostatni dzień tygodnia do końca sierpnia. To zajęcia dla każdego bez względu na wiek i kondycję, mówi dyrektor Mosiru Bernadeta Krynicka.
7: To będą takie rozciągające, poprawiające naszą gibkość, więc to będzie yoga, pilates, stretching, mobility, takie zajęcia, które poprawiają nam funkcjonowanie całego kręgosłupa. Polecam o 9 rano w każdą niedzielę do końca sierpnia. Myślę, że warto skorzystać. To jest zajęcia bezpłatne, podkreślam. Nie ma ograniczeń. Wystarczy wziąć ze sobą sprzęt stosowny. No, najlepszy karimata lub kocyk.
2: Początek zajęć w najbliższą niedzielę o godzinie 9.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
1: A my już teraz sprawdzamy prognozę pogody. No i dzisiaj ta pogoda nas nie rozpieszcza. W regionie możliwe są burze z silnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. Do tego jest duszno, parno, tak jak da się odczuć już od samego rana. Temperatura maksymalna to dziś na termometrach 22 stopnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
8: Zapraszamy na reklamy.
5: Prezydent Łomży Mariusz Szanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
8: Po reklamie.

0: Muzyka, wspólna modlitwa i radosna atmosfera wypełniły wczoraj plac przy parafii Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Już po raz czwarty odbył się tam koncert uwielbienia, a także festiwal piosenki chrześcijańskiej. Wydarzenie, które było muzycznym zwieńczeniem uroczystości Bożego Ciała. Takie inicjatywy pomagają budować wspólnotę i umacniać wiarę, mówił Radio Nadzieja ksiądz kanonik Jarosław Kotowski, proboszcz parafii.
1: Mamy taką nadzieję, żywą nadzieję, przygotowując ten koncert, że będzie to wydarzenie nie tylko dla naszych parafian, ale również dla miasta Ostrołęka. Rano idziemy w procesji, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii, a świętowanie nasze przedłużamy w tę uroczystość po południu, że możemy razem na takim uwielbieniu też się spotkać.
0: Agnieszka Reca ze Wspólnoty Domowy Kościół i Zjednoczeni dla Miłości podkreśla, że każdego roku uczestników przybywa.
2: Bardzo nas to cieszy, bardzo nas to raduje. Kolejny rok zwiększa się liczba uczestników festiwalu. Mamy coraz, myślę, też bardziej atrakcyjnych gości, którzy nam występują, więc myślę, że to przyciąga. Zakończy się jeden, będziemy dopiero myśleć o drugim, ale oczywiście jak najbardziej odbędzie się, także zapraszamy już za rok.
0: O znaczeniu takich inicjatyw mówił również Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce.
3: Widać, że wspólnota ostrołęcka wspaniale się integruje, bawi, kontynuuje święto Bożego Ciała. Celebracja święta trwa pomimo godzin popołudniowych. Bardzo się cieszymy, że tego typu właśnie wydarzenia budują i wzmacniają wspólnotę. Wsparcie innych osób jest niezmiernie ważne. Ważne jest, żebyśmy byli razem, żebyśmy nie pozostawali sami w domach, żebyśmy budowali więzi.
0: Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się uczestnicy Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej. Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert zespołu TGD. Już tradycyjnie, jeśli ktoś z Państwa chce zobaczyć, jak to wczoraj wyglądało, my jako Radio Nadzieja tam oczywiście byliśmy. Nasza pełna relacja jest i na stronie radionadzieja.pl, ale także na naszym Facebooku.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Dokładnie 13.30 na naszych zegarach i Staszka muzycznie w piosence Na skraj świata, a już za 10 minut sprawdzimy, co słychać na Mazowszu.

0: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
1: Program wsparcia, który leczy Mazowszan. Za chwilę szczegóły. Młodzi mówią o problemach komunikacyjnych. W programie o raporcie młodzieżowych radnych. A na koniec zawitamy do Lipska, gdzie odbędzie się kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Samorząd wspiera zdrowie Mazowszan. Radni województwa mazowieckiego przyznali dofinansowanie na 40 działań związanych ze zdrowiem psychicznym i profilaktyką chorób, między innymi nowotworowych czy metabolicznych. To ważny projekt, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
2: Mazowsze dla zdrowia i Mazowsze dla zdrowia psychicznego to dwa bardzo ważne programy. Tutaj wspieramy naszych mieszkańców w kontekście profilaktyki, edukacji zdrowotnej. Beneficjenci, czyli gminy i powiaty, otrzymują wsparcie na programy profilaktyczne, które bezpośrednio trafiają do mieszkańców danych gmin i danych powiatów. Jest to niezwykle ważne.
1: Do powiatów i miast na prawach powiatu trafią w sumie prawie 3 miliony złotych.
0: Warto wiedzieć.
1: Młodzi biorą sprawę w swoje ręce. Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeprowadzili wśród uczniów ankietę na temat dojazdu do szkół. Zebrane odpowiedzi trafiły do specjalnego raportu, wyjaśnia Adam Sendek, wiceprzewodniczący Komisji Transportu Publicznego i Turystyki.
3: Otrzymaliśmy do ankiety 3049 odpowiedzi, które były podzielone na powiaty. Zebraliśmy te odpowiedzi w ramach raportu. Jest analiza pytań niezwiązanych z miejscem zamieszkania, takich jak na przykład, czy uczniowie posiadają prawo jazdy, czy korzystają z tej komunikacji miejskiej, oceny biletu się pytaliśmy.
1: Z raportu wynika, gdzie jest największy problem komunikacyjny dla młodych, zaznacza przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Kamila Wnuk.
4: Na pewno słabo w naszej ankiecie wypadł powiat płoński. Tam młodzież co prawda ma swoją komunikację, ale ta komunikacja ma bardzo dziwne godziny dostosowania. Co to znaczy? Lekcje zaczynają się o godzinie 8 rano, a autobus przyjeżdża pod szkołę 8:20.
1: Dane zostaną przedstawione zarządowi województwa oraz radnym.
0: Co w kulturze?
1: Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dzięki wsparciu Sejmiku Województwa Mazowieckiego powiększa swoją kolekcję. Do placówki trafiły dwa kolejne obrazy autorstwa patrona muzeum. W pracowni artysty i portret żony. Stale staramy się uzupełniać zbiory muzeum, mówi marszałek Adam Struzik.
5: My uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby uzupełniać te zbiory. I tutaj Malczewski, no to jeśli jest na rynku, pojawi się, to jest obowiązkowo przez nas obserwowany i kupowany.
1: Prace patrona radomskiego muzeum będą ważnym uzupełnieniem kolekcji od lat gromadzonej w radomskiej instytucji. Obraz w pracowni artysty przedstawia przyjaciół malarza, a drugi jego żonę, Marię Zgralewskich-Malczewską. Jest to pierwszy portret olejny żony artysty w zbiorach placówki. Muzeum cieszy się dużą popularnością, mówi Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu.
6: To, że muzeum cieszy się dużą wiarygodnością wśród kolekcjonerów, powoduje, że również i kolekcjonerzy dają nam w depozyt, a czasami prace, które nigdy nie były wystawiane, trafiają na nasze ściany.
1: Obecnie w placówce znajduje się około 50 obrazów autorstwa Jacka Malczewskiego.
0: Bezpieczeństwo na Mazowszu.
1: Trwa długi weekend, z pewnością wielu z nas wybierze się na wycieczkę rowerową. Po dłuższej przerwie warto sprawdzić swój jednoślad. Kilka rad daje Bartosz Szwacha z mazowieckiego Gravela.
7: Rower jest prawie tak samo ważny jak samochód i te kontrole w rowerze, także na pewno bym zalecił coroczne odwiedziny w serwisie rowerowym, żeby po prostu odpowiednie osoby nam to sprawdziły i żeby rower był przygotowany technicznie do jazdy. Jeżeli sami umiemy zrobić i jesteśmy w stanie, to bym pewnie polecił następujące rzeczy. Sprawdzenie ciśnienia w powietrzach, sprawdzenie, czy przerzutki działają, czy hamulce są sprawne. No i oczywiście z obowiązkowego wyposażenia to jest kask, oświetlenie przód i tył.
1: Inspiracje na wycieczki rowerowe można znaleźć m.in. na portalu mazowsze.travel.
0: Gdzie na weekend?
1: 6 czerwca zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Lipsku. W programie m.in. plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty czy bezpłatne badania lekarskie. Na mieszkańców czeka także występ Gwiazdy Wieczoru zespołu Poparzeni Kawą 3. mówi zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Izabela Stelmańska.
8: 6 czerwca zapraszamy do Lipska. Gwiazda wieczoru poparzeni kawą 3. A do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
1: Mazopiknik odbędzie się w godzinach od 13 do 22 na terenie Stadionu Miejskiego w Lipsku przy ulicy Soleckiej 100.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Kochać, zakochać się można.
0: Po reklamie.

Spoglądam w stronę naszego radiowego zegara i 5 minut dzieli nas od godziny 14. Wtedy zapraszamy wszystkich Państwa na najnowsze wydanie, najświeższe wydanie wiadomości Radia Nadzieja. Będzie także prognoza pogody.

0: Enej i Kwiat Jabłoni na antenie Radia Nadzieja wybiła 14. Najnowsze wiadomości ma Bartek Święciński.
1: W poniedziałek w Łomży rozpocznie się trzydniowe zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Musimy być przygotowani na eskalację napięć, mówi premier Tusk o eksplozji drona w Rumunii. Jutro polska tenisistka Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Łomża przygotowuje się na wizytę biskupów z całej Polski. Już w poniedziałek rozpocznie się tu trzydniowe zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Podczas obrad poruszone zostaną najważniejsze sprawy dotyczące życia Kościoła w Polsce. W programie znajdą się także wspólne modlitwy i uroczystości liturgiczne. Spotkanie potrwa do środy. Tematem wiodącym będzie katecheza, mówi biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
2: Na pewno tym tematem takim wiodącym to będzie katecheza i na pewno będzie też takim tematem, do którego się też już bardziej konferencja się przygotowuje merytorycznie, to będzie katecheza parafialna, bo trzeba też na to wszystko spojrzeć, że jeśli ktoś wybrał jakąś taką opcję ideologiczną, to nie wiemy, czy ta katecheza przetrwa w szkole i trzeba będzie to czynić w naszych parafiach.
1: Zebrania plenarne konferencji Episkopatu Polski odbywają się zwyczajnie kilka razy w roku. Najczęściej biskupi spotykają się w siedzibie KEP w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest tak zwanym posiedzeniem wyjazdowym.
3: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Sytuacja idzie w stronę eskalacji większych napięć. Musimy być na to przygotowani, powiedział premier Donald Tusk, pytany o eksplozję drona morskiego w pobliżu portu w rumuńskiej Konstancy. Dla nas to nie jest zaskoczenie, mówił szef rządu po przylocie na szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie w Czarnogórze.
4: My jesteśmy przygotowani, ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
1: W pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski nieznanego pochodzenia. Do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca. Dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie, podał rumuński resort obrony. Już wiadomo, że takich dronów w okolicy portu w rumuńskiej Konstancy jest więcej. Koalicjant sceptyczny wobec propozycji Donalda Tuska. Adam Gomoła z Polski 2050 uważa, że zapowiedź Wielkiego Marszu Patriotów to element kampanii wyborczej. Marsz planowany jest bowiem na 4 czerwca przyszłego roku, kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. Zdaniem posła premier w ten sposób chce nawiązać do marszów z 2023 roku, które Koalicja Obywatelska organizowała w czerwcu, a później w październiku, już przed samymi wyborami. Na pytanie, czy Polska 2050 weźmie udział w marszu, Adam Gomała odpowiedział.
5: To bardzo jest, bym powiedział, wyrafinowana konstrukcja, żeby nazywać marsz partyjny marszem patriotów. Jeszcze rok do tego czasu, zobaczymy. Wolałbym jednak takie inicjatywy jak ta związana z zbudowaniem pomnika premiera Mazowieckiego, aniżeli ustawianie kogoś w gronie patriotów, jeżeli znajdzie się akurat w jednym miejscu z Donaldem Tuskiem. A tych, którzy się nie znajdą w tym marszu, rozumiem, że się od tego odsądza. To nie jest dobra konstrukcja. Każdy ma prawo celebrować tą ważną datę.
1: Adam Gomoła jest zaskoczony, że Donald Tusk wyszedł z tą inicjatywą z rocznym wyprzedzeniem.
5: Jakie jeszcze miał powody pan premier? Być może tak szybko chciał sobie zaklepać też ten termin, żeby już nikt nie wyszedł z inicjatywą przed nim, bo rozumiem, że to chodzi też o to niestety, żeby poniekąd zawłaszczyć ten pomysł, co mi się oczywiście nie podoba, chociaż być może takie zaproszenie będzie skierowane do pozostałych też partii opozycyjnych czy partii rządzących.
1: Premier Tusk zapowiedział też budowę pomnika byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego. Do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego, Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego. Ma on stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
3: To są wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ten sukces nie wziął się znikąd. Maja Chwalińska to zawodniczka, która sumiennie pracowała nad swoją grą, przypomina Tomasz Olszewski z poznańskiego AZS-u. Zdaniem współorganizatora akademickich mistrzostw Polski na świetne wyniki polskiej tenisistki, która awansowała do finału wielkoślemowego French Open, złożyło się kilka czynników.
6: Mamy gro zawodników, do których między innymi należy Maja, którzy reprezentują odpowiedni poziom i powiedzmy jeszcze nie mieli szansy wypłynięcia gdzieś jakby w tym szerszym tenisie, bo to nie jest też kwestia umiejętności, a po prostu gdzieś tam odpowiedniego przygotowania. zaplecza głowy, tak? Jakby to była jej przygoda wieloletnia, to nie jest sukces, który pojawił się z dnia na dzień, tylko ciężka praca, można powiedzieć, od wieku juniorskiego, tak? Która po prostu teraz przełożyła się na dobrą ją dyspozycję i wszystko w dobrym czasie się zgrało po prostu i efekt tego widzimy, widząc Maję w finale.
1: Akademicki trener Marcin Wróbel z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwraca uwagę na wyjątkowy styl gry, który staje się znakiem rozpoznawczym polskiej zawodniczki. To zmienny styl, zmiana rotacji i duży wachlarz zagrań. Maja Chwalińska po czwartkowym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. Mecz Polski z Mirą Andrzejewą zaplanowano na godzinę 15 w sobotę.
0: Bartkowi dziękujemy już dzisiaj za wiadomość i sprawdzamy prognozę pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zakład Usług Komunalnych Błysk.
0: Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzą i deszczem w naszym regionie. Jutro, spoglądając na prognozy, powinno być więcej słońca i bez deszczu, ale w niedzielę niestety znowu parasole się przydadzą. Będzie mokro i 24 stopnie na termometrach.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zakład Usług Komunalnych Błysk.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
7: Po reklamie.

A to oczywiście Zbigniew Wodecki. Zacznij od Bacha na antenie Radia Nadzieja. Jak w każdy piątek o 14.30 zapraszamy na radiowe spotkanie z księdzem biskupem Tadeuszem Pronakowskim. Falietonku trzeźwości narodu już za 6 minut.

0: ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, Pismo Święte mówi, że nasze życie na ziemi jest ciągłym bojowaniem. Spotykają nas różne trudności zewnętrzne i wewnętrzne. Nasza wierność Chrystusowi, Jego Ewangelii, poddawana jest wtedy próbie. W przeciwnościach, cierpieniach pojawiają się pokusy, aby zagłuszyć niepokój, lęk, ból środkami i zachowaniami, które mogą nas uzależnić. Na przykład pokusa, aby sięgnąć po alkohol, narkotyki, korzystać z hazardu czy pornografii. Uleganie takim pokusom jest wielkim niebezpieczeństwem nie tylko dla zdrowia fizycznego i psychicznego, ale także duchowego. Wykorzystuje to największy wróg człowieka, szatan, który nieustannie krąży wokół nas, szukając, kogo zniszczyć, kogo odłączyć od Boga i Jego miłości. We współczesnym świecie tak wielu ludzi staje się jego ofiarami. A przecież mamy moc z nieba do pokonania pokus i do wytrwania w cierpieniu. Tą mocą jest sam Jezus Chrystus obecny w Eucharystii. Wczoraj, kochani, przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ten szczególny dzień dziękczynienia za obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest zawsze okazją do refleksji nad naszą więzią ze Zbawicielem. Czy rzeczywiście odpowiadamy miłością na Jego nieskończoną miłość, której dowodem jest Jego żywa obecność w Najświętszym Sakramencie? Odpowiedzieć miłością na miłość Jezusa Eucharystycznego oznacza jak najczęstsze spotykanie się z Nim w sakramentach świętych, często adorację, codzienną modlitwę i pamięć o Nim poprzez wzbudzanie aktów strzelistych. Święty Carlo Acutis, młody włok, który zmarł w wieku zaledwie 15 lat, był godnym naśladowania czcicielem Eucharystii. Mówił, że im częściej przyjmujemy Eucharystię, tym bardziej upodabniamy się do Jezusa. Czynimy to, kochani, mocą Zbawiciela, który nas przemienia, który umacnia naszą wiarę i nadzieję i uzdalnia nas do coraz większej miłości Boga i bliźnich. Święty Carlo powtarzał często, że Eucharystia to najwspanialsza rzecz, jaką mamy w życiu. Wiemy, że w jego przypadku nie był to tylko piękny aforyzm, ale autentyczne życie Eucharystią na co dzień. Po pierwszej Komunii Świętej za zgodą kierownika duchowego Carlo zaczął codziennie uczestniczyć we mszy świętej, a kiedy nie mógł, przyjmował komunię duchową. Naśladował też pastuszków z Fatimy, podejmując drobne wyrzeczenia w intencji tych, którzy nie kochają Pana Jezusa w Eucharystii. Inny współczesny święty, który był wielkim czcicielem Eucharystii, to Pier Giorgio Frassati, kanonizowany we wrześniu ubiegłego roku razem z Carlem Acutisem. Ten młody człowiek, który zmarł mając 24 lata, mówił: Jezus Chrystus obiecał tym, którzy się karmią świętą Eucharystią, życie wieczne i łaski niezbędne do Jego zdobycia. Całą duszą zachęcam was, abyście możliwie najczęściej przystępowali do stołu Pańskiego. Sam tak czynił i często nieraz nawet w nocy adorował Najświętszy Sakrament. To było źródłem jego świętości i gorliwości apostolskiej. Eucharystia pomagała mu realizować w sposób heroiczny przykazanie miłości. Święty Pier Giorgio wyznał: Jezus przychodzi do mnie w Komunii Świętej każdego dnia, a ja mu się odwdzięczam za to w dostępny mi sposób, odwiedzając jego biedaków. Kochani, jeśli nasze życie ma przynieść tak piękne owoce duchowe, jak przyniosło życie tych niezwykłych młodych świętych, musi być ono zakorzenione w Eucharystii. To nasza moc do walki ze złem i siła do czynienia dobra. To podstawa żywej, pełnej miłości relacji z Bogiem. A przecież ona jest najlepszym zabezpieczeniem przed utratą wolności wewnętrznej. Błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, wielki apostoł miłosierdzia Bożego, ale i wielki apostoł trzeźwości, pisał, że Najświętszy Sakrament jest nieustannym, miłosiernym darem Zbawiciela, za który powinniśmy okazywać Mu coraz większą miłość i wdzięczność. Z tej skarbnicy łask powinniśmy stale czerpać i w niej szukać zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb i potrzeb całego świata. Kochani, módlmy się o wzrost pobożności eucharystycznej w naszej ojczyźnie. Jest to bowiem prosta droga do odnowy moralnej narodu, o co tak gorliwie prosimy, zwłaszcza w roku jubileuszu 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. Szczęść Boże!
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

10 minut dzieli nas od godziny 15. Za kilka chwil na antenie Radia Nadzieja, Godzina Wiary. Przed nami fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny, koronka do Miłosierdzia Bożego, a także katolicki serwis informacyjny. Dziękuję Państwu za dzisiejszy wspólny dzień. Proszę odpoczywać, korzystać z długiego weekendu. Kto może oczywiście, Katarzyna Polewko, przesyłam dużo uśmiechu. Do usłyszenia.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: Dziś przed Komunią Świętą powiedział mi Pan: Córko moja, dziś mów z przełożoną otwarcie o moim miłosierdziu, bo ona z przełożonych największy wzięła udział w głoszeniu miłosierdzia mojego. I rzeczywiście, po południu przyszła matka i rozmawiałyśmy o tym dziele Bożym. Mówiła mi matka, że jakoś nie bardzo ładnie wyszły te obrazeczki i że nie bardzo je kupują, ale sama mówi mi, wzięłam sporo i rozdaję, gdzie uważam i robię, co mogę, aby się dzieło miłosierdzia szerzyło. Kiedy odeszła, dał mi Pan poznać, jak bardzo miła mu jest ta dusza.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Za zmarłych świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesławy Kretuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandra i Jadwiga, Janina i Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, Gołębiowskich, Tyborowskich, Marię i Jerzego Krzyspiak, Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Eugeniusza, Olszewskiego i Dodów. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, Piechowskich, Polkowskich, Ciemieniowiczów i Stanisława Zaręby, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin. Proszę o modlitwę za zmarłą świętej pamięci Martę Gawrych i Jana oraz z rodziny Gawrychów, a także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwiga, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich. O zdrowie i błogosławieństwo Boże, a także opiekę Matki Bożej Pięknej Miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. Ojcze Niebieski i Miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną, Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi, Poli, siostry Danusi z rodziną, Tadzia Szczodrego i Henryka Kuźmienko. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i opiekę dla Oliwii w czasie operacji. O łaskę powrotu 2 godzin lekcyjnych religii w szkołach. Modli się Artur.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Pomimo deszczowej pogody do Myszyńca zjechali w miniony czwartek wierni i goście z różnych części Polski, by uczestniczyć w jednym z najbardziej wyjątkowych procesji Bożego Ciała w kraju. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Następnie ulicami miasta przeszła barwna procesja, która została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski, zwracał uwagę, że uroczystość jest przede wszystkim świadectwem żywej wiary lokalnej społeczności, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
2: My wszyscy po mszy świętej, po procesji jest naprawdę żywa wiara. Nie zatrzymał nawet nas deszcz, a wiemy doskonale i wierzymy, że Eucharystia, tak jak mówił kiedyś Jan Paweł II, jest największym dobrem. I dlatego tutaj można być od zawsze, przynajmniej od tych trzech wieków. Te uroczystości są bardzo uroczyste. One mają z jednej strony charakter duchowy, a z drugiej strony też charakter obrzędowy, ludowy. Kurpie się demonstrują, też pokazują właśnie strój kurpiowski. Zresztą strój kurpiowski zawsze był zakładany w niedzielę w różne uroczystości. On miał odróżniać właśnie od tego dnia powszedniego. Dlatego ta uroczystość zawsze mobilizuje, żeby jak najwięcej osób zakładało stroje.
1: Tegoroczne obchody były transmitowane przez Telewizję Polską, dzięki czemu wyjątkowa tradycja kurpiowskiego Bożego Ciała mogła dotrzeć do widzów w całym kraju. Pierwsza procesja Bożego Ciała odbyła się w Myszyńcu w 1774 roku, a pierwszy jej opis powstał rok później.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Łomża przygotowuje się na wizytę biskupów z całej Polski. Już w poniedziałek rozpocznie się tu trzydniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Podczas obrad poruszone zostaną najważniejsze sprawy dotyczące życia Kościoła w Polsce. W programie znajdą się także wspólne modlitwy i uroczystości liturgiczne. Spotkanie potrwa do środy. Tematem wiodącym będzie katecheza, mówi biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
3: Na pewno tym tematem takim wiodącym to będzie katecheza. I na pewno będzie też takim tematem, do którego się też już bardziej konferencja się przygotowuje merytorycznie, to będzie katecheza parafialna, bo trzeba też na to wszystko spojrzeć, że jeśli ktoś wybrał jakąś taką opcję ideologiczną, to nie wiemy, czy ta katecheza przetrwa w szkole i trzeba będzie to czynić w naszych parafiach.
1: Biskup Janusz Stepnowski zaprasza na uroczystości i do wspólnej modlitwy.
3: Nie tylko mieszkańców Łomża, ale zapraszamy innych też mieszkańców. Po mszy świętej zapraszamy też na wspólny posiłek, który będzie obok katedry pod namiotem. Nie chcemy, żeby nikt odszedł głodny, nie tylko od stołu eucharystycznego, ale później od tej agapy wspólnej. Na drugi dzień o 7 rano będzie msza w kościele Krzyża Świętego w Łomży. Jest to kościół w pewnym sensie wotum za tysiąclecie też chrześcijaństwa w Polsce. Mimo że już kilkadziesiąt lat po tej uroczystości, ale jest takim wotum.
1: Zebrania plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbywają się zwyczajnie kilka razy w roku. Najczęściej biskupi spotykają się w siedzibie KEP w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest tak zwanym posiedzeniem wyjazdowym.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Muzyka, wspólna modlitwa i radosna atmosfera wypełniły parking przy parafii pod wezwaniem Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Po raz czwarty odbył się koncert uwielbienia oraz festiwal piosenki chrześcijańskiej. Wydarzenie, które było muzycznym zwieńczeniem uroczystości Bożego Ciała. Takie inicjatywy pomagają budować wspólnotę i umacniać wiarę, mówi ksiądz kanonik Jarosław Kotowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Zbawiciela Świata w Ostrołęce.
4: Mamy taką nadzieję, żywą nadzieję, przygotowując ten koncert, że będzie to wydarzenie nie tylko dla naszych parafian, ale również dla miasta Ostrołęka. Rano idziemy w procesji, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii, a świętowanie nasze przedłużamy w tę uroczystość po południu, że możemy razem na takim uwielbieniu też się spotkać.
1: Agnieszka Reca ze Wspólnoty Domowy Kościół i Zjednoczeni dla Miłości podkreśla, że każdego roku uczestniczy uczestników przybywa.
5: Bardzo nas to cieszy, bardzo nas to raduje. Kolejny rok zwiększa się liczba uczestników festiwalu. Mamy coraz, myślę, też bardziej atrakcyjnych gości, którzy nam występują, więc myślę, że to przyciąga. Zakończy się jeden, będziemy dopiero myśleć o drugim, ale oczywiście jak najbardziej odbędzie się, także zapraszamy już za rok.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, jednakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.
2: Krótki fragment dzisiejszej Ewangelii i to krótkie zdanie, które je kończy. Święty Marek mówi nam, że słowo Jezusa było słuchane przez wielu ludzi. Przychodzili, by słuchać Jego przypowieści. Przychodzili prosić o uzdrowienie z różnych chorób i dolegliwości. Tak, możemy powiedzieć, chętnie słuchano Jezusowego słowa. A my? Jak słuchamy Jezusa, naszego Pana? Czy jesteśmy chętni, by Go słuchać? Może ktoś powiedzieć, przecież nie mamy tej możliwości, którą miał Szymon Piotr, Andrzej, pozostali z grona apostołów, inne osoby, które mogły Jezusa oglądać i Go słuchać. Spotykali Go w czasie lat Jego ziemskiej działalności, kiedy wędrował po ziemi palestyńskiej, głosząc dobrą nowinę. Ale możemy też słuchać Jezusa, kiedy On do nas mówi. Mówi podczas liturgii, mówi, kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte i czytamy to słowo skierowane do każdego z nas. On do nas mówi, kiedy słuchamy tego, co mówi w naszym sercu, kiedy oddajemy się modlitwie. Tylko jedna rzecz jest tu istotna. Trzeba chcieć Go słuchać. Słuchać Boga to znaczy też być Mu posłusznym, czyli wyrazić gotowość, by postępować tak, jak te słowa Jego do nas kierowane nam mówią. Wielki tłum chętnie Go słuchał, mówi nam dziś święty Marek. A my, czy chętnie słuchamy? Słuchajmy. Starajmy się żyć według słowa usłyszanego. Kiedy Bóg mówi, nie gardźmy Jego słowem.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
4: Kochać, zakochać się można.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Łomża przygotowuje się na wizytę biskupów z całej Polski. Już w poniedziałek rozpocznie się tu trzydniowe zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Podczas obrad poruszone zostaną najważniejsze sprawy dotyczące życia Kościoła w Polsce. W programie znajdą się także wspólne modlitwy i uroczystości liturgiczne. Spotkanie potrwa do środy. Tematem wiodącym będzie katecheza, mówi biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
2: Na pewno tym tematem takim wiodącym to będzie katecheza. I na pewno będzie też takim tematem, do którego się też już bardziej konferencja się przygotowuje merytorycznie, to będzie katecheza parafialna, bo trzeba też na to wszystko spojrzeć, że jeśli ktoś wybrał jakąś taką opcję ideologiczną, to nie wiemy, czy ta katecheza przetrwa w szkole i trzeba będzie to czynić w naszych parafiach.
1: Biskup Janusz Stepnowski zaprasza na uroczystości i do wspólnej modlitwy.
2: Nie tylko mieszkańców Łomż, ale zapraszamy innych też mieszkańców po mszy święte. Zapraszamy też na wspólny posiłek, który będzie obok katedry pod namiotem. Nie chcemy, żeby nikt odszedł głodny, nie tylko od stołu eucharystycznego, ale później od tej agapy wspólnej. Na drugi dzień o 7 rano będzie msza w kościele Krzyża Świętego w Łomży. Jest to kościół w pewnym sensie wotum za tysiąclecie też chrześcijaństwa w Polsce, mimo że już kilkadziesiąt lat po tej uroczystości. Ale jest takim wotum.
1: Zebrania plenarne konferencji Episkopatu Polski odbywają się zwyczajnie kilka razy w roku. Najczęściej biskupi spotykają się w siedzibie KEP w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest tak zwanym posiedzeniem wyjazdowym. Wrócił ruch na moście nad rzeką Łomżyczką w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Łomży. Prace związane z rozbudową obiektu dobiegły końca, jednak kierowcy muszą przygotować się na tymczasowe ograniczenia. O tych mówi Sylwia Marciniak z Urzędu Miejskiego w Łomży.
3: Do czasu dopełnienia wszystkich procedur administracyjnych związanych z wdrożeniem stałej organizacji ruchu na tym odcinku będą obowiązywały szczególne środki ostrożności. Prędkość pojazdów została ograniczona do 30 km na godzinę, a o zmianach informować będzie znak Uwaga, roboty drogowe. Według szacunków tymczasowe obostrzenia potrwają przez około tydzień.
1: Głównym celem zrealizowanego zadania była poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji północna strona mostu została poszerzona, co pozwoliło na bezpieczne poprowadzenie nowej ścieżki rowerowej oraz chodników. Oprócz tego wykonawcy przybudowali dojazdy na kilkudziesięciometrowych odcinkach bezpośrednio przed i za mostem, a także stworzyli nowy zjazd i sieć kanalizacji deszczowej. Zmodernizowano również oświetlenie uliczne. Na polskich drogach od początku długiego czerwcowego weekendu zginęły 3 osoby. Policja apeluje o rozwagę i ostrożność podczas podróży. Funkcjonariusze w całym kraju prowadzą wzmożone kontrole i czuwają nad bezpieczeństwem kierowców, pasażerów oraz pieszych. Jak przypomina młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, przed wyjazdem m.in. warto dokładnie sprawdzić stan techniczny pojazdu.
4: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przewożonych bagaży oraz już wcześniej zaplanować trasę podróży. Pamiętajmy też o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dzieci w fotelikach oraz zachowaniu trzeźwości za kierownicą. Przypominamy uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.
1: Wzmożone działania policji związane z długim weekendem potrwają do poniedziałku 8 czerwca. Przystań Dobrostan to nowe, bezpłatne zajęcia organizowane przez MOSiR na łomżyńskich bulwarach. Startują one w najbliższą niedzielę i odbywać się będą w każdy ostatni dzień tygodnia do końca sierpnia. To zajęcia dla każdego bez względu na wiek i kondycję, mówi dyrektor MOSiR-u Bernadeta Krynicka.
5: To będą takie rozciągające, poprawiające naszą gibkość, więc to będzie yoga, pilates, stretching, mobility, takie zajęcia, które poprawiają nam funkcjonowanie całego kręgosłupa. Polecam o 9 rano w każdą niedzielę do końca sierpnia. Myślę, że warto skorzystać. To jest zajęcia bezpłatne, podkreślam. Nie ma ograniczeń, wystarczy wziąć ze sobą sprzęt stosowny. No, najlepszy karimata lub kocyk.
1: Początek zajęcia w niedzielę o 9.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Maggie, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Panie prezesie, w agencji zajmuje się pan obszarami związanymi między innymi z informatyką i bezpieczeństwem i o tym dziś będziemy rozmawiać. Cyfryzacja to jest coś, z czym rolnicy zaprzyjaźnili się już na dobre?
2: Myślę, że tak. No, ciągle stoją przed nami nowe wyzwania, jednakże trzeba pamiętać, że rolnicy już od kilku lat składają wnioski w formie cyfrowej i myślę, że ta cyfryzacja też pomaga w dużym stopniu realizować te bieżące sprawy związane z obsługą administracyjną właśnie procesów, które są w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Rolnicy od dawna zabiegają o to, żeby tych formalności było jak najmniej, żeby było im jak najłatwiej. Co agencja robi w tym kierunku, żeby im to ułatwić?
2: Znaczy, to są działania wielotorowe. Z jednej strony, podlega mi też Departament Analiz i Sprawozdawczości, to dokonujemy uproszczeń dokumentów, żeby dokumenty, które rolnicy składały, były jak najbardziej dla nich zrozumiałe i otrzymywane odpowiedzi też były krótsze, bardziej też przejrzyste. Z drugiej strony komunikacja SMS-owa, którą chcemy dostarczać rolnikom, potwierdzenia. Myślę, że rolnicy to już zauważyli, te zmiany, ale do tego właśnie też budujemy całe zaplecze związane właśnie z portalem rolnika, żeby rolnik miał w jednym miejscu skupione wszystkie informacje. Do tego przebudowujemy naszą stronę, żeby ona była też bardziej przejrzysta, czyli stronę agencyjną. Czyli tych działań jest wiele.
1: Tak, wspomniał pan prezes o tym portalu rolnika, który powstaje. Ja zastanawiam się, czy wy bierzecie pod uwagę głosy rolników właśnie, żeby im to wszystko ułatwić. Czy są prowadzone właśnie może jakaś wymiana?

0: zmiana informacji, no żeby im było jak najłatwiej, żeby to im to uprościć, bo zdarzają się takie sytuacje, że coś jest wdrażane w życie, a później są jakieś wpadki.
1: Jak najbardziej, zanim zaczęliśmy tą część, można powiedzieć, techniczną projektu, to wykonaliśmy szereg analiz, badań, badania wśród doradców rolnych, wśród rolników, wśród różnych grup społecznych, ale też chcieliśmy przeanalizować, jak wyglądają tego typu rozwiązania w innych krajach, więc przeanalizowaliśmy te rozwiązania z innych krajów. Łącznie to było chyba ponad 5,5 tysiąca ankiet przeprowadzonych, więc dosyć dużą pracę wykonaliśmy w tym kontekście, żeby starać się odpowiedzieć na potrzeby. Oczywiście należy też o tym pamiętać, że będzie pewna modyfikacja zawsze, tak, bo według założeń coś było ułożone w taki sposób, w takim kontekście, na tym froncie, ale może ulegać też zmianom. My jesteśmy do tego przygotowani, że będziemy na bieżąco starali się na te potrzeby jeszcze odpowiadać.
0: Panie prezesie, większość wniosków przyjmowana jest, tak jak pan mówił, elektronicznie, to się przyjęło? I to faktycznie ułatwia, nie ma już stania w kolejkach do późnych godzin, jak to było jeszcze kilkanaście lat temu.
1: Nie ma, dlatego żeby rolnik poświęcił swój czas pracy, rodzinie, a w mniejszym stopniu korzystał chociażby z biur czy z oddziałów. Oczywiście te wizyty zawsze też będą i biura będą ciągle funkcjonować, czy oddziały regionalne. Natomiast rolnik będzie mógł w każdym momencie wejść, zalogować się i chociażby w tym roku pierwszy raz wnioski w formie elektronicznej gospodyń wiejskich, pierwszy raz wniosek o dopłaty do materiału siewnego. Chcemy w ogóle jako agencja, myślę, że jak nie do końca tego roku, ale najprawdopodobniej do końca tego roku, to do końca przyszłego, żeby już wszystko było tylko w postaci elektronicznej.
0: I to się uda w tym momencie. To się przyjęło dobrze przez rolników.
1: Tak, my mamy odbiory pozytywne. Zarówno rolnicy, jak i doradcy, którzy wspierają rolników w tej bieżącej obsłudze dokumentacji, no wiedzą, że mogą bez wychodzenia z domu załatwić wszelkie sprawy właśnie związane nie tylko z wypełnianiem wniosków, ale ze zgłaszaniem zwierząt, czyli tak zwany IRZ, tak, tutaj na bieżąco mogą to robić, bo często w ciągu dnia nie mają czasu, mogą sobie wieczorem to zrobić, czy w dniu wolnym, bo systemy działają 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. No chyba, że mamy jakieś aktualizacje, to wtedy musimy na chwilę wyłączyć, ale robimy to w takich momentach, żeby jak najmniej to odczuli rolnicy, czyli w weekendy, w niedzielę, w nocy.
0: Przyznam szczerze, że bardzo lubię poruszać tematy związane ze sztuczną inteligencją i ja wiem, że wy też tę sztuczną inteligencję w tym portalu rolnika wykorzystujecie i wdrażacie.
1: Tak, sztuczna inteligencja już jest dzisiaj chociażby w tak zwanym systemie AMS, czyli weryfikacji tego, co rolnik zgłasza we wnioskach, czyli my na bieżąco śledzimy uprawy, śledzimy zabiegi i rolnik ma możliwość do września dokonania korekty i nie ponosząc żadnych sankcji finansowych. Czyli już to narzędzie działa. Kolejnym narzędziem chcemy do wstępnej oceny map, tak zwanych LPIS-ów, sztuczną inteligencję zaprząść w tak zwanym offline'owym wydaniu. Kolejnym rozwiązaniem, gdzie chcemy sztuczną inteligencję, to też jako offline'owe, bo tutaj pracujemy na wrażliwych danych, do wstępnej oceny wniosków. I wracając do sedna, w portalu rolnika, tuż ogólnie dostępne narzędzie, które będzie z rolnikiem rozmawiać lub rolnik będzie pisał i będzie odpowiadać na bieżące działania agencyjne, na interwencje, na wnioski, jakie dokumenty, do kiedy trzeba złożyć. Później też będzie podpowiadać też w zakresie właśnie aktualizacji danych, więc będzie to też takie narzędzie bardzo przyjazne, które rolnikowi na bieżąco będzie mówić o tym, co się dzieje aktualnie w zakresie różnych środków pomocowych.
0: Te niektóre nazwy mogą brzmieć bardzo zawile, ale proszę się tym nie przejmować i nie przerażać, bo to wszystko ma ułatwić właśnie, żeby to było jeszcze szybsze, jeszcze bardziej efektywne.
1: Taka jest nasza nadzieja w tym wszystkim i taki cel sobie stawiamy, żeby jak najlepiej obsłużyć rolnika. Agencja jako agencja wykonawcza stara się właśnie docierać różnego rodzaju interwencjami, działaniami do różnych grup, bo mówimy o rolnikach, ale mówimy też o obszarach wiejskich, o ludziach mieszkających na wsi, organizacjach, które działają na terenach wiejskich. Tutaj też chcemy szereg różnych nowych działań otworzyć właśnie, żeby uaktywnić społeczność wiejską.
0: Wiejską. I to się udaje, faktycznie, chociażby patrząc na koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj te koła gospodyń wiejskich to nie są starsze panie, które gdzieś tam sobie w domowym zaciszu coś przygotowują, tylko to są koła, które chcą pozyskiwać pieniądze, które potrzebują tych pieniędzy i które te pieniądze potrafią dobrze wykorzystywać
1: tak,
0: później.
1: I są to nie tylko panie.
0: Tak,
1: trzeba przyznać, że coraz więcej panów jest w kołach gospodyń wiejskich, co nas bardzo cieszy. Mamy w Polsce, w Kujawsko-Pomorskim koło gospodyń, gdzie są sami panowie.
0: Także o, taki właśnie, przykład, więc taki przykład. Nawet nie mówimy o rodzynku. To tak. Zmienia obraz rolnictwa? Takie działania właśnie?
1: Myślę, że to aktywizuje też, bo trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy zapracowani, nie mamy zbyt wiele czasu na inne działania i chodzi o to, żeby nie spędzać tego czasu w domu, tylko aktywizować się. Dlatego też chcemy wyjść mocniej do ochotniczych straży pożarnych, do orkiestr dętych działających właśnie na terenach wiejskich i innych jeszcze, może tutaj za dużo jeszcze nie będę mówił, ale takie działania mamy. Do tego też chcemy bardzo fajne działanie uruchomić już jesienią, dotyczące infrastruktury na obszarach wiejskich. Mówimy o tak zwanym Smart Village. Więc będzie też to fajne działanie, które prawdopodobnie od września uruchomimy, żeby też to życie na wsi było bardziej przyjazne, ciekawsze i żeby dbać o naszych rolników, którzy zapewniają nam to bezpieczeństwo żywnościowe.
0: I życie nowoczesne na wsi, bo to też jest ten punkt właśnie. Panie prezesie, przejdźmy do kolejnego tematu, do kolejnego wątku naszej rozmowy. Agencja jest narażona na cyberataki.
1: Oczywiście, tych cyberataków mamy bardzo dużo. Ja jako osoba nadzorująca Departament Bezpieczeństwa otrzymuję raporty. Trzeba pamiętać o tym, że dane są bezpieczne. Nigdy w agencji nie miało miejsca wyłudzenie danych czy też zablokowanie danych. Także tutaj staramy się o to dbać najlepiej. Aktualnie jesteśmy właśnie po kolejnym audycie, kolejny certyfikat międzynarodowy ISO, agencja w zakresie bezpieczeństwa. Tutaj jeśli chodzi o cyber, to też od strony technicznej zabezpiecza nam CESITRY, tutaj spółka Agroaplikacje, która też posiada dwa międzynarodowe certyfikaty i mogę powiedzieć, że dane są bezpieczne i tutaj w tym zakresie nie mieliśmy do tej pory, miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, żadnych właśnie wyłudzeń danych.
0: A dużo jest takich ataków?
1: No rocznie to jest ponad 100.
0: No to jeszcze nie tak dużo. Myślałam,
1: ale ja mówię o tych takich już niebezpiecznych atakach, bo drobne wyłudzenia to nawet ich staramy się może w innej kategorii, tak? Ale jest to dosyć sporo. Z tym, że inne instytucje mają ich więcej, powiem tak.
0: Czyli te ataki najprościej mówiąc są przez was wyłapywane i zatrzymywane.
1: Tak, tutaj mamy specjalne narzędzia do tego. Trzeba pamiętać o tak zwanych atakach zewnętrznych, ale są też wewnętrzne. I tutaj też musimy mówić o różnych zdarzeniach. I trzeba pamiętać, że tak jak w każdym tych systemie bezpieczeństwa, jednym z najsłabszych elementów jest człowiek.
0: Szukacie źródła tych ataków?
1: Tak, mamy tutaj...
0: Możemy o tym mówić? Skąd te źródła są?
1: Z różnych stron, może aż tak do końca nie, bo mamy i krajowe, ale i zagraniczne. Tutaj jeżeli chodzi o zagraniczne, no to przede wszystkim Azja Wschód, tak, z tych stron mamy. Natomiast no, są te elementy, które na bieżąco są analizowane, wyłapywane i tak dalej. I w tym zakresie no, staramy się robić to jak najlepiej. Może dodam tylko, że robimy to na tyle dobrze, że ministerstwo właśnie chciałoby, żeby nasza spółka też zabezpieczała pod względem cyber Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więc jest tutaj jakby dowód na to, że robimy to najlepiej.
0: I oby takich sytuacji, takich ataków było jak najmniej. Musimy powiedzieć dwa słowa o obecnie realizowanych programach. To między innymi premie dla młodych rolników. W tym roku młody rolnik może otrzymać 200 bądź 300 tysięcy złotych. I zastanawiam się, czy z perspektywy pana prezesa to jest dużo, czy nie dużo w tych naszych współczesnych realiach?
1: Jest to duża kwota. No, 300 tysięcy. Trzeba pamiętać, że w naszym regionie dużo gospodarstw ma produkcję zwierzęcą, więc wtedy może liczyć na wyższe wsparcie w wysokości 300 tysięcy złotych. W przypadku, gdy nie prowadzi produkcji zwierzęcej 200 tysięcy. I są to dobre środki na start, bo rodzice przekazują gospodarstwo swoim dzieciom. No i ważne, żeby ten młody rolnik po pierwsze złożył ten wniosek w wymaganym terminie, a nabór ruszył od 1 czerwca do 30 lipca tego roku. No i żeby też pamiętał o tym, że ważnym elementem jest to wykształcenie rolnicze, tak? Czy uprawnienia, kwalifikacji rolnicze. I tutaj myślę, że ta osoba, która właśnie skończy studia wyższe, skończy kierunek rolnictwo, jest bardziej odporna na wszelkiego rodzaju zmiany, czy też no, różne powikłania ekonomiczne, czy też no, sytuacje, które mają miejsce, tak? Bo trzeba pamiętać, że w rolnictwie tej stabilności brakuje i cały czas mamy różne powikłania, tak? Czy to atmosferyczne, czy to sytuacje na rynku międzynarodowym, czy krajowym. Jest tych szereg różnych czynników niekorzystnie wpływających właśnie chociażby na bieżącą produkcję, ale myślę, że właśnie dzięki wyższemu wykształceniu w zakresie rolnictwa te osoby są bardziej odporne na tego typu sytuacje.
0: Dzisiaj te kształcenie wyższe, ale nie tylko wyższe, bo też średnie, jest na wysokim poziomie. Ono pnie się i można mówić o tym, że te kształcenie właśnie w Polsce. Nie mamy się czego wstydzić na przykładzie Europy?
1: Jak najbardziej tak. Ja pamiętam jeszcze, gdy w latach 90. jeździłem do krajów starej Unii i żeśmy robili takie wow, zachwycali się właśnie tym, co się dzieje w kontekście rolnictwa. Dzisiaj to, proszę pamiętać, że osoby z Francji, z Belgii, z innych krajów starej Europy przyjeżdżają do nas i mówią, ale zrobiliście postęp.
0: I to oni robią wow.
1: Tak, szczególnie tutaj mówię o naszym też regionie, ale nie tylko, bo trzeba pamiętać, że Polska jest zróżnicowana pod względem produkcji też różnych systemów, które są wprowadzane. W naszym regionie ta intensywna produkcja mleka pokazuje, że jesteśmy najnowocześniejsi i najlepsi. No i mamy efekty tego. I to wykształcenie jest bardzo dobre, na wysokim poziomie. Chociażby ostatni projekt Ministerstwa Rolnictwa dotyczący wsparcia szkół rolniczych w projekcie 4.0, Rolnictwa 4.0, gdzie nowoczesne maszyny, urządzenia szkoły mogły zakupić. Będą nowe działania w kontekście Rolnictwa 4.0 dla gospodarstw rolnych. Więc tutaj staramy się o to też dbać. A baza kształcenia rolniczego myślę, że jest na bardzo wysokim poziomie i współpraca, działanie szereg, chociażby na przykładzie Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, współpraca w zakresie realizacji szeregu różnych projektów, dużych projektów, jak chociażby Horyzont 2020, pokazuje, że nasze uczelnie, chociaż regionalne, ale są partnerem dla tych największych uczelni rolniczych, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Podam jako przykład, już w poniedziałek przyjechała do nas kolejna grupa studentów z Teksasu, studentów kierunków rolniczych, którzy odbywają praktyki w Polsce. W tym roku mamy 7 osób. Na początku lipca wyjeżdża grupa studentów z Polski. Także tutaj też prowadzimy taką szeroką współpracę. Przepraszam, bo z agencji zszedłem na uczelnię, tak, ale ciągle jestem pracownikiem też naukowym
0: właśnie
1: uczelni.
0: Dlatego też chciałam o to zapytać, że kiedy pracujecie z tym młodym pokoleniem rolników, to później po zdobyciu tego wykształcenia, to jest rolnik młody, ale bardzo świadomy?
1: Myślę, że jest bardziej świadomy, ma możliwości też wyszukania źródeł, wie jak podejść do różnych sytuacji, zna, czy ma posiada wiedzę na temat produkcji, na temat wykorzystywanych narzędzi. I myślę, że też ten rachunek ekonomiczny, który jest istotny, czyli obniżanie kosztów produkcji, korzystanie właśnie ze środków pomocowych, mu to w dużym stopniu ułatwia. Ja dodam, że projekt, który prowadzę od kilku lat, wygrał kolejną nagrodę, czyli tutaj mówię o takim projekcie nirby.ai, gdzie już projekt ten wygrał ponad $1 milion w Stanach Zjednoczonych, wygrał kilka konkursów w Polsce, a 2 tygodnie temu wygrał główny konkurs Huawei'a dotyczący startupów. I proszę zobaczyć, startup rolniczy zajął 1. miejsce. I to jest bardzo ciekawe.
0: Tak, więc można, da się. Taki młody rolnik nie prowadzi już swojego gospodarstwa, jak robił to tata czy dziadek, tylko ma na to swoje pomysły, chce tej odwagi dzisiaj im nie brakuje, żeby wdrażać te nowinki?
1: Jak najbardziej tak. Widzimy chociażby po poziomie wykorzystania środków, gdy uruchamiamy działania chociażby na zakup maszyn czy innych rozwiązań, że ci młodzi rolnicy nie boją się i korzystają. Oczywiście zawsze będzie ta grupa, która mniej aktywnie podchodzi do tego, czy ma większe obawy, ale jednak trzeba pamiętać, że większość naszych tutaj rolników w naszym regionie podchodzi do tego bardzo świadomie, świadomie rozwija gospodarstwa, z czego ja bardzo się cieszę, z czego jestem dumny, że gdy jadę w Polskę, bo jeżdżę po różnych regionach kraju, czyli w różnych regionach Europy, gdzie znają, wiedzą, co to jest Podlaskie, wiedzą, gdzie jest produkcja mleka, wszyscy wiedzą, gdzie jest mleczarnia Piątnica. To jest też ciekawe, że nasze produkty są znane, ale też Mlekowita, Mlekpol, tutaj nasi liderzy produkcji mlecznej są bardzo znani. Ale do tego też trzeba przyznać, że inne branże, tak jak województwo podlaskie jest dużym producentem maszyn rolniczych. Firmy Pronar, Intertech, Samasz, one są znane. Metalfach. I to jest też bardzo fajne. Czy Metaltechnik. Firmy, które w Europie są znane, o które pytają. Więc trzeba pamiętać, z jednej strony mamy produkcję intensywną mleka, ale w regionie mamy dużą produkcję ziół, mamy dużo gospodarstw ekologicznych, mamy szereg różnych innych produktów też, którymi możemy się naprawdę chwalić i do tego też produkcja maszyn, więc to nasze województwo jest bardzo interesujące pod tym względem, a trzeba pamiętać, że do tego mamy też jedne z największych obszarów chronionych, tak? Czyli musimy tutaj też działać w zgodzie z naturą.
0: Więc podsumowując i ten wątek, i naszą rozmowę, panie prezesie, premia dla młodych rolników, żeby otrzymać te pieniądze, tak jak już wspominaliśmy, 200 bądź 300 tysięcy, wykształcenie, jakie jeszcze warunki konieczne?
1: Tam, no oczywiście przekazanie gospodarstwa, tak, czyli dokumentacja. Ja może, żeby nie przedłużać tutaj, to trzeba pamiętać o tym, że szczegółowe informacje są na naszej stronie, ale musi mieć kwalifikacje bądź wykształcenie rolnicze, które już przedstawi bądź uzupełni. Dodatkowo przekazanie gospodarstwa, tak, bo to jest warunek konieczny, czyli ktoś musi przekazać młodej osobie gospodarstwo, tak? Żeby, nie całe, przynajmniej część.
0: Tak, żeby później mogło się rozwijać. Więc odsyłamy na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
1: Już niedługo na portalu Rolnika.
0: I niedługo na portalu Rolnika. Kiedy dokładnie?
1: Startujemy 1 lipca tego roku w odsłonie już takiej pełnej. 20 usług na początek, ale trzeba pamiętać, że tam już docelowo znajdzie się też i główny lekarz weterynarii, i doradztwo, czyli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, inne instytucje podległe, nadzorowane przez ministerstwo, więc trzeba pamiętać o tym, że będzie to nie tylko portal agencyjny, ale portal szeregu różnych instytucji podległych, jak PIORiN, jak IHARS, więc rolnik przez jedno logowanie będzie miał dostęp do szeregu różnych usług, będzie miał dostęp do aktualności, do kalendarza, do finansów, do otrzymywanych środków. Też jeżeli będą jakieś uwagi przy składanej dokumentacji, to wszystko mu się pojawi właśnie tam. Więc poprzez jedno logowanie będzie miał dostęp do szeregu różnych usług, więc myślę, że to jest właśnie to, na co czekają rolnicy.
0: Więc niech od 1 lipca będzie łatwiej nam wszystkim, rolnikom i wam, pracownikom. Bardzo dziękuję. Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był naszym gościem.
1: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
2: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Łomża przygotowuje się na wizytę biskupów z całej Polski. Już w poniedziałek rozpocznie się tu trzydniowe zebranie plenarne konferencji Episkopatu Polski. Podczas obrad poruszone zostaną najważniejsze sprawy dotyczące życia Kościoła w Polsce. W programie znajdą się także wspólne modlitwy i uroczystości liturgiczne. Spotkanie potrwa do środy. Tematem wiodącym będzie katecheza, mówi biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
2: Na pewno tym tematem takim wiodącym to będzie katecheza. I na pewno będzie też takim tematem, do którego się też już bardziej konferencja się przygotowuje merytorycznie, to będzie katecheza parafialna, bo trzeba też na to wszystko spojrzeć, że jeśli ktoś wybrał jakąś taką opcję ideologiczną, to nie wiemy, czy ta katecheza przetrwa w szkole i trzeba będzie to czynić w naszych parafiach.
1: Biskup Janusz Stepnowski zaprasza na uroczystości i do wspólnej modlitwy.
2: Nie tylko mieszkańców Łomży, ale zapraszamy innych też mieszkańców po mszy świętej. Zapraszamy też na wspólny posiłek, który będzie obok katedry pod namiotem. Nie chcemy, żeby nikt odszedł głodny, nie tylko od stołu eucharystycznego, ale później od tej agapy wspólnej. Na drugi dzień o 7 rano będzie msza w kościele Krzyża Świętego w Łomży. Jest to kościół w pewnym sensie wotum za tysiąclecie też chrześcijaństwa w Polsce, mimo że już kilkadziesiąt lat po tej uroczystości. Ale jest takim wotum.
1: Zebrania plenarne konferencji Episkopatu Polski odbywają się zwyczajnie kilka razy w roku. Najczęściej biskupi spotykają się w siedzibie KEP w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest tak zwanym posiedzeniem wyjazdowym. Wrócił ruch na moście nad rzeką Łomżyczką w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Łomży. Prace związane z rozbudową obiektu dobiegły końca, jednak kierowcy muszą przygotować się na tymczasowe ograniczenia. O tych mówi Sylwia Marciniak z Urzędu Miejskiego w Łomży.
3: Do czasu dopełnienia wszystkich procedur administracyjnych związanych z wdrożeniem stałej organizacji ruchu na tym odcinku będą obowiązywały szczególne środki ostrożności. Prędkość pojazdów została ograniczona do 30 km na godzinę, a o zmianach informować będzie znak Uwaga, roboty drogowe. Według szacunków tymczasowe obostrzenia potrwają przez około tydzień.
1: Głównym celem zrealizowanego zadania była poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji północna strona mostu została poszerzona, co pozwoliło na bezpieczne poprowadzenie nowej ścieżki rowerowej oraz chodników. Oprócz tego wykonawcy przybudowali dojazdy na kilkudziesięciometrowych odcinkach bezpośrednio przed i za mostem, a także stworzyli nowy zjazd i sieć kanalizacji deszczowej. Zmodernizowano również oświetlenie uliczne. Na polskich drogach od początku długiego czerwcowego weekendu zginęły 3 osoby. Policja apeluje o rozwagę i ostrożność podczas podróży. Funkcjonariusze w całym kraju prowadzą wzmożone kontrole i czuwają nad bezpieczeństwem kierowców, pasażerów oraz pieszych. Jak przypomina młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, przed wyjazdem m.in. warto dokładnie sprawdzić stan techniczny pojazdu.
4: Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny pojazdu, zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przewożonych bagaży oraz już wcześniej zaplanować trasę podróży. Pamiętajmy też o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dzieci w fotelikach oraz zachowaniu trzeźwości za kierownicą. Przypominamy uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.
1: Wzmożone działania policji związane z długim weekendem potrwają do poniedziałku 8 czerwca. Przystań Dobrostan to nowe, bezpłatne zajęcia organizowane przez MOSiR na łomżyńskich bulwarach. Startują one w najbliższą niedzielę i odbywać się będą w każdy ostatni dzień tygodnia do końca sierpnia. To zajęcia dla każdego bez względu na wiek i kondycję, mówi dyrektor MOSiR-u Bernadeta Krynicka.
5: To będą takie rozciągające, poprawiające naszą gibkość, więc to będzie yoga, pilates, stretching, mobility, takie zajęcia, które poprawiają nam funkcjonowanie całego kręgosłupa. Polecam o 9 rano w każdą niedzielę do końca sierpnia. Myślę, że warto skorzystać. To jest zajęcia bezpłatne, podkreślam. Nie ma ograniczeń. Wystarczy wziąć ze sobą sprzęt stosowny. No, najlepszy karimata lub kocyk.
1: Początek zajęć w niedzielę o 9.
0: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zaprasza na Dni Łomży 2026. 12 czerwca, piątek, trzeci Young Łomża Festival. Muszla koncertowa, start 18. Wystąpią Lordofon, OSTR, Aster, Young Iggy oraz Gwiazda Wieczoru Avi. 13 czerwca, sobota, zapraszamy na muszlę koncertową od godziny 19. Na scenie Megi, Verdi, Piękni i Młodzi i zespół Boys. Organizatorzy: Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych i Miasto Łomża. Partner strategiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Sponsor główny: Vanpur S.A., właściciel marki Łomża. Sponsor strategiczny: JBB Bałdyga. Sponsor: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.

0: 9. Gość poranka.
1: Ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, jest naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Szczęść Boże,
2: Księże Biskupie. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
1: Księże Biskupie, od poniedziałku Łomża będzie gospodarzem 3-dniowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jakie najważniejsze tematy zostaną w Łomży poruszone?
2: Na pewno tym tematem takim wiodącym to będzie katecheza. I na pewno będzie też takim tematem, do którego się też już bardziej konferencja się przygotowuje merytorycznie, to będzie katecheza parafialna. Bo trzeba też na to wszystko spojrzeć, że jeśli ktoś wybrał jakąś taką opcję ideologiczną, to nie wiemy, czy ta katecheza przetrwa w szkole i trzeba będzie to czynić w naszych parafiach.
1: Wiemy, że ten temat katechezy i parafii w wymiarze katechetycznym wraca na tych zebraniach i spotkaniach biskupów już kolejny raz. Czy dzisiaj są już jakieś konkretne wytyczne episkopatu i takie owoce obrad, w jakim kierunku ta katecheza w Polsce ma się rozwijać?
2: No, na pewno tym takim owocem jest to, że idziemy w takim kierunku takim katechezy też parafialnej. To jest bardzo słuszne, żeby też młodzi ludzie mieli ten wymiar parafialny sakramentów. Niedawno mnie był ksiądz z diecezji Madryt. Na jego terenie, jego parafii jest kilka kolegiów, które prowadzą nie tylko edukacyjną działalność, ale w pewnym sensie sakramentalną. I ta młodzież otrzymuje sakramenty jak bierzmowanie czy komunię świętą, pierwszą komunię świętą w kolegium, to znaczy w szkole. I to ich związanie z parafią jest takie szczątkowe. Dla nich parafia prawie nie istnieje. I później, kiedy kończy się ich edukacja w szkole średniej, idą na studia, to nawet nie wiedzą, gdzie jest ich parafia. Także,
1: no u nas jeszcze tak źle w Polsce.
2: U nas tak źle nie ma. Mamy inny system, to był zawsze system państwowy, jeśli chodzi o edukację. Tam większość szkół to były wszystkie szkoły, prawie wszystkie należały do zakonów żeńskich, czy dość często zakonów męskich.
1: Tak, Kościół walczy o to, żeby tej katechezy było jak najwięcej.
2: Oczywiście mamy taką potrzebę, czy etyka, żeby to wypływa, jak jestem na spotkaniach w Unii Europejskiej, nieraz nawet z ust osób, o których by nikt nie przypuszczał, że podejmą taką tematykę. Mówi się wychowanie do wartości. Co się rozumie przez te wartości, to w sumie nieraz nie wiemy, ale w dzisiejszych czasach potrzebne jest takie wychowanie do wartości, szczególnie młodego pokolenia.
1: Jakiś czas temu padł pomysł, żeby ta katecheza wróciła do salek parafialnych. To jest dzisiaj, księże biskupie, u nas w Polsce wykonalne. To może się jeszcze przyjąć?
2: To będzie trudne do wykonania, bo te salki nieraz mają inną już przeznaczenie. Także to będzie trudniejsze, ale jak do każdego tematu trzeba się stopniowo też przygotować.
1: A księża biskupi wymieniają się na tych spotkaniach właśnie swoimi spostrzeżeniami, albo nie zawsze się w każdym temacie zgadzają?
2: Niekoniecznie, bo mamy też różne wizje. Tak jak nasze diecezje są różne. Diecezje śląskie mają inny charakter, jak diecezje, takie jak Drohiczyn, Łomża, czy nawet Białystok tutaj w naszym regionie.
1: Więc tutaj mogą się te różnice zdań pojawić.
2: Oczywiście diecezje miejskie mają nieraz te większe przestrzenie parafialne, sale spotkań. Natomiast w parafii, która ma 300 czy 400 osób, trudno wymagać, żeby oni budowali kolejne budynki, bo trudno by było, tym bardziej, że w tych parafiach dość często bardzo małych nawet szkoły nie ma.
1: A jakie problemy są poruszane właśnie na tych spotkaniach?
2: No, na pewno problemem takim jest to demografia, która szczególnie się tutaj zaznacza w tych diecezjach, które mają więcej wiosek. Demografia też w pewnym sensie dotyka nieraz i wielkie miasta, bo domów jest dużo, mieszkań jest dużo, natomiast jest wiele mieszkań pustych. Tak samo widzimy to nie tylko w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to już było było wcześniej, ale przenoszenie się ludzi z miast na przedmieścia. Tak to widzimy po naszym mieście Łomże, jak przedmieścia rosną. I to jest taka tendencja w całej Europie. W Stanach Zjednoczonych to było znacznie wcześniej, mi się wydaje, ale u nas to już tak się zaczęło wraz z pandemią, czy nawet po pandemii.
1: A szeroko pojęty kościół ma wpływ na demografię?
2: Oczywiście nie mamy wpływu na demografię. Kościół ma za zadanie, tak samo jak państwo, dbać o to, żeby rodziły się nowe pokolenia. I z tym to jest tylko problem dla kościoła, że wymieramy, że w ogóle w Europie ludzie wymierają, Europejczycy wymierają. I to jest taki problem dla nas wszystkich, bo w pewnym momencie już widzimy, że brakuje nam rąk do pracy w naszym kraju i widzimy, ile jest emigrantów, szczególnie z krajów jak Białoruś czy Ukraina. I bez tych emigrantów trudno by było nam prowadzić niektóre dziedziny gospodarki.
1: Biskupi będą zajmować się także w Łomży tematem powołania niezależnej komisji dotyczącej zjawisk wykorzystywania seksualnego nieletnich w Kościele. Czy dziś Kościół i biskupi zmienili swoje podejście do tego trudnego tematu?
2: No, trudny temat, ale to trzeba podjąć. Nie będzie to temat wiodący, to będzie tylko do tego trzeba się przygotować. Nie można pochopnie, co jak to mówimy, co nagle, to po diable, bo udostępnić archiwum, kto będzie później skorzystał z tego archiwum i z tego archiwum później mogą wyjść rzeczy, które nie mają nic wspólnego z tym tematem, ale jakieś osobiste i później mieć sprawy w sądzie, bo ktoś czuł się dotknięty tym, że coś zostało z tego archiwum wyniesione. Także to jest taki trudny element.
1: Ale dzisiaj Kościół zmienił podejście do tego tematu właśnie. Dzisiaj więcej się o tym mówi, bo wielu uważa, żeby ten Kościół oczyścić i odbudować zaufanie Kościoła, potrzeba jest taka, żeby mówić o tym głośno.
2: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, jeśli się zdarzy w naszej diecezji, czy w innej diecezji jakiś przypadek, od razu już zgłasza się na prokuraturę, nieraz tego samego dnia, od razu. I prokuratura ma wszystkie mechanizmy do tego, żeby to wyjaśnić. Ja nie mogę przejrzeć telefonu osoby. Nie mogę. Nie mam takiego prawa. Kto mi dał to prawo? A prokuratura ma wszystkie mechanizmy, żeby to uczynić i zbadać tą sprawę. Ja niestety mam za zadanie, czy mój współpracownik ma za zadanie to zgłosić natychmiast.
1: Ale nie jest to tak zwane zamiatanie pod dywan.
2: Nie, to jest zamiatanie, to nie jest zamiatanie pod dywan, to jest wyjaśnienie całej sprawy. Tym bardziej, że powierza osobom, które są niezależne od nas, jak prokuratura i która może ma do tego wszystkie narzędzia.
1: Księże biskupie, społeczeństwo i media szczególnie skupiają się właśnie na tych sytuacjach wykorzystywania nieletnich w Kościele, ale zastanawiam się, czy Kościół posiada jakieś takie dane obrazujące sytuację wykorzystywania seksualnego nieletnich w innych grupach zawodowych, w innych grupach społecznych.
2: Wystarczy zobaczyć nasze więzienia, gdzie siedzą osoby osadzone właśnie za te czyny, kto tam jest. Są osoby z różnych grup zawodowych. Ostatnio widzimy aferę, która gdzieś tam się dzieje, też jest związana z tym tematem. Wiem, że przed laty jedna z partii w Niemczech promowała się jako taka, szukała właśnie tych przypadków pedofilii, a się okazało, że w jej szeregach było bardzo wielu osób, które też chciały w Bundestagu prawo zrobić, które by jeszcze obniżało wiek tych czynów.
1: Księże biskupie, pełni ksiądz biskup posługę pasterza w naszej diecezji od 15 lat, tak. jak dobrze policzyłam, jak dobrze pamiętam. Jakie są takie największe owoce wspólnej pracy biskupów na przestrzeni tych lat? Jak to wszystko się zmieniało?
2: Na pewno zmienia się demografia dzisiejszego społeczeństwa. Całe społeczeństwo i nawet nasza praca w konferencji, jak ja patrzę na twarze, ja już należę do starszych.
1: Dlatego też pytam z perspektywy tych lat.
2: Dostałem jeszcze 7 lat i przejdę na emeryturę. Widzę już nowe pokolenie biskupów, którzy będą zajmować, ktoś z nich zajmie też moje miejsce, czy inne miejsca, zapewne za dwa lata, czy za trzy lata, sześciu czy siedmiu biskupów odejdzie na emeryturę i przyjdą nowe twarze.
1: A te nowe pokolenie biskupów jest inne? Mają właśnie, już widzicie, że te podejście do niektórych spraw Kościoła trochę się różni?
2: Może jest inne, ale zarazem jest takie same. Kościół ma pewną historię, pewną tradycję. Także i te rzeczywistości, które nas dotykają, się zmieniają. Ciągle się zmieniają. Tak jak przyszedłem tutaj, nie było problemu z katechezą w szkole. Teraz widzimy, że narodził się ten problem. I trzeba to w jakiś sposób rozwiązać. Ludziom zaproponować, a szczególnie młodzieży i dzieciom, jakąś formy edukacji religijnej.
1: Ostatnie takie zebranie Konferencji Episkopatu Polski w Łomży miało miejsce w 2009 roku, więc już upłynęło sporo lat. To jest ważne wydarzenie w życiu Kościoła łomżyńskiego?
2: Ja myślę, że jest ważne. Tak jak 50 lat od momentu, kiedy powstała diecezja, też było zebranie Konferencji Episkopatu w Łomży, tak później za biskupa Stanisława też było kolejne zebranie i teraz minęło 100 lat. Jest to taka okazja, żeby też cały episkopat też w pewnym sensie świętował z nami tą uroczystość stulecia powołania do życia naszej diecezji.
1: Oczywiście trzeba nadmienić to, że biskupi i goście będą obradowali za zamkniętymi drzwiami w Łomży, ale będzie też okazja, żeby z biskupami się spotkać, a raczej, no właśnie, łączyć się w modlitwie.
2: Oczywiście, jak zwykle spotkania odbywają się za zamkniętymi drzwiami, bo trudno, żeby dziennikarze byli obecni w każdym momencie naszych spotkań. Ale na pewno będą konferencje Stampa i seminarium nasze ma to do siebie, że wszystko odbywa się pod jednym dachem i to jest w pewnym sensie jest taki plus dla nas wszystkich. Tak naprawdę tak w cudzysłowie można w tej konferencji uczestniczyć w przysłowiowych kapciach.
1: Tak, i będą także sprawowane dwie liturgie, w których
2: będą sprawowane, oczywiście zapraszamy i zapraszam wszystkich, a szczególnie was, drodzy mieszkańcy naszego grodu. W poniedziałek o 18 będzie msza święta pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu arcybiskupa Tadeusza Wojdy. Będą też poświęcone drzwi. Ci, którzy są z innych parafii, będą mieli okazję zobaczyć nasze piękne drzwi do naszej katedry, które zdobią tą katedrę i ukazują jakby źródła tej katedry. Z jednej strony Jan Chrzciciel, Michał Archanioł i postacie, które były związane z naszą diecezją, też jest zaznaczona ikona naszej Matki Pięknej Miłości. Są to drzwi z brązu zaprojektowane przez braci Salezjanów Kruczyków i cieszymy się tym takim elementem, który będzie nam przypominał nasze świętowanie, ale też nasze źródła.
1: I to ważne wydarzenie, ważne spotkanie w Łomży już od poniedziałku będzie trwało 3 dni. Jeśli ktoś nie może osobiście uczestniczyć w tej liturgii właśnie w poniedziałek o godzinie 18, to proszę włączyć Radio Nadzieja. Będzie transmisja, będzie także wideo, będzie można widzieć.
2: Tak, proszę, zapraszamy nie tylko mieszkańców Łomży, ale zapraszamy innych też mieszkańców, bo mszy świętej zapraszamy też na wspólny posiłek, który będzie obok katedry pod namiotem. Także nie chcemy, żeby nikt odszedł głodny, nie tylko od stołu eucharystycznego, ale później od tej agapy wspólnej. Też zapraszamy. Na drugi dzień o 7 rano będzie msza w kościele Krzyża Świętego w Łomży. Jest to kościół w pewnym sensie wotum za tysiąclecie też chrześcijaństwa w Polsce, mimo że już kilkadziesiąt lat po tej uroczystości, ale jest takim wotum, które nam przypomina, że krzyż jest takim ważnym elementem w życiu nie tylko tego miasta, ale każdego chrześcijanina.
1: I my do tych zaproszeń się dołączamy. Zawsze bardzo dziękuję.
2: Zapraszamy
1: księże wszystkich. Księże biskupie, dziękuję za rozmowę.
2: Szczęść Boże wam wszystkim, drodzy słuchacze.
1: Szczęść Boże, bardzo dziękuję.

chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: zapraszamy na reklamy.
1: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Kochać, zakochać się można.
0: Po reklamie.

0: śpiewa James Bay. To jest Radio Nadzieja w piątek, czerwcowy piątek, dziś piąty dzień czerwca. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Za chwilę przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Wczoraj zatrzymywaliśmy się przy Chrystusie, obecnym wśród nas po wszystkie dni, obecnym w Najświętszym Sakramencie. Tę radość bycia przed żywym Bogiem pielęgnujmy w naszych sercach. Przeżywajmy ją, zanurzając się w tajemnicę Eucharystii. Dziś razem z Kościołem wspominamy również świętego Bonifacego, który żył i działał na przełomie VII i VIII wieku. Głosił Ewangelię na terenie dzisiejszych Niemiec. Stąd jest czczony jako apostoł tego kraju. Wielokrotnie udawał się na tereny, by głosić Ewangelię. Zanim podjął działalność ewangelizacyjną, której poświęcił siły i zdolności, przebywał i formował się w klasztorach benedyktyńskich. Został zamordowany razem ze swymi towarzyszami w czasie jednej z wypraw misyjnych w Saksonii. Przez jego wstawiennictwo prośmy dobrego Boga o potrzebne nam łaski. Zanurzajmy się w tym wielkim oceanie Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, przez który Bóg przychodzi do nas przez sakrament Najświętszego Ciała i Krwi swojej. W tej mszy świętej Panu Bogu polecamy następujące intencje. Ksiądz Szymon modli się o potrzebne łaski dla Kamila, Patrycji, Oli i Martyny i ich rodzin. Ksiądz Jerzy modli się za świętej pamięci Karolinę Borawską. Jest to intencja od klasy czwartej B z wychowawczyniami i rodzicami. Ja natomiast w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej polecam miłosiernemu Bogu zmarłego Mariana Jastrzębskiego. Usiądźmy teraz i zanurzając się w tajemnicę Eucharystii, wyśpiewajmy Bogu psalmy.

0: Modlimy się. Wszechmogący Boże, święty Bonifacy, męczennik głosił prawdziwą wiarę i własną krwią ją przypieczętował. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy tę wiarę wiernie zachowywali i wyznawali całym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, Ty poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zawierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan i wszystkich, którzy chcą być zbożni w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Oto Słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówił mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę twoich nieprzyjaciół pod stopy twoje. Sam Dawid nazwał go Panem. Jakżeż więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał. Oto słowo Pańskie.

jak potężny i wielki Pan może być kruchym chlebem? Jak może się to stać, że daje nam siebie jako pokarm, byśmy w drodze nie ustali? Jak może się to stać? Niepojęte są tajemnice Boże. Niepojęta jest miłość Boga ku nam. Miłość tego, który nieustannie pochyla się nad człowiekiem, który nieustannie pochyla się nad tobą, nieustannie wzywa cię, byś poszedł za nim. Jak może się stać? Bóg stał się. Bóg stał się najpierw człowiekiem, według ciała, przyjmując i należąc do konkretnego rodu.

0: był według chronologii potomkiem Dawida, potomka Abrahama. A jednak pozostał Bogiem, bo wejrzał na ludzi. Wejrzał na stworzenie, które jęczy i woła aż dotąd. Dlatego przyszedł, przyjmując ludzkie ciało. Przyszedł, by dać siebie. Ale to było za mało. To było za mało dla człowieka, który przyjdzie po nim, który przyjdzie po wiele wieków po i będzie potrzebował tego wsparcia. Dlatego w ostatnią wieczerzę, którą spożywał ze swoimi uczniami, wziął chleb. Błogosławił, łamał i rozdawał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie. A wieczorem na zakończenie wziął kielich, odmówił błogosławieństwo i podał uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie. Bo tak chciał zostać z nami. Na koniec jeszcze dodał: to czyńcie na moją pamiątkę. A to czyńcie na pamiątkę jest dokonywaniem się tych wydarzeń w rzeczywistości nadprzyrodzonej tu i teraz. Bóg po raz kolejny bierze chleb, łamie go i daje nam. Po raz kolejny bierze kielich, odmawia błogosławieństwo i podaje nam. Przez wieki ci, którzy szli za nim, którzy szli i ufali właśnie z tej drogi, otrzymywali nieprzebrany pokój, moc, która pozwalała znosić prześladowanie. I ten chleb stawał się tęsknotą, dla której wielu przemierzało dziesiątki tysięcy kilometrów, by choć raz stanąć przed kapłanem i przyjąć ten chleb aniołów. Święty Paweł do Tymoteusza, ale też do nas mówi, byśmy szli śladami jego nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości. Byśmy szli drogą, która będzie też drogą prześladowań, cierpień, takie, jakie spotykają nas każdego dnia. Ale byśmy szukali tego szczególnego spotkania. Spotkania z Bogiem, który stał się niewolnikiem tabernakulum, który czeka. Czeka, byś przyszedł. Czeka, byś wszedł w tę szczególną atmosferę jego obecności. Czeka, byś był. A on będzie cię przepełniał pokojem. Będzie dawał ci siebie, będzie dawał ci swoją miłość. Czeka, byś wszedł w tę przestrzeń, byś nim oddychał, byś nim się karmił, byś niósł go na krańce świata, bo on chce chce być z każdym z nas przez po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Przyzywając wstawiennictwa świętego Bonifacego, wznieśmy do Boga ufną modlitwę. Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, szczególnie zamieszkujących tereny, na których apostołował dzisiejszy patron, aby nie brakowało im odwagi do budowania życia na fundamencie prawd i wartości, za które święty Bonifacy poświęcił wiele. Ciebie prosimy. Za rządzących, aby podejmując ważne decyzje dotyczące całego społeczeństwa, potrafili oprzeć je na skalę Ewangelii i prawa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za studiujących i zgłębiających Pismo Święte, za uczestników szkół i kursów biblijnych, aby lektura Słowa Bożego i medytacja nad Nim inspirowały ich do pomnażania dobra, miłości i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za zaniedbujących i lekceważących sakrament pokuty i pojednania, aby czułe dotknięcie miłosierdzia Bożego stało się impulsem do przemiany życia. Ciebie prosimy. Módlmy się o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Kamila, Patrycji, Oli, Martyny i ich rodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i starszych parafian odwiedzanych z sakramentami w pierwszy piątek miesiąca, aby ta comiesięczna posługa pomagała im odkrywać zbawczy sens cierpienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych Mariana Jastrzębskiego, Karolinę Borawską, aby radowali się przebywaniem w Domu Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za radiosłuchaczy Radio Nadzieja i nas tu zgromadzonych przy ołtarzu oraz za wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby pierwszopiątkowa modlitwa wynagradzająca przynosiła błogosławione owoce w naszej codzienności. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, Ty w męczeństwie świętego Bonifacego ukazałeś cuda swojej łaski. Przyjmij nasze prośby, które zanosimy w dniu Jego narodzin dla nieba. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich.
2: Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nas i całego Kościoła Świętego.
0: Boże, Królu wieków, przyjmij ofiarę pojednania i chwały, którą ci składamy, oddając cześć świętemu Bonifacemu, męczennikowi. Niech ona wyjedna nam przebaczenie grzechów i przemieni nasze życie w nieustanne dziękczynienie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca.
2: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w męczeństwie świętego Bonifacego ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce z tego świata odeszli. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej przeczystym oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Bonifacym, ze wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Amen.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadzi do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: Z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Pokój nam wszystkim.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: do łaski sługę Izraelacnego, wspomniał na nią rzeczy mu miłosierdzia swego.
1: Wypełnił co

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, w dzisiejsze święto z radością uczestniczyliśmy w uczcie eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci Twojego Syna. Spraw, abyśmy razem ze świętymi męczennikami mieli udział w Jego zmartwychwstaniu i chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Podążaj za Chrystusem. U Niego szukaj pokoju. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: najwięcej, Paweł Domagała. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w Śniadowie w kościele pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Jutro przeniesiemy się o godzinie 7 do Sanktuarium Maryjnego w Małym Płocku i stamtąd Eucharystię planujemy transmitować. No a w niedzielę o godzinie 11 transmisja mszy świętej z parafii pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie. To jutrzejsza sobota, to także niedziela, a w poniedziałek, drodzy Państwo, transmisja o godzinie 18 z łomżyńskiej katedry. Łomża bowiem przygotowuje się na wizytę biskupów z całej Polski już właśnie 8 czerwca, więc w poniedziałek rozpocznie się trzydniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski właśnie w Łomży. Podczas obrad poruszone zostaną najważniejsze sprawy dotyczące życia Kościoła w Polsce. W programie znajdą się także wspólne modlitwy i uroczystości liturgiczne. Spotkanie potrwa do środy. Tematem wiodącym będzie katecheza, mówi ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz łomżyński.
1: Na pewno tym tematem takim wiodącym to będzie katecheza i na pewno będzie też takim tematem, do którego się też już bardziej konferencja się przygotowuje merytorycznie, to będzie katecheza parafialna, bo trzeba też na to wszystko spojrzeć, że jeśli ktoś wybrał jakąś taką opcję ideologiczną, to nie wiemy, czy ta katecheza przetrwa w szkole i trzeba będzie to czynić w naszych parafiach.
0: Biskup Stepnowski zaprasza na uroczystości i wspólną modlitwę.
1: Nie tylko mieszkańców Łomży, ale zapraszamy innych też mieszkańców. Po mszy świętej zapraszamy też na wspólny posiłek, który będzie obok katedry pod namiotem. Nie chcemy, żeby nikt odszedł głodny, nie tylko od stołu eucharystycznego, ale później od tej agapy wspólnej. Na drugi dzień o 7 rano będzie msza w kościele Krzyża Świętego w Łomży. Jest to kościół w pewnym sensie wotum za tysiąclecie też chrześcijaństwa w Polsce, mimo że już kilkadziesiąt lat po tej uroczystości, ale jest takim wotum.
0: Zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbywają się zwyczajnie kilka razy w roku. Najczęściej księża biskupi spotykają się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest tak zwanym posiedzeniem wyjazdowym. Spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja. Z 6 minut brakuje do 19:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza na spektakl Powrót Posła w wykonaniu Teatru Klasyki Polskiej. Błyskotliwa komedia polityczna pełna humoru, emocji i miłosnych intryg. Miłość czy interes? Rozsądek czy ambicja? Powrót Posła, spektakl, który bawi i skłania do refleksji. Niedziela, 14 czerwca, godzina 16. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
2: Chcesz wymodelować sylwetkę, odmłodzić skórę i poczuć się pięknie każdego dnia? Zapraszamy do Body Expert Aesthetic w Łomży. W ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujący masaż Kobido, endosferę, nowoczesny laser Maxi Lipo, kosmetyczną LED lampę oraz absolutną nowość na rynku łomżyńskim – kryokapsułę. Zadbaj o ciało, twarz i swoje samopoczucie pod okiem specjalistów. Body Expert Aesthetic, Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę 787 889 343. Body Expert Aesthetic. Piękno zaczyna się od dobrego samopoczucia.
0: Po reklamie.
3: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych, plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3: Ogłoszenie nadawcy.

0: Utwór List wyśpiewał Kamil Bednarek. 4 minuty po 19, to jest piątek z radiem. Nadzieja Maja Chwalińska zwyciężyła w półfinale French Open. Wygrała w dwóch setach z Rosjanką Dianą Schneider. 7-6, 6-4 w finale turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu zmierzy się z Mirą Andrzejewą. Były zawodnik i komentator Dawid Olejniczak mówi, że o zwycięstwie Polki w półfinale zdecydowała jej większa wszechstronność.
1: I też fizycznie mam wrażenie w końcówce wyglądała lepiej, więc być może w tak wyrównanym meczu takie małe rzeczy zrobiły dużą różnicę. Piękna historia, po tych triumfach Igi Świątek mamy kolejną Polkę, która zagrała o tytuł w Paryżu. O, wiadomo, że wybiegając do soboty, w sobotę będzie ciężko, natomiast no, tak mówiliśmy praktycznie przed każdym meczem Maji Chwalińskiej, ona od eliminacji dotarła do finału.
0: Olimpijka i prekursorka tenisa zawodowego w Polsce Katarzyna Nowak zaznacza, że kolejna rywalka Maji Chwalińskiej gra agresywnie i jednostronnie.
2: I będzie starała się, podejrzewam, więcej wchodzić w kort, wykorzystywać krótsze piłki, żeby dążyć do ataku, co nie będzie łatwo. Oczywiście będzie wiele zależało od Maji, to będzie na niej ogromne przeżycie. Finał w Wielkim Szlemie.
0: Wielkie turnieje kreują nowych bohaterów, którzy stają się natychmiastową inspiracją dla dzieciaków spędzających długie godziny na kortach. Finałowy marsz Maji Chwalińskiej w Paryżu z zapartym tchem śledzą najmłodsi polscy zawodnicy. 12-letni Stanisław podkreśla, że tenis to niezwykle wymagająca szkoła charakteru.
3: Trenuję od jakichś, nie wiem, 5 lat i fajne jest jakby, że można się zabawić trochę, też nie jest to aż takie proste, że jest wymagające i można rywalizować z kimś. O, to jest najlepsze według mnie.
0: Młody zawodnik bacznie podgląda technikę starszej koleżanki i próbuje kopiować jej styl podczas własnych pojedynków.
3: Mi się bardzo podoba akurat jak Maja gra, no bo gra bardzo dużo skrótów w mojej opinii i są te skróty Maje bardzo dobre i ja też właśnie lubię grać skróty. No nie wiem, widziałem ją parę razy w Bielsko-Białej jak trenowała, bo tam byłem parę razy na turniejach, no i podobało mi się jak grała po prostu.
0: Wielki sukces Maji Chwalińskiej, sensacyjny awans do finału wielkoszlemowego French Open rozbudza wyobraźnię tysięcy dzieciaków w całym kraju. Droga na tenisowy szczyt bywa jednak wyjątkowo kręta i wymaga wielu wyrzeczeń już na samym starcie. Joanna Kalawa była tenisistką, obecnie mamą utalentowanego 12-latka, podkreśla, że współczesny sport narzuca bardzo wczesną profesjonalizację, przez co najmłodsi adepci muszą rezygnować ze zwykłych podwórkowych rozrywek na rzecz rygorystycznego planu dnia.
4: Obserwujemy taką bardzo wczesną profesjonalizację w tym sporcie, tak? Czyli już, że bardzo małe dzieci mają sponsorów, swoje sztaby szkoleniowe, wyjeżdżają za granicę na turnieje, więc te dzieciaki zaczynają bardzo wcześnie. Trzeba być bardzo wytrwałym.
0: Przypomnijmy, już jutro swoją pierwszą szansę na wielkoszlemowy tytuł będzie miała właśnie Maja Chwalińska. O 15:00 zagra w finale z Mirą Andrzejewą.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Marszałek województwa podlaskiego i wójt gminy Łomża zapraszają na Dzień Dziecka w gminie Łomża z województwem podlaskim. W niedzielę 7 czerwca przy szkole podstawowej w Konarzycach od godziny 13 moc atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Wieczorem od 18.40 koncerty, a gwiazdą wieczoru będzie Zenek Martyniuk, który na scenie pojawi się o 20.30. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Kochać, zakochać się można.
0: Po reklamie.

0: stan techniczny pojazdu, zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przewożonych bagaży oraz już wcześniej zaplanować trasę podróży. Pamiętajmy też o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dzieci w fotelikach oraz zachowaniu trzeźwości za kierownicą. Przypominamy uczestnikom ruchu drogowego, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.
1: Wzmożone działania policji związane z długim weekendem potrwają do poniedziałku 8 czerwca. Grupa U2 na antenie radia Nadzieja in a Life. Posłuchajmy.

0: Marcin Rozynek, za chwilę James Morrison na antenie Radia Nadzieja. Przystań Dobrostan to nowe bezpłatne zajęcia organizowane przez MOSiR na łomżyńskich bulwarach. Startują już w najbliższą niedzielę i odbywać się będą w każdy ostatni dzień tygodnia do końca sierpnia. To zajęcia dla każdego bez względu na wiek i kondycję, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krynicka.
1: To będą takie rozciągające, poprawiające naszą gibkość, więc to będzie yoga, pilates, stretching, mobility, takie zajęcia, które poprawiają nam funkcjonowanie całego kręgosłupa. Polecam o 9 rano w każdą niedzielę do końca sierpnia. Myślę, że warto skorzystać, to jest zajęcia bezpłatne, podkreślam. Nie ma ograniczeń. Wystarczy wziąć ze sobą sprzęt stosowny. No, najlepszy karimata lub kocyk.
0: Początek zajęć najbliższą niedzielę o 9:00. No i źle powiedziałem, nie w ostatni, ale w pierwszy dzień tygodnia, bo niedziela pierwszym dniem tygodnia jest, a więc przystań Dobrostan rozpocznie się już najbliższą niedzielę o godzinie 9:00, a miejsce to łomżyńskie bulwary. Wstęp, jak słyszeliśmy, jest bezpłatny.

0: miał być ślub, Brodka. 33 minuty po 19:00, to jest piątkowy wieczór z radiem Nadzieja. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu, policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że podczas kontroli drogowych policjanci zaczynają od badania trzeźwości.
1: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
0: W przypadku podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, policja prosi o zgłoszenie pod numer alarmowy 112. Intensywne kontrole drogowe będą przeprowadzane przez policję do końca długiego weekendu. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzają też dozwoloną prędkość, zapinanie pasów bezpieczeństwa czy prawidłowe przewożenie dzieci.

0: wrócił ruch na moście nad rzeką Łomżyczką w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Łomży. Prace związane z rozbudową obiektu dobiegły końca, jednak kierowcy muszą przygotować się na tymczasowe ograniczenia. O tych mówi Sylwia Marciniak z Urzędu Miejskiego.
1: Do czasu dopełnienia wszystkich procedur administracyjnych związanych z wdrożeniem stałej organizacji ruchu na tym odcinku będą obowiązywały szczególne środki ostrożności. Prędkość pojazdów została ograniczona do 30 km na godzinę, a o zmianach informować będzie znak "Uwaga, roboty drogowe". Według szacunków tymczasowe obostrzenia potrwają przez około tydzień.
0: Głównym celem zrealizowanego zadania była poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji północna strona mostu została poszerzona, co pozwoliło na bezpieczne poprowadzenie nowej ścieżki rowerowej oraz chodników. Oprócz tego wykonawcy przebudowali dojazdy oraz kilkudziesięciometrowych odcinkach bezpośrednio przed i za mostem, a także stworzyli nowy zjazd i sieć kanalizacji deszczowej. Zmodernizowano także oświetlenie uliczne. Spoglądam na playlistę Radia Nadzieja. Kasia Kowalska i Sanach, a na zegarkach 38 minut po 19:00.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Dermot Kennedy. Za chwilę sięgniemy na półkę z polską muzyką. Najpierw Marcin Sujka, później zespół Lemon, no a jeszcze później Kasia Popowska. Spogląda na zegar kwadrans, niespełna dzieli nas od godziny 20. Papież Leon XIV wyrusza jutro w 7-dniową podróż do Hiszpanii, podczas której odwiedzi Madryt, Barcelonę, dwie z wysp Kanaryjskich, poświęci wieżę na Bazylice Sagrada Familia oraz będzie pierwszym papieżem, który wystąpi w parlamencie. Pierwsza wizyta papieska w Hiszpanii od 15 lat. Ostatnio był tam Benedykt XVI w roku 2011. Leon XIV pokona w sumie około 2,5 tysiąca kilometrów. Na spotkaniach z Ojcem Świętym spodziewanych jest w sumie 500 000 wiernych. Motto podróży apostolskiej Leona XIV do Hiszpanii to podnieście oczy. Leon XIV odwiedził ośrodek dla bezdomnych w Madrycie, jeden z zakładów karnych w Barcelonie. Podróż zbiegnie się z 100. rocznicą śmierci Antoniego Gaudiego, przypadającą 10 czerwca. Architekta, który zaprojektował Sagrada Familia, w tym dniu Ojciec Święty zainauguruje nową wieżę Jezusa Chrystusa, dzięki czemu Bazylika stanie się najwyższym kościołem na świecie. Leon XIV odwiedzi też wyspy Kanaryjskie, Gran Canaria i Teneryfę, będące głównym punktem napływu migrantów do Hiszpanii. Spotka się z przedstawicielami organizacji zajmujących się imigrantami. No a więcej o codziennej posłudze Ojca Świętego Leona, w tym jego rozpoczynającej się już jutro podróży apostolskiej właśnie do Hiszpanii, w aktualnościach Radia Watykańskiego dziś 10 minut po godzinie 22 na antenie Radia Nadzieja.

Grupa Lemon. Za chwilę Kasia Popowska o 20.00, katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wita w ojczyźnie kolejnych 185 żołnierzy uwolnionych z rosyjskiej niewoli. Wraca wraz z nimi jeden cywil. Bronili naszego państwa w Mariupolu i w Azowstalu, a także w okręgach donieckim, ługańskim, charkowskim, chersońskim, zaporowskim, sumskim, kijowskim i kurskim. Wśród nich są ci, którzy w rosyjskiej niewoli byli przetrzymywani od 2022 roku, napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Dziś rano doszło do kolejnej wymiany jeńców między Ukrainą i Rosją. Powrót naszych ludzi jest dla Ukrainy stałym priorytetem. Każdego dnia pracujemy nad uwolnieniem każdego Ukraińca i każdej Ukrainki z niewoli, dodał we wpisie Wołodymyr Zełenski. Tymczasem Władimir Putin przyznał, że nie widzi w tym momencie sensu spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Putin na forum ekonomicznym w Sankt Petersburgu nie chciał szerzej komentować wczorajszego listu otwartego Zełenskiego. Powiedział jedynie, że dokument zawiera, tu cudzysłów, elementy niegrzeczności. Koniec cytatu. Dodał, że w sprawie wojny potrzebne jest porozumienie, a Ukrainie zależy jedynie na, znów cytat, powstrzymaniu rosyjskiej ofensywy. Wołodymyr Zełenski publikował wczoraj list otwarty do Putina, w którym wezwał go do spotkania z nim i zakończenia wojny. Zwracał uwagę na duże rosyjskie straty w konflikcie i słabnącą pozycję gospodarki Rosji. Wybór jest twój. Wystarczy wojny. Ukraina proponuje jej zakończenie. To musi być zrobione szczerze, z godnością i z gwarancjami, że wojna nie wybuchnie znowu. Ukraina proponuje zakończenie konfliktu w drodze bezpośredniego spotkania między tobą a mną, nami a wami, napisał Wołodymyr Zełenski.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Pomimo deszczowej pogody do Myszyńca zjechali w miniony czwartek wierni i goście z różnych części Polski, by uczestniczyć w jednym z najbardziej wyjątkowych procesji Bożego Ciała w kraju. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Następnie ulicami miasta przeszła barwna procesja, która została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, ksiądz kanonik Zbigniew Jaroszewski, zwracał uwagę, że uroczystość jest przede wszystkim świadectwem żywej wiary lokalnej społeczności, przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
2: My wszyscy po mszy świętej, po procesji jest naprawdę żywa wiara. Nie zatrzymał nawet nas deszcz, a wiemy doskonale i wierzymy, że Eucharystia, tak jak mówił kiedyś Jan Paweł II, jest największym dobrem. I dlatego tutaj można być od zawsze, przynajmniej od tych trzech wieków. Te uroczystości są bardzo uroczyste. One mają z jednej strony charakter duchowy, a z drugiej strony też charakter obrzędowy, ludowy. Kurpie się demonstrują, też pokazują właśnie strój kurpiowski. Zresztą strój kurpiowski zawsze był zakładany w niedzielę w różne uroczystości. On miał odróżniać właśnie od tego dnia powszedniego. Dlatego ta uroczystość zawsze mobilizuje, żeby jak najwięcej osób zakładało stroje.
1: Tegoroczne obchody były transmitowane przez Telewizję Polską, dzięki czemu wyjątkowa tradycja kurpiowskiego Bożego Ciała mogła dotrzeć do widzów w całym kraju. Pierwsza procesja Bożego Ciała odbyła się w Myszyńcu w 1774 roku, a pierwszy jej opis powstał rok później.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Łomża przygotowuje się na wizytę biskupów z całej Polski. Już w poniedziałek rozpocznie się tu trzydniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Podczas obrad poruszone zostaną najważniejsze sprawy dotyczące życia Kościoła w Polsce. W programie znajdą się także wspólne modlitwy i uroczystości liturgiczne. Spotkanie potrwa do środy. Tematem wiodącym będzie katecheza, mówi biskup łomżyński Janusz Stepnowski.
3: Na pewno tym tematem takim wiodącym to będzie katecheza. I na pewno będzie też takim tematem, do którego się też już bardziej konferencja się przygotowuje merytorycznie, to będzie katecheza parafialna, bo trzeba też na to wszystko spojrzeć, że jeśli ktoś wybrał jakąś taką opcję ideologiczną, to nie wiemy, czy ta katecheza przetrwa w szkole i trzeba będzie to czynić w naszych parafiach.
1: Biskup Janusz Stepnowski zaprasza na uroczystości i do wspólnej modlitwy.
3: Nie tylko mieszkańców Łomży, ale zapraszamy innych też mieszkańców. Po mszy świętej zapraszamy też na wspólny posiłek, który będzie obok katedry pod namiotem. Nie chcemy, żeby nikt odszedł głodny, nie tylko od stołu eucharystycznego, ale później od tej agapy wspólnej. Na drugi dzień o 7 rano będzie msza w kościele Krzyża Świętego w Łomży. Jest to kościół w pewnym sensie wotum za tysiąclecie też chrześcijaństwa w Polsce. Mimo że już kilkadziesiąt lat po tej uroczystości, ale jest takim wotum.
1: Zebrania plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbywają się zwyczajnie kilka razy w roku. Najczęściej biskupi spotykają się w siedzibie KEP w Warszawie, ale jedno z posiedzeń jest tak zwanym posiedzeniem wyjazdowym.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Muzyka, wspólna modlitwa i radosna atmosfera wypełniły parking przy parafii pod wezwaniem Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Po raz czwarty odbył się koncert uwielbienia oraz festiwal piosenki chrześcijańskiej. Wydarzenie, które było muzycznym zwieńczeniem uroczystości Bożego Ciała. Takie inicjatywy pomagają budować wspólnotę i umacniać wiarę, mówi ksiądz kanonik Jarosław Kotowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Zbawiciela Świata w Ostrołęce.
4: Mamy taką nadzieję, żywą nadzieję, przygotowując ten koncert, że będzie to wydarzenie nie tylko dla naszych parafian, ale również dla miasta Ostrołęka. Rano idziemy w procesji, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii, a świętowanie nasze przedłużamy w tę uroczystość po południu, że możemy razem na takim uwielbieniu też się spotkać.
1: Agnieszka Reca ze Wspólnoty Domowy Kościół i Zjednoczeni dla Miłości podkreśla, że każdego roku uczestniczy uczestników przybywa.
5: Bardzo nas to cieszy, bardzo nas to raduje. Kolejny rok zwiększa się liczba uczestników festiwalu. Mamy coraz, myślę, też bardziej atrakcyjnych gości, którzy nam występują, więc myślę, że to przyciąga. Zakończy się jeden, będziemy dopiero myśleć o drugim, ale oczywiście jak najbardziej odbędzie się, także zapraszamy już za rok.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy.

0: One Republic, za chwilę Kamil Bednarek i Golec Orkiestra. Czy tradycja może być modna i inspirować młode pokolenie? Odpowiedź na to pytanie będzie można poznać podczas kolejnego spotkania z cyklu w niedzielę po kościele w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Tym razem gośćmi będą członkowie Towarzystwa Krzewicieli Tradycji Kurpiowskich. Zaprasza Martyna Lewandowska z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
1: Czy tradycja jest tylko dla starszych? Nie tym razem. Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu w niedzielę po kościele. Naszymi gośćmi będą młodzi ludzie z Towarzystwa Krzewicieli Tradycji Kurpiowskich. To oni z własnej inicjatywy zaczęli szukać dawnych przedmiotów, odwiedzać domy i odkrywać kulturę Kurpi na nowo. Dziś tworzą grupę, która działa, spotyka się i rozwija swoją pasję w chałupie w Brzozówce. Pokazują, że tradycja może być żywa. Jeśli chcecie zobaczyć, jak młode pokolenie odnajduje się w świecie kultury ludowej, bądźcie z nami.
0: Wydarzenie w najbliższą niedzielę, więc 7 czerwca o godzinie 13:00. Miejsce, powtórzę, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Wstęp jest bezpłatny.

0: Sam Smith. Kwadrans po godzinie 20. Oddajmy głos dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. Będzie bowiem przestrzeń pełna atrakcji nawiązujące do dawnych słowiańskich zwyczajów związanych z najkrótszą nocą w roku. Chodzi o to, że na łomżyńskich bulwarach 21 czerwca odbędzie się Noc Świętojańska. W programie znajdzie się tradycyjny obrzęd właśnie Nocy Świętojańskiej, któremu towarzyszyć będą występy zespołów ludowych prezentujących regionalną muzykę i taniec, mówi Bernadetta Krynicka. Posłuchajmy.
1: Będzie taka typowa noc świętojańska. Będziemy pleść wianki, będzie parada na rzece, będą zespoły folkowe śpiewały, będą tańce. No i zapraszam Państwa i taki proponuję dress code na biało. Oczywiście nie będzie

antenie, to podaję numery telefonów do studia 512 123 502 albo podobny drugi numer 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część pierwsza, Różańca Świętego, tajemnice radosne. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Anioł rzekł do Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie, lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy życzy Jadwiga z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Rozważajmy tajemnicę drugą, nawiedzenie świętej Elżbiety z Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta.
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać, Pani Teresa. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Józef udał się z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna, kiedy tam przebywali. Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania, porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
0: Bóg zapłać, Pani Mario. Rozważajmy tajemnicę czwartą. Ofiarowanie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Symeon wziął dziecię Jezus w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Zapraszam. Można rozpocząć modlitwę. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: I była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mógł zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg załapać Państwu. Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać Państwu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modlił się Pan Krzysiek z żoną, jak również Pani Jadwiga, Pani Teresa, Pani Maria oraz Pani Jadwiga z mężem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, gorąco dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja. Zespół Fioretti już teraz, a później grupa TGD.

0: największej, zespół Fioretti. 20:50, teraz zapowiadana wcześniej grupa TGD, a tuż po niej litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i o 21:00 modlitwa apelowa. Dziękuję za uwagę i w imieniu Wiktorii Małż zapraszam na jutrzejszy sobotni program Radia Nadzieja. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Hubert Chojnowski, do usłyszenia.
1: Przed Chrystusem i po, bo to właśnie On wyznacza oś historii świata. Mojej historii to kolejny pański rok. Chude były

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przybytku najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby, mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, ze lżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale. Wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego.
Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemanie uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos. Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Ogłoszenie nadawcy. Trwa rekrutacja do klas pierwszych Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Szkoła jest placówką nowoczesną, bezpieczną, publiczną i bezpłatną. Nie jest objęta rekrutacją elektroniczną. O wysokim poziomie edukacji świadczą wyniki egzaminów zewnętrznych plasujące szkołę w czołówce placówek oświatowych w Łomży oraz ogólnopolskie rankingi. Szkoła zajęła pierwsze miejsce w Łomży w kategorii Szkoła Roku 2025. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail. Ogłoszenie nadawcy. Wieczór w dobrym nastroju.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Katolicka wiara jest uniwersalna, ta sama w Niemczech i innych krajach świata, przypomniał papież na audiencji dla niemieckich studentów. List uwierzytelniający złożył nowy ambasador Francji, to praktykujący katolik i obrońca chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Papież przyjął na audiencji dyrektora UNESCO. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Kulturowa misja chrześcijan polega na ukierunkowaniu społeczeństwa i historii ku szczytowi, którym jest życie skoncentrowane na Bogu, powiedział papież do katolickich stowarzyszeń studentów z Niemiec. Przestrzegł przed kompromisami ze zmiennymi trendami i przedkładaniem indywidualnych preferencji nad tradycję Kościoła.
2: After all, human beings are always seeking God.
3: Ostatecznie człowiek zawsze szuka Boga, a On objawił się nam jako Zbawiciel. Za wstawiennictwem świętego Bonifacego, ewangelizatora Niemiec, bądźcie świadkami mądrości Ewangelii, powiedział papież. Przypomniał Niemcom o uniwersalizmie katolickiej wiary. W Niemczech i na całym świecie ta sama katolicka wiara wzmacnia naszą współpracę bez kompromisów ze zmiennymi trendami i bez przedkładania indywidualnych preferencji nad wspólną tradycją Kościoła. Odwołując się do historii, Leon XIV podkreślił, że w obliczu despotyzmu i ideologii wiara katolicka nigdy nie była jedynie etykietą, lecz stylem życia, którym trzeba się dzielić. Zachęcił młodych Niemców, by i dziś promowali ewangelizację kultury, a w obliczu tego, co dehumanizuje, byli świadkami chrześcijańskiego humanizmu.
1: Niemieckie katolickie stowarzyszenia studenckie po raz pierwszy zorganizowały swoją konferencję poza granicami Niemiec, właśnie w Rzymie. Papież docenił ten wybór, stwierdzając, że wynika to z katolickiej wiary, która definiuje ich tożsamość. Leon XIV przyjął na audiencji nowego ambasadora Francji, który złożył listy uwierzytelniające. W odróżnieniu od swych poprzedników, Charles Persona nie jest dyplomatą. Był dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury. Jako praktykujący katolik angażuje się w pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
4: Nowy ambasador ma 48 lat, jest żonaty i ma czworo dzieci. Do tej pory zajmował się przede wszystkim promowaniem francuskiej kultury. Wykazał się umiejętnością nawiązywania dobrej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami kościelnymi. W 2019 roku przekonał prezydenta Francji do zaangażowania na rzecz chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Macron zlecił mu wówczas sporządzenie raportu na temat ochrony zagrożonego dziedzictwa i sieci edukacji chrześcijańskiej w tym regionie. Doprowadziło to do utworzenia Funduszu dla Szkół na Wschodzie, wspieranego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i katolicką organizację Œuvre d'Orient. Finansuje on francuskojęzyczne placówki edukacyjne, do których uczęszcza 400 tysięcy dzieci.
1: Relacje między Francją i papiestwem sięgają VIII wieku. Zostały one sformalizowane w 1516 roku, kiedy to podpisano pierwszy konkordat. W Watykanie gościł dyrektor generalny UNESCO. Khaled Ahmed El Ani Ali S. został przyjęty przez papieża i sekretarza stanu. Głównym tematem spotkania był integralny rozwój człowieka poprzez edukację. Rozmawiano też o sztucznej inteligencji.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz
1: gość dnia. Raz jeszcze witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry, witam serdecznie
2: wszystkich słuchaczy.
1: Panie prezesie, w agencji zajmuje się pan obszarami związanymi między innymi z informatyką i bezpieczeństwem i o tym dziś będziemy rozmawiać. Cyfryzacja to jest coś, z czym rolnicy zaprzyjaźnili się już na dobre?
2: Myślę, że tak. No, ciągle stoją przed nami nowe wyzwania, jednakże trzeba pamiętać, że

0: też były krótsze, bardziej też przejrzyste. Z drugiej strony komunikacja SMS-owa, którą chcemy dostarczać rolnikom, potwierdzenia. Myślę, że rolnicy to już zauważyli, te zmiany, ale do tego właśnie też budujemy całe zaplecze związane właśnie z portalem rolnika, żeby rolnik miał w jednym miejscu skupione wszystkie informacje. Do tego przebudowujemy naszą stronę, żeby ona była też bardziej przejrzysta, czyli stronę agencyjną. Czyli tych działań jest wiele.
1: Tak, wspomniał pan prezes o tym portalu rolnika, który powstaje. Ja zastanawiam się, czy wy bierzecie pod uwagę głosy rolników właśnie, żeby im to wszystko ułatwić. Czy są prowadzone właśnie może jakaś wymiana informacji, żeby im było jak najłatwiej, żeby to im to uprościć, bo zdarzają się takie sytuacje, że coś jest wdrażane w życie, a później są jakieś wpadki.
0: Jak najbardziej, zanim zaczęliśmy tą część, można powiedzieć, techniczną projektu, to wykonaliśmy szereg analiz, badania wśród doradców rolnych, wśród rolników, wśród różnych grup społecznych, ale też chcieliśmy przeanalizować, jak wyglądają tego typu rozwiązania w innych krajach, więc przeanalizowaliśmy te rozwiązania z innych krajów. Łącznie to było chyba ponad 5,5 tysiąca ankiet przeprowadzonych, więc dosyć dużą pracę wykonaliśmy w tym kontekście, żeby starać się odpowiedzieć na potrzeby. Oczywiście należy też o tym pamiętać, że będzie pewna modyfikacja zawsze, tak, bo według założeń coś było ułożone w taki sposób, w takim kontekście na tym froncie, ale może ulegać też zmianom. My jesteśmy do tego przygotowani, że będziemy na bieżąco starali się na te potrzeby jeszcze odpowiadać.
1: Panie prezesie, większość wniosków przyjmowana jest, tak jak pan mówił, elektronicznie. To się przyjęło? I to faktycznie ułatwia, nie ma już stania w kolejkach do późnych godzin, jak to było jeszcze kilkanaście lat temu.
0: Nie ma, dlatego żeby rolnik poświęcił swój czas pracy, rodzinie, a w mniejszym stopniu korzystał chociażby z biur czy z oddziałów. Oczywiście te wizyty zawsze też będą i biura będą ciągle funkcjonować, czy oddział regionalne. Natomiast rolnik będzie mógł w każdym momencie wejść, zalogować się i chociażby w tym roku pierwszy raz wnioski w formie elektronicznej gospodyń wiejskich, pierwszy raz wniosek o dopłaty do materiału siewnego. Chcemy w ogóle jako agencja, myślę, że jak nie do końca tego roku, ale najprawdopodobniej do końca tego roku, to do końca przyszłego, żeby już wszystko było tylko w postaci elektronicznej.
1: I to się uda w tym momencie. To się przyjęło dobrze przez rolników.
0: Tak, my mamy odbiory pozytywne. Zarówno rolnicy, jak i doradcy, którzy wspierają rolników w tej bieżącej obsłudze dokumentacji, no wiedzą, że mogą bez wychodzenia z domu załatwić wszelkie sprawy właśnie związane nie tylko z wypełnianiem wniosków, ale ze zgłaszaniem zwierząt, czyli tak zwany IRZ, tak, tutaj na bieżąco mogą to robić, bo często w ciągu dnia nie mają czasu, mogą sobie wieczorem to zrobić, czy w dniu wolnym, bo systemy działają 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. No chyba, że mamy jakieś aktualizacje, to wtedy musimy na chwilę wyłączyć, ale robimy to w takich momentach, żeby jak najmniej to odczuli rolnicy, czyli w weekendy, w niedzielę, w nocy.
1: Przyznam szczerze, że bardzo lubię poruszać tematy związane ze sztuczną inteligencją i ja wiem, że wy też tę sztuczną inteligencję w tym portalu rolnika wykorzystujecie i wdrażacie.
0: Tak, sztuczna inteligencja już jest dzisiaj chociażby w tak zwanym systemie AMS, czyli weryfikacji tego, co rolnik zgłasza we wnioskach, czyli my na bieżąco śledzimy uprawy, śledzimy zabiegi i rolnik ma możliwość do września dokonania korekty i nie ponosząc żadnych sankcji finansowych. Czyli już to narzędzie działa. Kolejnym narzędziem chcemy do wstępnej oceny map, tak zwanych LPIS-ów, sztuczną inteligencję zaprząść w tak zwanym offline'owym wydaniu. Kolejnym rozwiązaniem, gdzie chcemy sztuczną inteligencję, to też jako offline'owe, bo tutaj pracujemy na wrażliwych danych, do wstępnej oceny wniosków. I wracając do sedna, w portalu rolnika, tuż ogólnie dostępne narzędzie, które będzie z rolnikiem rozmawiać lub rolnik będzie pisał i będzie odpowiadać na bieżące działania agencyjne, na interwencje, na wnioski, jakie dokumenty, do kiedy trzeba złożyć. Później też będzie podpowiadać też w zakresie właśnie aktualizacji danych, więc będzie to też takie narzędzie bardzo przyjazne, które rolnikowi na bieżąco będzie mówić o tym, co się dzieje aktualnie w zakresie różnych środków pomocowych.
1: Te niektóre nazwy mogą brzmieć bardzo zawile, ale proszę się tym nie przejmować i nie przerażać, bo to wszystko ma ułatwić właśnie, żeby to było jeszcze szybsze, jeszcze bardziej efektywne.
0: Taka jest nasza nadzieja w tym wszystkim i taki cel sobie

0: stawiamy, żeby jak najlepiej obsłużyć rolnika. Agencja jako agencja wykonawcza stara się właśnie docierać różnego rodzaju interwencjami, działaniami do różnych grup, bo mówimy o rolnikach, ale mówimy też o obszarach wiejskich, o ludziach mieszkających na wsi, organizacjach, które działają na terenach wiejskich. Tutaj też chcemy szereg różnych nowych działań otworzyć właśnie, żeby uaktywnić społeczność wiejską.
1: Wiejską. I to się udaje. Faktycznie, chociażby patrząc na koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj te koła gospodyń wiejskich to nie są starsze panie, które gdzieś tam sobie w domowym zaciszu coś przygotowują, tylko to są koła, które chcą pozyskiwać pieniądze, które potrzebują tych pieniędzy i które te pieniądze potrafią dobrze wykorzystywać
0: tak,
1: później.
0: I są to nie tylko panie.
1: Tak, i nie tylko panie.
0: Coraz więcej panów jest w kołach gospodyń wiejskich, co nas bardzo cieszy. Mamy w Polsce, w Kujawsko-Pomorskim koło gospodyń, gdzie są sami panowie.
1: Także o, taki właśnie. Przykład. Więc nawet nie mówimy o rodzynku. To zmienia obraz rolnictwa? Takie działania właśnie?
0: Myślę, że to aktywizuje też, bo trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy zapracowani, nie mamy zbyt wiele czasu na inne działania i chodzi o to, żeby nie spędzać tego czasu w domu, tylko aktywizować się. Dlatego też chcemy wyjść mocniej do ochotniczych straży pożarnych, do orkiestr dętych działających właśnie na terenach wiejskich i innych jeszcze, może tutaj za dużo jeszcze nie będę mówił, ale takie działania mamy. Do tego też chcemy bardzo fajne działanie uruchomić już jesienią, dotyczące infrastruktury na obszarach wiejskich. Mówimy o tak zwanym Smart Village. Więc będzie też to fajne działanie, które prawdopodobnie od września uruchomimy, żeby też to życie na wsi było bardziej przyjazne, ciekawsze i żeby dbać o naszych rolników, którzy zapewniają nam to bezpieczeństwo żywnościowe.
1: I życie nowoczesne na wsi, bo to też jest ten punkt właśnie. Panie prezesie, przejdźmy do kolejnego tematu, do kolejnego wątku naszej rozmowy. Agencja jest narażona na cyberataki.
0: Oczywiście, tych cyberataków mamy bardzo dużo. Ja jako osoba nadzorująca Departament Bezpieczeństwa otrzymuję raporty. Trzeba pamiętać o tym, że dane są bezpieczne. Nigdy w agencji nie miało miejsca wyłudzenie danych czy też zablokowanie danych. Także tutaj staramy się o to dbać najlepiej. Aktualnie jesteśmy właśnie po kolejnym audycie, kolejny certyfikat międzynarodowy ISO, agencja w zakresie bezpieczeństwa. Tutaj jeśli chodzi o cyber, to też od strony technicznej zabezpiecza nam CESITR, tutaj spółka Agroaplikacje, która też posiada dwa międzynarodowe certyfikaty i mogę powiedzieć, że dane są bezpieczne i tutaj w tym zakresie nie mieliśmy do tej pory, miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, żadnych właśnie wyłudzeń danych.
1: A dużo jest takich ataków?
0: No rocznie to jest ponad 100.
1: No to jeszcze nie tak dużo. Myślałam,
0: ale ja
1: że
0: mówię o tych takich już niebezpiecznych atakach, bo drobne wyłudzenia to nawet ich staramy się może w innej kategorii, tak? Ale jest to dosyć sporo. Z tym, że inne instytucje mają ich więcej, powiem tak.
1: Czyli te ataki najprościej mówiąc są przez was wyłapywane i zatrzymywane.
0: Tak, tutaj mamy specjalne narzędzia do tego. Trzeba pamiętać o tak zwanych atakach zewnętrznych, ale są też wewnętrzne. I tutaj też musimy mówić o różnych zdarzeniach. I trzeba pamiętać, że tak jak w każdym w systemie bezpieczeństwa, jednym z najsłabszych elementów jest człowiek.
1: Szukacie źródła tych ataków?
0: Tak, mamy tutaj.
1: Możemy o tym mówić? Skąd te źródła są?
0: Z różnych stron, może aż tak do końca nie, bo mamy i krajowe, ale i zagraniczne. Tutaj jeżeli chodzi o zagraniczne, no to przede wszystkim Azja Wschód, tak, z tych stron mamy. Natomiast no, są te elementy, które na bieżąco są analizowane, wyłapywane i tak dalej. I w tym zakresie no, staramy się robić to jak najlepiej. Może dodam tylko, że robimy to na tyle dobrze, że ministerstwo właśnie chciałoby, żeby nasza spółka też zabezpieczała pod względem cyber Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więc jest tutaj jakby dowód na to, że robimy to najlepiej.
1: I oby takich sytuacji, takich ataków było jak najmniej. Musimy powiedzieć dwa słowa o obecnie realizowanych programach. To między innymi premie dla młodych rolników. W tym roku młody rolnik może otrzymać 200 bądź 300 tysięcy złotych. I zastanawiam się, czy z perspektywy pana prezesa to jest dużo, czy nie dużo w tych naszych współczesnych realiach?
0: Jest to duża kwota. No, 300 tysięcy. Trzeba pamiętać, że w naszym regionie dużo gospodarstw ma produkcję zwierzęcą, więc wtedy może liczyć na wyższe wsparcie w wysokości 300 tysięcy złotych. W przypadku, gdy nie prowadzi produkcji zwierzęcej, 200 tysięcy. I są to dobre środki na start, bo rodzice przekazują gospodarstwo. gospodarstwo swoim dzieciom. No i ważne, żeby ten młody rolnik po pierwsze złożył ten wniosek w wymaganym terminie, a nabór ruszył od 1 czerwca do 30 lipca tego roku. No i żeby też pamiętał o tym, że ważnym elementem jest to wykształcenie rolnicze, tak? Czy uprawnienia, kwalifikacje rolnicze. I tutaj myślę, że ta osoba, która właśnie skończy studia wyższe, skończy kierunek rolnictwo, jest bardziej odporna na wszelkiego rodzaju zmiany, czy też no, różne powikłania ekonomiczne, czy też no, sytuacje, które mają miejsce, tak? Bo trzeba pamiętać, że w rolnictwie tej stabilności brakuje i cały czas mamy różne powikłania, tak? Czy to atmosferyczne, czy to sytuacje na rynku międzynarodowym, czy krajowym. Jest tych szereg różnych czynników niekorzystnie wpływających właśnie chociażby na bieżącą produkcję, ale myślę, że właśnie dzięki wyższemu wykształceniu w zakresie rolnictwa te osoby są bardziej odporne na tego typu sytuacje.
1: Dzisiaj te kształcenie wyższe, ale nie tylko wyższe, bo też średnie, jest na wysokim poziomie. Ono pnie się i można mówić o tym, że te kształcenie właśnie w Polsce, nie mamy się czego wstydzić na przykładzie Europy?
0: Jak najbardziej tak. Ja pamiętam jeszcze, gdy w latach 90. jeździłem do krajów starej Unii i żeśmy robili takie wow, zachwycali się właśnie tym, co się dzieje w kontekście rolnictwa. Dzisiaj to, proszę pamiętać, że osoby z Francji, z Belgii, z innych krajów starej Europy przyjeżdżają do nas i mówią, ale zrobiliście postęp.
1: I to oni robią wow.
0: Tak, szczególnie tutaj mówię o naszym też regionie, ale nie tylko, bo trzeba pamiętać, że Polska jest zróżnicowana pod względem produkcji też różnych systemów, które są wprowadzane. W naszym regionie ta intensywna produkcja mleka pokazuje, że jesteśmy najnowocześniejsi i najlepsi. No i mamy efekty tego. I to wykształcenie jest bardzo dobre, na wysokim poziomie. Chociażby ostatni projekt Ministerstwa Rolnictwa dotyczący wsparcia szkół rolniczych w projekcie 4.0, Rolnictwa 4.0, gdzie nowoczesne maszyny, urządzenia szkoły mogły zakupić. Będą nowe działania w kontekście Rolnictwa 4.0 dla gospodarstw rolnych. Więc tutaj staramy się o to też dbać. A baza kształcenia rolniczego myślę, że jest na bardzo wysokim poziomie i współpraca, działanie szereg, chociażby na przykładzie Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, współpraca w zakresie realizacji szeregu różnych projektów, dużych projektów, jak chociażby Horyzont 2020, pokazuje, że nasze uczelnie, chociaż regionalne, ale są partnerem dla tych największych uczelni rolniczych, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Podam jako przykład, już w poniedziałek przyjechała do nas kolejna grupa studentów z Teksasu, studentów kierunków rolniczych, którzy odbywają praktyki w Polsce. W tym roku mamy 7 osób. Na początku lipca wyjeżdża grupa studentów z Polski. Także tutaj też prowadzimy taką szeroką współpracę. Przepraszam, bo z agencji zszedłem na uczelnię, tak, ale ciągle jestem pracownikiem naukowym
1: właśnie
0: uczelni.
1: Dlatego też chciałam o to zapytać, że kiedy pracujecie z tym młodym pokoleniem rolników, to później po zdobyciu tego wykształcenia, to jest rolnik młody, ale bardzo świadomy?
0: Myślę, że jest bardziej świadomy, ma możliwości też wyszukania źródeł, wie jak podejść do różnych sytuacji, zna, czy ma posiada wiedzę na temat produkcji, na temat wykorzystywanych narzędzi. I myślę, że też ten rachunek ekonomiczny, który jest istotny, czyli obniżanie kosztów produkcji, korzystanie właśnie ze środków pomocowych, mu to w dużym stopniu ułatwia. Ja dodam, że projekt, który prowadzę od kilku lat, wygrał kolejną nagrodę, czyli tutaj mówię o takim projekcie nirby.ai, gdzie już projekt ten wygrał ponad $1 milion w Stanach Zjednoczonych, wygrał kilka konkursów w Polsce, a 2 tygodnie temu wygrał główny konkurs Huawei'a dotyczący startupów. I proszę zobaczyć, startup rolniczy zajął 1. miejsce. I to jest bardzo ciekawe.
1: Tak, więc można, da się. Taki młody rolnik nie prowadzi już swojego gospodarstwa, jak robił to tata czy dziadek, tylko ma na to swoje pomysły. Chce tej odwagi dzisiaj im nie brakuje, żeby wdrażać te nowinki?
0: Jak najbardziej tak. Widzimy chociażby po poziomie wykorzystania środków, gdy uruchamiamy działania chociażby na zakup maszyn czy innych rozwiązań, że ci młodzi rolnicy nie boją się i korzystają. Oczywiście zawsze będzie ta grupa, która mniej aktywnie podchodzi do tego, czy ma większe obawy, ale jednak trzeba pamiętać, że większość naszych tutaj rolników w naszym regionie podchodzi do tego bardzo świadomie, świadomie rozwija gospodarstwa, z czego ja bardzo się cieszę, z czego jestem dumny, że gdy jadę w Polskę, bo jeżdżę po różnych regionach kraju, czy w różnych regionach Europy, gdzie znają, wiedzą, co to jest Podlaskie, wiedzą, gdzie jest produkcja mleka, wszyscy wiedzą, gdzie jest mleczarnia Piątnica. To jest też ciekawe, że nasze produkty są znane, ale też Mlekowita, Mlekpol, tutaj nasi liderzy produkcji mlecznej są bardzo znani. Ale do tego też trzeba przyznać, że inne branże, tak jak województwo podlaskie jest dużym producentem maszyn rolniczych. Firmy Pronar, Intertech, Samasz, one są znane, Metalfach. I to jest też bardzo fajne, czy Metaltechnik. Firmy, które w Europie są znane, o które pytają. Więc trzeba pamiętać, z jednej strony mamy produkcję intensywną mleka, ale w regionie mamy dużą produkcję ziół, mamy dużo gospodarstw ekologicznych, mamy szereg różnych innych produktów też, którymi możemy się naprawdę chwalić i do tego też produkcja maszyn, więc to nasze województwo jest bardzo interesujące pod tym względem, a trzeba pamiętać, że do tego mamy też jedne z największych obszarów chronionych, tak? Czyli musimy tutaj też działać w zgodzie z naturą.
1: Więc podsumowując i ten wątek, i naszą rozmowę, panie prezesie, premia dla młodych rolników, żeby otrzymać te pieniądze, tak jak już wspominaliśmy, 200 bądź 300 tysięcy, wykształcenie, jakie jeszcze warunki konieczne?
0: Tam, no oczywiście przekazanie gospodarstwa, tak, czyli dokumentacja. Ja może, żeby nie przedłużać tutaj, to trzeba pamiętać o tym, że szczegółowe informacje są na naszej stronie, ale musi mieć kwalifikacje bądź wykształcenie rolnicze, które już przedstawi bądź uzupełni. Dodatkowo przekazanie gospodarstwa, tak, bo to jest warunek konieczny, czyli ktoś musi przekazać młodej osobie gospodarstwo, tak? Żeby, nie całe, przynajmniej część.
1: Tak, żeby później mogło się rozwijać. Więc odsyłamy na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tam można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
0: Już niedługo na portalu Rolnika.
1: I niedługo na portalu Rolnika. Kiedy dokładnie?
0: Startujemy 1 lipca tego roku w odsłonie już takiej pełnej. 20 usług na początek, ale trzeba pamiętać, że tam już docelowo znajdzie się też i główny lekarz weterynarii, i doradztwo, czyli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, inne instytucje podległe, nadzorowane przez ministerstwo, więc trzeba pamiętać o tym, że będzie to nie tylko portal agencyjny, ale portal szeregu różnych instytucji podległych, jak PIORiN, jak IHARS, więc rolnik przez jedno logowanie będzie miał dostęp do szeregu różnych usług, będzie miał dostęp do aktualności, do kalendarza, do finansów, do otrzymywanych środków. Też jeżeli będą jakieś uwagi przy składanej dokumentacji, to wszystko mu się pojawi właśnie tam. Więc poprzez jedno logowanie będzie miał dostęp do szeregu różnych usług, więc myślę, że to jest właśnie to, na co czekają rolnicy.
1: Więc niech od 1 lipca będzie łatwiej nam wszystkim, rolnikom i wam, pracownikom. Bardzo dziękuję. Andrzej Borusiewicz, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był naszym gościem.
0: Dziękuję pięknie, miłego dnia życzę.
2: Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Ksiądz biskup Janusz Stepnowski, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, jest naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Szczęść Boże,
3: Księże Biskupie. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
2: Księże biskupie, od poniedziałku Łomża będzie gospodarzem 3-dniowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jakie najważniejsze tematy zostaną w Łomży poruszone?
3: Na pewno tym tematem takim wiodącym to będzie katecheza. I na pewno będzie też takim tematem, do którego się też już bardziej konferencja się przygotowuje merytorycznie, to będzie katecheza parafialna. Bo trzeba też na to wszystko spojrzeć, że jeśli ktoś wybrał jakąś taką opcję ideologiczną, to nie wiemy, czy ta katecheza przetrwa w szkole i trzeba będzie to czynić w naszych parafiach.
2: Wiemy, że ten temat katechezy i parafii w wymiarze katechetycznym wraca na tych zebraniach i spotkaniach biskupów już kolejny raz. Czy dzisiaj są już jakieś konkretne wytyczne episkopatu i takie owoce obrad, w jakim kierunku ta katecheza w Polsce ma się rozwijać?
3: No, na pewno. No, tym takim owocem jest to, że idziemy w tym kierunku takim katechezy też parafialnej. To jest bardzo słuszne, żeby też młodzi ludzie mieli ten wymiar parafialny sakramentów. Niedawno mnie był ksiądz z diecezji Madryt. Na jego terenie, jego parafii jest kilka kolegiów, które prowadzą nie tylko edukacyjną działalność, ale w pewnym sensie sakramentalną. I ta młodzież otrzymuje sakramenty jak bierzmowanie czy komunię świętą, pierwszą komunię świętą w kolegium, to znaczy w szkole. I to ich związanie z parafią jest takie szczątkowe. Dla nich parafia prawie nie istnieje. I później, kiedy kończy się ich edukacja w szkole średniej, idą na studia, to nawet nie wiedzą, gdzie jest ich parafia. Także,
2: no u nas jeszcze tak źle w Polsce.
3: U nas tak źle nie ma. Mamy inny system, to był zawsze system państwowy, jeśli chodzi o edukację. Tam większość szkół, to były wszystkie szkoły, prawie wszystkie należały do zakonów żeńskich, czy dość często zakonów męskich.
2: Tak, Kościół walczy o to, żeby tej katechezy było jak najwięcej.
3: Oczywiście mamy taką potrzebę, czy etykę, żeby to wypływa, jak jestem na spotkaniach w Unii Europejskiej, nieraz nawet z ust osób, o których by nikt nie przypuszczał, że podejmą taką tematykę. Mówi się wychowanie do wartości. Co się rozumie przez te wartości, to w sumie nieraz nie wiemy, ale w dzisiejszych czasach potrzebne jest takie wychowanie do wartości, szczególnie młodego pokolenia.
2: Jakiś czas temu padł pomysł, żeby ta katecheza wróciła do salek parafialnych. To jest dzisiaj, księże biskupie, u nas w Polsce wykonalne. To może się jeszcze przyjąć?
3: To będzie trudne do wykonania, bo te salki nieraz mają inną już przeznaczenie. Także to będzie trudniejsze, ale jak do każdego tematu trzeba się stopniowo też przygotować.
2: A księża biskupi wymieniają się na tych spotkaniach właśnie swoimi spostrzeżeniami, albo nie zawsze się w każdym temacie zgadzają?
3: Niekoniecznie, bo mamy też różne wizje. Tak jak nasze diecezje są różne. Diecezje śląskie mają inny charakter, jak diecezje takie jak Drohiczyn, Łomża, czy nawet Białystok tutaj w naszym regionie.
2: Więc tutaj mogą się te różnice zdań pojawić.
3: Oczywiście diecezje miejskie mają nieraz te większe przestrzenie parafialne, sale spotkań. Natomiast w parafii, która ma 300 czy 400 osób, trudno wymagać, żeby oni budowali kolejne budynki, bo trudno by było, tym bardziej, że w tych parafiach dość często bardzo małych nawet szkoły nie ma.
2: A jakie problemy są poruszane właśnie na tych spotkaniach?
3: No, na pewno problemem takim jest to demografia, która szczególnie się tutaj zaznacza w tych diecezjach, które mają więcej wiosek. Demografia też w pewnym sensie dotyka nieraz i wielkie miasta, bo domów jest dużo, mieszkań jest dużo, natomiast jest wiele mieszkań pustych. Tak samo widzimy to nie tylko w Europie, w Stanach Zjednoczonych też było było wcześniej, ale przenoszenie się ludzi z miast na przedmieścia. Tak to widzimy po naszym mieście Łomża, jak przedmieścia rosną. I to jest taka tendencja w całej Europie. W Stanach Zjednoczonych to było znacznie wcześniej, mi się wydaje, ale u nas to już tak się zaczęło wraz z pandemią, czy nawet po pandemii.
2: A szeroko pojęty kościół ma wpływ na demografię?
3: Oczywiście nie mamy wpływu na demografię. Kościół ma za zadanie, tak samo jak państwo, dbać o to, żeby rodziły się nowe pokolenia. I z tym to jest tylko problem dla kościoła, że wymieramy, że w ogóle w Europie ludzie wymierają, Europejczycy wymierają. I to jest taki problem dla nas wszystkich, bo w pewnym momencie już widzimy, że brakuje nam rąk do pracy w naszym kraju i widzimy, ile jest emigrantów, szczególnie z krajów jak Białoruś czy Ukraina. Bez tych emigrantów trudno było nam prowadzić niektóre dziedziny gospodarki.
2: Biskupi będą zajmować się także w Łomży tematem powołania niezależnej komisji dotyczącej zjawisk wykorzystywania seksualnego nieletnich w kościele. Czy dziś Kościół i biskupi zmienili swoje podejście do tego trudnego tematu?
3: No, trudny temat, ale to trzeba podjąć. Nie będzie to temat wiodący, to będzie tylko do tego trzeba się przygotować. Nie można pochopnie, co, jak to mówimy, co nagle, to po diable, bo udostępnić archiwum, kto będzie później skorzystał z tego archiwum z tego archiwum później mogą wyjść rzeczy, które nie mają nic wspólnego z tym tematem, ale jakieś osobiste i później mieć sprawy w sądzie, bo ktoś czuł się dotknięty tym, że coś zostało z tego archiwum wyniesione. Także to jest taki trudny element.
2: Ale dzisiaj Kościół zmienił podejście do tego tematu właśnie. Dzisiaj więcej się o tym mówi, bo wielu uważa, żeby ten Kościół oczyścić i odbudować zaufanie Kościoła, potrzeba jest taka, żeby mówić o tym głośno.
3: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach, jeśli się zdarzy w naszej diecezji, czy w innej diecezji jakiś przypadek, od razu już zgłasza się na prokuraturę, nieraz tego samego dnia, od razu. I prokuratura ma wszystkie mechanizmy do tego, żeby to wyjaśnić. Ja nie mogę przejrzeć telefonu osoby. Nie mogę. Nie mam takiego prawa. Kto mi dał to prawo? A prokuratura ma wszystkie mechanizmy, żeby to uczynić i zbadać tą sprawę. Ja niestety mam za zadanie, czy mój współpracownik ma za zadanie to zgłosić natychmiast.
2: Ale nie jest to tak zwane zamiatanie pod dywan.
3: Nie, to jest zamiatanie, to nie jest zamiatanie pod dywan, to jest wyjaśnienie całej sprawy. Tym bardziej, że powierza osobom, które są niezależne od nas, jak prokuratura i która może ma do tego wszystkie narzędzia.
2: Księże biskupie, społeczeństwo i media szczególnie skupiają się właśnie na tych sytuacjach wykorzystywania nieletnich w kościele, ale zastanawiam się, czy Kościół posiada jakieś takie dane obrazujące sytuację wykorzystywania seksualnego nieletnich w innych grupach zawodowych, w innych grupach społecznych.
3: Wystarczy zobaczyć nasze więzienia, gdzie siedzą osoby osadzone właśnie za te czyny, kto tam jest. Są osoby z różnych grup zawodowych. Ostatnio widzimy aferę, która gdzieś tam się dzieje, też jest związana z tym tematem. Wiem, że przed laty jedna z partii w Niemczech promowała się jako taka, szukała właśnie tych przypadków pedofilii, a się okazało, że w jej szeregach było bardzo wielu osób, które też chciały w Bundestagu prawo zrobić, które by jeszcze obniżało wiek tych czynów.
2: Księże biskupie, pełni ksiądz biskup posługę pasterza w naszej diecezji od 15 lat, tak. jak dobrze policzyłam, jak dobrze pamiętam. Jakie są takie największe owoce wspólnej pracy biskupów na przestrzeni tych lat? Jak to wszystko się zmieniało?
3: Na pewno zmienia się demografia dzisiejszego społeczeństwa. Całe społeczeństwo i nawet nasza praca w konferencji, jak ja patrzę na twarze, ja już należę do starszych.
2: Dlatego też pytam z perspektywy tych lat.
3: Dostałem jeszcze 7 lat i przejdę na emeryturę. Widzę już nowe pokolenie biskupów, którzy będą zajmować, ktoś z nich zajmie też moje miejsce, czy inne miejsca, zapewne za dwa lata, czy za 3 lata, 6 czy 7 biskupów odejdzie na emeryturę i przyjdą nowe twarze.
2: A te nowe pokolenie biskupów jest inne? Mają właśnie, już widzicie, że te podejście do niektórych spraw Kościoła trochę się różni?
3: Może jest inne, ale zarazem jest takie same. Kościół ma pewną historię, pewną tradycję. Także i te rzeczywistości, które nas dotykają, się zmieniają, ciągle się zmieniają. Tak jak przyszedłem tutaj, nie było problemu z katechezą w szkole. Teraz widzimy, że narodził się ten problem i trzeba to w jakiś sposób rozwiązać i ludziom zaproponować, a szczególnie młodzieży i dzieciom, jakąś formy edukacji religijnej.
2: Ostatnie takie zebranie Konferencji Episkopatu Polski w Łomży miało miejsce w 2009 roku, więc już upłynęło sporo lat. To jest ważne wydarzenie w życiu Kościoła łomżyńskiego?
3: Ja myślę, że jest ważne. Tak jak 50 lat od momentu, kiedy powstała diecezja, też było zebranie Konferencji Episkopatu w Łomży, tak później za biskupa Stanisława też było kolejne zebranie i teraz minęło 100 lat. Jest to taka okazja, żeby też cały episkopat też w pewnym sensie świętował z nami tą uroczystość stulecia powołania do życia naszej diecezji.
2: Oczywiście trzeba nadmienić to, że biskupi, goście będą obradowali za zamkniętymi drzwiami w Łomży, ale będzie też okazja, żeby z biskupami się spotkać, a raczej, no właśnie, łączyć się w modlitwie.
3: Oczywiście, jak zwykle spotkania odbywają się za zamkniętymi drzwiami, bo trudno, żeby dziennikarze byli obecni w każdym momencie naszych spotkań. Ale na pewno będą konferencje Stampa i seminarium nasze ma to do siebie, że wszystko odbywa się pod jednym dachem i to jest w pewnym sensie jest taki plus dla nas wszystkich. Tak naprawdę tak w cudzysłowie można w tej konferencji uczestniczyć.